0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

Russian, I know that.

0: belu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: to promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Cześć, tu Baza!
8: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
9: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
10: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.

0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Iława. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
7: Dominik Jaskulski.
8: Historia, którą warto poznać.
7: Teraz zabieram Was na osiedle mazurskie i na popularny skwer Żeromskiego w Iławie. Za sprawą lokalnych badaczy historii opowiemy o tajemniczym artefakcie oraz o niemieckich kąpieliskach. A zaczynamy od historii pomnika Stefana Żeromskiego. Mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
9: Proszę Państwa, a teraz opowieść, której jeszcze nie było. Mianowicie, autorem tego pomnika, tej części samego Stefana Żeromskiego, jest iławianin, pan Kalmus. Tak? To był instruktor plastyki, działał w Powiatowym Domu Kultury, również jego żona, no i dostał zlecenie, żeby taki model pomnika wykonać. Tak? Państwa, no i zaczął szukać modela, tak? Kto będzie tym modelem? I tym, proszę Państwa, modelem stał się mieszkaniec Iławy, nieżyjący już, pan Stanisław Lis. Pan Stanisław Lis, tak? Proszę Państwa, i tak, model, czyli pan Stanisław, pozował do tej rzeźby na ulicy dzisiaj Jana III Sobieskiego. To był kiedyś taki stary sklep z mieszkaniami u góry, harcerski. Nieistniejący już, tak? Tam mieszkali państwo Lis. No i ten pan Kalmus robił taką metrowy model tej rzeźby. Pan Stanisław stał po 4-5 godzin. To był maj, czerwiec, lipiec 1936 roku. W długim, bardzo grubym płaszczu z książką pod pachą. Tak po nim leciało, ale twardy stał. Po czym, gdy pan Kalmus skończył, tego dnia nakładał taką płachtę na to i szedł do siebie do domu. W tym czasie dzieci pana Stanisława, piątkę aż miał, trochę chciały tam przy tej rzeźbie mu pomóc. Wiesz, tam pododawały jakiś tam kawałeczek gliny czy czegoś i pan Kalmus jak następnego dnia przychodził, to musiał z powrotem to zdrapywać i albo uzupełniać, tak? I ostatecznie, kochani, rzeźba, ten model metrowy został ukończony i teraz betonowy odlew został wykonany w budynku dzisiejszej cerkwi grecko-katolickiej. Tak, na ulicy Szeptyckiego. Tam właśnie były kiedyś garaże. To był najwyższy taki budynek, tak, gdzie ta rzeźba się zmieściła, tak? Odlana z betonu, tu została przewieziona. Ile ta rzeźba waży? Od 7600 do 7800. Bez tego cokołu. Sam Stefan Żeromski, tak? Państwa, jest tutaj z nami Stefan Żeromski od 1966 roku. Już w 2011 były pewne takie próby, żeby go troszeczkę oczyścić, trochę go odnowić. Młodzież z Ogólniaka czasami go przyodziewa w różnego rodzaju ubranka. Natomiast Michał może by więcej powiedział później na temat ewentualnego przeniesienia pomnika, albo też jego, no takiej troszeczkę rekonstrukcji, no bo tu mamy datę 1966. Ziemia mazurska jest nasza, no i tysiąclecie państwa polskiego. Ostatnie zdanie na ten temat. W 1966 roku były dwie formy obchodzenia święta tysiąclecia. Kościół obchodził tysiąclecie chrztu, a państwo obchodziło tysiąclecie państwa polskiego. Obie te rocznice oczywiście były związane z chrztem Mieszka I. Gdzie ten chrzest był, kiedy, my tak dokładnie nie wiemy. W każdym razie mamy rok 966, no i powstała ta rzeźba, tak? Państwa, tam jest naprawdę, w konturach państwa polskiego jest cyfra 1000.
7: Mówi Michał Młotek, współtwórca cyklu spotkań z mieszkańcami w ramach Historii jednej ulicy.
4: Trudno w to uwierzyć, patrząc na to, jak wygląda topografia naszego miasta, ale jeszcze do połowy XIX wieku cały ten obszar, na którym w tej chwili się znajdujemy, był wyspą. Mieliśmy wielką żuławę, więc musiała być też mała żuława. I my w tej chwili znajdujemy się na obszarze, który przez dawnych mieszkańców Iławy nazywany był właśnie małą żuławą. To, jaki obszar mała żuława miała zajmować, widać doskonale na mapie Jezioraka z XVII wieku. Na tej mapie dokładnie widać, że miasto łączył z małą żuławą most i dalej małą żuławę z lądem też łączył most. A te granice małej żuławy od północnego zachodu wyznaczał ciek wodny, który wypływał mniej więcej z okolic dzisiejszej przystani pod Omegą, rozlewał się na terenie bocznego boiska przy stadionie i wpływał do małego jezioraka w miejscu, gdzie dzisiaj jest stary tartak. Mniej więcej, oczywiście tak to wyglądało. Nawet dzisiaj, gdybyśmy spojrzeli sobie na mapy i na obrazy wygenerowane przy pomocy skaningu laserowego, numeryczne modele terenu, zauważylibyśmy dokładnie, jak te cieki wodne i jak te rozlewiska wyglądały. W zbiorach internetowego Muzeum Iławy znajduje się zdjęcie udostępnione przez kolekcjonera pamiątek iławskich Artura Zawadzkiego, który jest wielkim miłośnikiem Iławy, ale na co dzień mieszka w Gdańsku. Jest to zdjęcie wykonane świeżo po budowie stadionu, gdzie dokładnie widać, że po lewej stronie, czyli od strony zachodniej, widać rozlewisko, widać teren zabagniony. Zresztą nie trzeba daleko sięgać pamięcią, w momencie, kiedy odbywały się jeszcze giełdy samochodowe, to cały czas tego żużlu, tej ziemi tam nawożono, żeby te podmokły teren w jakiś sposób utwardzić. I te podmokłe tereny, one były systematycznie zasypywane. Ostatecznie ten ciek wodny, przez który też przerzucony był most, został zasypany przy okazji budowy drogi bitej do Susza. To były lata 60. XIX wieku, 1863 rok dokładnie, kiedy ta droga powstała. Wtedy przerwano te ramię wodne. Dzisiaj, jak się przyjrzycie w okolicach Omegi, to widać jeszcze takie momenty, takie fragmenty, gdzie ten podmokły teren jest i gdzie ten ciek z jezioraka wypływał. Tak czy inaczej, mimo tego, że ta wyspa już nie była wyspą, że to ramię wodne zostało przerwane, że te podmokłe tereny były cały czas zasypywane, w świadomości mieszkańców Iławy cały czas ten teren funkcjonował praktycznie do 1945 roku jako mała żuława. Nie mały Sopot, jak ktoś kiedyś napisał w którejś z książek o historii Iławy. I jest dowód. Dwa dowody tak naprawdę. Jeden z nich znajduje się, uwaga, w Czerwonym Kościele. W Czerwonym Kościele na wieży znajduje się tablica. Tablica poświęcona pamięci Iławian, żołnierzy z Iławy, którzy zginęli w czasie wojny prusko-austriackiej i francusko-pruskiej. To jest, są lata 60. i lata 70. XIX wieku. I wśród mieszkańców, którzy są tam wymienieni, znajduje się, zaraz podam jego imię, Wilhelm Rymer, mieszkaniec nie Iławy, ale mieszkaniec małej Żuławy. Ja mam zdjęcie tej tablicy, my z Dariuszem tę tablicę widzieliśmy. No niesamowitą pamiątkę związaną z historią Iławy XIX-wiecznej, która gdzieś tam na wieży Czerwonego Kościoła jest, no mimo wszystko, nie wyeksponowana, a ukryta.
9: Państwa, ja jako nie tyle miłośnik, co no taki piewca troszeczkę niemieckiej Iławy, czyli Deutsch Eylau, mam też zdjęcie obiektu, który tutaj był przed Stefanem Żeromskim. Nie, Darku, tego nie pamiętasz, za młody byłeś, tak? Tego miejsca tutaj państwo, nikt z państwa nie pamięta. Państwa, uwaga! W 1924 roku, z okazji 10. rocznicy wybuchu I wojny światowej, postawili mieszkańcy Iławy ten pomnik, tak? Tu był usytuowany. On został przy wkraczających Rosjanach zniszczony. Jest jakaś tam nie do końca zbadana legenda, czy że on został wrzucony tam do jezioraka. Nie jest to jakiś szczyt artyzmu, po prostu niemiecka Pickelhaube, hełm niemiecki, tak? Ale ciekawe są, Stahlhelm, tak? Natomiast ciekawe jest, wiecie państwo co? Że każdy kamień, który jest tutaj doniesiony i ustawiony, on symbolizuje jednego mieszkańca Iławy, który zginął w czasie działań I wojny światowej, tak? Bardzo proszę. A jeszcze ciekawostka, bo w czasie jak demontowano ten pomnik, tak, burzono go, tak, to znaleziono kapsułę czasu. I znaleźciami tej kapsuły czasu byli młodzi chłopcy, wtedy 12-13-letni chłopcy z Iławy. Oni tę kapsułę czasu
5: ukradli,
9: zaopiekowali się nią, tak? No ale jakiś chłopak uprzejmie doniósł, aczkolwiek z pełnym obrzydzeniem, iż... I jeszcze tego samego dnia wieczorem do domów tych chłopców wparowała ubecja i tę kapsułę czasu chłopakom zwinęli.
7: Teraz wraz z wycieczką przemieszczamy się w okolice dawnego hotelu Kormoran i miejskiej plaży przy ulicy Chodkiewicza. Dariusz Paczkowski opowiada jednak o kąpielisku położonym po drugiej stronie jeziora.
9: Oficjalnie dementujemy i informujemy, że Mały Sopot, Rajny Sopot, to była plaża dzika. Tak, to była plaża dzika. Dlaczego tak się stało, kochani? Ano dlatego, że ta plaża była plażą miejską i była plażą płatną, tak? Nie wiemy, ile tam fenigów czy ile marek się płaciło, tak? To tak, ale ja mówię o czasach przedwojennych, kochani, tak? Dlaczego ten krajny Sopot, tak? I dlatego iławska młodzież, czy młodzi ludzie z Iławy, gdy no nie mieli pieniążków, żeby tutaj wejść i zapłacić za plażę, zrobili sobie plażę po drugiej stronie jezioraka, tam, gdzie my ją nazywamy Dzika Plaża, tak? Ale żeby im smutno nie było, to nazwali ją dość prześmiewczo Kleine Sopot, tak? Czyli Mały Sopot, tak? Tam, gdzie mamy dziką plażę. Mamy na to dowód. Proszę Państwa, tutaj mój zacny kolega Mirosław powiedział, że płaciło się złotówkę. Tak, rzeczywiście. Płaciło się złotówkę, później nie wiem, jakie jeszcze inne kwoty, ale proszę Państwa, ta plaża była plażą, która powstała w okresie międzywojennym. Dlaczego? Ponieważ władze niemieckie chciały ściągnąć tutaj jak najwięcej turystów i proszę Państwa, wytyczono brzeg, postawiono restaurację Kormoran. Proszę Państwa, to była restauracja sezonowa, nie była czynna przez cały rok. Natomiast, moi drodzy, samym Kormoranem, może nie wszyscy mieszkańcy Iławy, Darek jest za młody, Mirek też, chyba nikogo tutaj nie ma w takim wieku, ale Kormoran słynął z tego, że tu były, dziewczyny, trudne będzie to dla was słowo, niezrozumiałe, organizowane dancingi. Tak? Byliście? Była pani w dancingu w Kormoranie? Państwo, rzeczywiście tutaj lata 70., 80., słynny zespół, który, kochani, oni grali praktycznie codziennie w sezonie, prócz środy. I z tego, co wiem, oni po ostatnim koncercie mieli taki dobry zarobek z tych koncertu tutaj, że oni pojechali sobie odpocząć. Jechali do Sopotu. Stąd ten Mały Sopot pewno, tak? Ale, kochani, to była taka niesamowita historia, że mówi Darek, mieliśmy tyle kasy, że żeby dać zarobić ławskim taksówkarzom, pojechaliśmy aż 5 taksówkami. Wysłałeś zaraz, tam wam było 4. No bo zawsze ten piąty, żeby mu dać zarobić, to jechał w nim mój kapelusz. Pan potwierdza! I jeszcze sprzęt jechał. Tak jest, no. No ale przede wszystkim, proszę Państwa, największe było heca z przebieralniami, tak? Po jednej stronie były przebieralnie męskie, po drugiej stronie były przebieralnie damskie. Jest tutaj ze mną mój kolega, który się do mnie uśmiecha, nie powiem, że to jest Grzesiu. I że Grzesiu wiedział, w którym miejscu przebieralni damskiej jest ruchomy sęk. Ten sęk można wyjąć i dokonać inicjacji takiego oglądania przebierających się pięknych pań, a że w Iławie mieszkają tylko piękne ławianki, więc która by nie weszła, to była przez chłopaków oglądana, tak? Także plaża była no, dla kobiet i dla mężczyzn, tak? Grzesiu, podpowiedz mi, po której stronie były męskie, po której były damskie?
10: Było mieszane,
9: aha. Grzesiu! No teraz to można było różnie trafić, prawda? Przejdźmy dwa słowa na temat tej willi, którą my tutaj tak słabo ją widzimy, tak? Mirku, to jest mazurska ile? 7, tak? Państwa, to jest taka też niesamowita willa. Ten dom był pobudowany na zasadzie anfilady, tak? Czyli nie miał żadnych wejść do pokojów, tylko można było dookoła, wejść jednymi drzwiami, dookoła tym te wille objechać sobie na wózku i tym samym wejściem wyjść, tak? Taka anfilada dookoła i z tej anfilady, z tego korytarza takiego dookoła wchodziło się do każdego pokoju.
4: Jeszcze jedna historia odnośnie Małego Sopotu. Bo pewnie Państwo nieraz słyszeliście o tym, że piasek na plażę zwożono skąd? Z Sopotu. To nieprawda. Ze wspomnień Luca Radkego, syna miejskiego architekta, bardzo ciekawa książka napisana w języku niemieckim, wynika wprost, że piasek na plażę rzeczywiście tu zwożono z nadmorza, ale nie z Sopotu, a z Mierzei Wiślanej. I transportowano go tutaj barkami przez kanał Elbląski. To jest cała ta historia. Mało tego, ja kiedyś słyszałem, że nawet monety z Wolnego Miasta Gdańska tutaj były znajdowane, tak. Także zobaczcie, jak taka historia i taka legenda miejska ewoluuje, ale dementujemy. Nie był to Mały Sopot, a piasek był tutaj zwożony z Sopotu tylko barkami oberlandzkimi, najprawdziwszymi na świecie, kanałem Elbląskim z Mierzei Wiślanej.
7: Mówił Michał Młotek z Internetowego Muzeum w Iławie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
7: Dominik Jaskulski. Przed nami literacka podróż z lokalną powieścią obyczajową. Moim i waszym gościem jest Anna Balińska, iławska pisarka. Zaglądając do twojej twórczości, chciałem zapytać o twoją pierwszą książkę. Jakie masz dzisiaj spostrzeżenia na jej temat? Bo trochę czasu upłynęło, tych powieści przybywa, no ale ten pierwszy raz jest ważny. Ta książka rodziła się w specyficznych okolicznościach i, no, i chciałbym, żebyś o nich trochę może opowiedziała.
5: Pod pelargoniowym balkonem, bo taki był tytuł pierwszej powieści. Było to takie moje raczkowanie na rynku wydawniczym, ale również badanie swoich możliwości, bo mam wrażenie, że ta Ania, która była w 2016 roku, już nie istnieje. Gdzieś tam pomiędzy zdarzyło się dużo takich fajnych doświadczeń w moim życiu. Chociażby zmiana pracy, chociażby to, że zostałam mamą, zmieniali się ludzie w moim otoczeniu, więc to wszystko buduje w pewien sposób. Dlatego kiedy zaglądam do pelargoniowego balkonu, wiem, że w tym momencie pewnie napisałabym go inaczej. Natomiast mam do niego ogromny sentyment. Nie ukrywam, że taka współpraca, która wtedy zawiązała się między innymi właśnie z Piotrem Ambroziakiem, ówczesnym kierownikiem promocji, Dominiką Kasprowicz, która podczas premiery zagrała koncert, Agatą Topolewską, która udzieliła obrazów do pierwszej mojej książki. To wszystko sprawiło, że teraz patrzę na ten czas z uśmiechem.
7: To był szczególny czas, dużo przemian też politycznych, można powiedzieć, i takich zmian zasadniczych w naszym mieście. Natomiast to jakby była taka też trochę trampolina do tego, żeby posmakować, jak to wygląda, czyli spojrzeć od strony, powiedzmy, wydawnictwa, czytelników, to były pierwsze spotkania. Jak ty wspominasz ten czas, jak go sobie gdzieś tam zaszufladkowałaś?
5: Generalnie pamiętam ten stres, pamiętam też zaskoczenie, ponieważ kiedy jechałam na spotkania autorskie, oczywiście nie byłam świadoma tego, jak to wygląda i jak powinnam się do tego przygotować, natomiast spotkałam się z fajnym odbiorem, nie tylko w samej Iławie, ale i we wszystkich bibliotekach, w których odbyłam swoje spotkania autorskie, dlatego naprawdę to jest taki dobry czas i bardzo fajnie go wspominam. I ten czas też mam wrażenie ukształtował mnie, dodał mi takiej pewności, bo gdybym spotkała się być może z innym odbiorem, to może już nie napisałabym kolejnych książek, a jednak przez następne lata wydawałam między innymi Szczęście od jutra, Miejsce na ziemi, Sekrety Welu, pojawiały się różne oferty, nie tylko związane tak stricte z literaturą, ale również chociażby z miast, które są może nie po sąsiedzku, ale jakby gdzieś tam współpracujemy z tymi miastami. Jest to Lidzbark nad Welem, czyli Sekrety Welu. To wszystko sprawiło, że patrzę na ten czas jako na takie możliwości budowania siebie, samorozwój. I teraz, kiedy zaglądam do tego pelargoniowego balkonu i widzę tą Anię z 2016 roku, a kiedy potem zaglądam do innych książek, widzę, jak ja się zmieniałam. Jak zmieniał się mój styl pisania, doświadczenia, jak to wszystko było budowane. Natomiast wspomniałeś o tych zmianach, które zachodziły w mieście. Kiedy wydawałam pelargoniowy balkon, wtedy burmistrzem był Adam Żyliński. I od miasta otrzymałam niesamowite wsparcie właśnie przy pelargoniowym balkonie i przy każdej kolejnej powieści. To się nie zmieniło, kiedy burmistrzem został Dawid Kopaczewski, ponieważ ja przy każdej swojej książce zawsze proszę o patronat miasta. Chcę, żeby wszędzie, gdzie pojawię się na spotkaniu autorskim, wybrzmiało, że jestem z Iławy.
7: To jest taki czas właśnie twojego, jak wspominałaś, rozwoju. Pojawiły się kolejne książki i teraz chciałbym, żebyś może powiedziała, jak to wyglądało po kolei, bo było spotkanie z Litzbarkiem, o którym już trochę wcześniej mówiliśmy nawet. Oprócz fabuły starałeś się też jakby pokazać właśnie to, co wspominasz, miejsca i konkretne ulice, też mieszkańców. No właśnie, jak wyglądała sprawa z kolejnymi powieściami, bo łatwiej było je napisać, czy też była to jeszcze większa trudność, bo no jakby obudziła się też pewnie presja, no bo ona jest nieunikniona po takim mocnym, bo trzeba to przyznać, debiucie.
5: Starałam się tutaj przede wszystkim umiejscowić powieści takie jak Serce bez granic, czy chociażby Sekrety Welu w konkretnych miejscowościach. Bardzo zależało mi na tym, żeby pokazać nie tylko jakoś tak powierzchownie te miejsca, bo często w powieściach obyczajowych zdarza się, że ten bohater gdzieś tam mieszka, czy wyjeżdża do danej miejscowości i na tym kończy się dana promocja tego miejsca. Natomiast ja staram się wchodzić w głębiej i o ile wydawałoby się, że mam łatwiej pod kątem Iławy, bo jestem rodowitą iławianką, o tyle z Litzbarkiem miałam dosyć trudną historię, ponieważ musiałam się tego Litzbarka nauczyć. Jeździłam do tego miejsca, poznawałam. Tutaj ogromne podziękowania dla Natalii Sik, która była w ówczesnej promocji Litzbarka i to ona gdzieś tam zawsze służyła mi radą z licznymi ekspertami, regionalistami. Dlatego to też jest takie budujące dla mnie, że mogłam tą historię Litzbarka stworzyć w oparciu o konkretne fakty, konkretną literaturę, konkretnych ludzi. Natomiast Iławę, no wydawałoby się właśnie, że jest łatwiej opisać, ale to, co miałam taki problem przy pelargoniowym balkonie, kiedy go umieszczałam właśnie w Iławie, to wtedy rozmawiałam z Darkiem Paczkowskim, naszym przewodnikiem, dzwoniąc do niego i błagając: Darek, powiedz mi, czy idę w dobrym kierunku, bo my Iławianie często mijamy, to też podkreślałam wielokrotnie, że mijamy dane miejsca. Coś wkomponowuje się w tą przestrzeń i jest dla nas takie po prostu naturalne, ale opisując tą Iławę, muszę pokazać ją z takiej wyjątkowej strony. Coś, co zaskoczy tego czytelnika i przykuje jego uwagę, co sprawi, że przyjedzie też do tej Iławy fizycznie. I myślę, że praca później przez wiele lat w informacji turystycznej sprawiła, że nauczyłam się pokazywać tą Iławę, ale sprzedając ją turystom. Czyli pokazując, że ten jeziora, które mijamy codziennie w pośpiechu, nie wiem, idąc do pracy, on jest wyjątkowy, bo on jest najdłuższy w kraju. Ten czerwony kościół, do którego, załóżmy, chodzimy w każdą niedzielę na nabożeństwo, on jest wyjątkowy, bo on jest zbudowany z czerwonej cegły z XIV wieku. Wiążą się z nim różne historie, a w podziemiach znajdują się różnego typu krypty i jakieś trumny, które są puste. Więc myślę, że takie rzeczy, które były na co dzień zwyczajne, musiałam przekuć w coś magicznego.
7: To bardzo ważne. Jeszcze będzie taki czas, że wrócimy właśnie do takiej podróży bardziej geograficznej, żeby pokazać miejsca, które w książkach twoich się pojawiły. A ja przypomnę tylko, że rozmawiamy dziś z Anną Balińską, iławską pisarką. No i wracamy do powieści, do dorobku literackiego. No i myślę, takie pytanie, które jest kłopotliwe trochę, ale niemniej jednak zapytam o to. Która z powieści, którą napisałaś, jest dla ciebie najważniejsza?
5: A to jest bardzo trudne pytanie i powiem szczerze, że często mam takie pytania na spotkaniach autorskich i to jest tak, jakby wybrać swoje ulubione dziecko spośród wszystkich, które się ma. No ja mam prywatnie tylko jedno dziecko, więc wybór jest prosty. Natomiast wśród książek każda ma coś w sobie, co sprawia, że patrzę na nią z uśmiechem. No Pelargoniowy balkon to był mój debiut, więc pamiętam te emocje, tą radość, kiedy faktycznie dostałam oferty z wydawnictw, żeby po prostu wydać tą książkę i realnie mieć ją w ręku. Szczęście od jutra wiąże się z historią, kiedy dowiedziałam się, że zostanę mamą, więc ten czas taki był też dla mnie wyjątkowy. Sekrety Welu to oczywiście propozycja z Litzbarka, co bardzo mnie zaskoczyło, że słyszę w telefonie, skoro Iława ma swój pelargoniowy balkon, to Litzbark też chce mieć swoją powieść. Miejsce na ziemi to jest taka historia związana też z odnajdywaniem siebie, Myślę, że ten czas właśnie, kiedy zostałam mamą, to był ten właśnie czas, który mogłam przekazać w tej książce. Potem Serce bez granic, w którym pokazuję znowu tą Iławę i właśnie wtedy zatoczyłam krąg i zaczęłam od Iławy i skończyłam na Iławie, więc dla mnie to też było takie wyjątkowe przeżycie. Natomiast Księgarnia Błękitna Ważka to już były chyba, myślę, najbardziej takie współczesne moje czasy, gdzie mogłam przedstawić pracę z książkami, tą miłość do książek, ale również na okładce pojawiła się moja przyjaciółka, więc kiedy patrzę na okładkę z Pauliną Lignowską, po prostu moje serce się raduje, bo jest to mi bardzo bliska osoba, więc myślę, że spośród chyba tych wszystkich książek nie jestem w stanie wybrać tej jednej, jedynej.
7: A którą książkę najtrudniej się pisało?
5: Z tych takich trudnych tematów, nie ukrywam, że przypomniało mi się w tym momencie moje spotkanie w Zwierznie, kiedy spośród wszystkich zebranych był w pierwszym rzędzie starszy pan, który z zaciekawieniem słuchał wszystkiego, o czym opowiadałam, no i na koniec zadał mi takie pytanie, czy nie sądzę, że powieści obyczajowe są zbyt lekkie, proste i nic nie wnoszą do życia. I tu mi się powinno odpalić jakaś złość, tak, że po co przyszedł na to spotkanie autorskie, skoro woli, nie wiem, może jakieś bardziej filozoficzne książki, natomiast te 40 pań, które było na sali, po prostu myślałam, że zje tego pana, ponieważ okazuje się, że jest taka potrzeba w czytelnikach tych powieści obyczajowych. One poruszają właśnie, tak jak mówisz, trudne też wątki. Bardzo trudno mi się pisało między innymi Miejsce na ziemi, kiedy moja bohaterka stara się o adopcję dziewczynki. I tu jest problem. Problem, myślę, który dotyczy nie tylko gdzieś tam tych rodzin, które chciałyby zaadoptować, ale ogólnie całego naszego systemu w kraju, że tak mocno kuleje cały proces adopcji, że nie chcę tutaj wchodzić jakoś mocno w te szczegóły, ale wśród bliskich mi osób jest małżeństwo, które zaadoptowało dwóch braci i nie ukrywam, że cały ten proces adopcji, który ich dotyczył, był dla nich bardzo bolesny, a nawet momentami upokarzający, kiedy zderzają się z taką rzeczywistością. I teraz musimy sobie zadać pytanie, czy rodzina, która faktycznie ma warunki i chce dać dach nad głową, swoje serce, swój czas, swoją miłość, swoje życie poświęcić tym dzieciom, musi się spotykać aż z takimi trudnościami. To jest jeden z takich tematów, ale wiem, że na przykład Pelargoniowy Balkon, gdzie moja bohaterka traci dziecko, po tym Pelargoniowym Balkonie miałam bardzo dużo wiadomości na Facebooku między innymi, gdzie pani pisały: dziękuję za tą książkę, bo sama straciłam dziecko. To mi też pokazało, jak wiele kobiet cierpi w samotności, ponieważ wciąż nie mamy takiego wsparcia. Mamy wsparcie, jeśli ktoś nam umrze, tak? Nie wiem, matka, ojciec, małżonek. Natomiast kiedy tracimy dziecko, będąc jeszcze w ciąży, no to jeszcze nie wiadomo, jak traktować tą śmierć, tak? Czy to już było dziecko, czy może zarodek, tu mamy podzielone zdania i te kobiety zostają z tym bólem same. Więc myślę, że właśnie ten fragment dotyczący Pelargoniowego Balkonu na pewno gdzieś tam został we mnie bardzo mocno. No i oczywiście, kiedy zmagamy się między innymi ze zrzucaniem maski, z samobójstwem, czy właśnie z żałobą, jak sobie z tym wszystkim radzić? Czy to jest takie lekkie i przyjemne i na jedno popołudnie? Czy faktycznie ta powieść obyczajowa pomaga mi przepracować niektóre z moich traum?
7: Tematy, które podejmujesz, są bardzo ważne, ale oprócz tego oczywiście jest ta cała sfera tych niesamowitych ujęć, często bardzo romantycznych, plenerowych. No właśnie to też jest w twojej książce taką ogromną siłą.
5: No staram się, bo nie ukrywam, że chyba moje imię też tak sprawiło, że jednak ta Ania z Zielonego Wzgórza to była taka moja pierwsza bohaterka i byłam tak wpatrzona w nią i bardzo chciałam mieć taką wyobraźnię i tak sobie radzić z życiem, tak lekko i przyjemnie, bo przecież Ania z Zielonego Wzgórza, która trafia do rodzeństwa starszych ludzi, którzy ją wychowują no, w bardzo trudny sposób i zmaga się z różnymi perypetiami, ona naprawdę pięknie sobie radzi w swoim życiu. I mam wrażenie, że właśnie te chyba romantyczne chwile sprawiły, że no, ta moja wyobraźnia była coraz taka bardziej burzliwa, namiętna. I tak właśnie chcę też pisać w moich książkach, żeby ta miłość wygrywała, żeby ta miłość się pojawiała między ludźmi. Ale to też nie chodzi o miłość taką damsko-męską, bo wydaje mi się, że miłość między rodzicem a dzieckiem, między przyjaciółmi, między rodzeństwem, ona jest bardzo ważna. Nawet jeśli nie mamy w pełni tej miłości, to jakaś przyjaźń, wzajemny szacunek, takie wartości, które u nas w tych czasach zanikają, mam wrażenie. A ja cały czas podkreślam, że chcę żyć tak właśnie, jak piszę w tych książkach, czyli z szacunkiem do innych. I chociażby mam wrażenie, że to też wypływa potem w postaci różnych moich działań, które robię, że nie robię ich dla siebie, tylko dla innych, żeby pomóc im. I tak jak wierzę w całą moc biblioterapii, czyli obniżania tego kortyzolu za pomocą książek, tak wierzę, że przepracowywanie różnych swoich problemów za pomocą książek, historii, powieści, to jest też taka magiczna moc. Dlatego jeśli widzimy tą taką zakochaną parę nad jeziorakiem, załóżmy, czy tak jak w przypadku moich powieści, gdzieś tam całujących się w fosie niedaleko ratusza, no to jest życie po prostu, no kochamy się wszyscy, tak, chcemy jakiejś miłości spełnionej, chcemy być doceniani, wspierani, więc dlaczego by o tym nie pisać?
7: Swoją drogą ratusz, fosa i ten teren jest idealnie romantyczny. Dziś to wszystko. Moim i waszym gościem była Ania Balińska-Iławska, pisarka.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
7: Dominik Jaskulski. W Iławie szykuje się premiera publikacji naukowej doktora Seweryna Szczepańskiego, znanego badacza historii w regionie. Powiemy również o nagrywaniu wspomnień i cyfrowej kronice miasta.
8: Ciekawe spotkanie.
7: Moim i waszym gościem jest Anna Balińska, pisarka i oczywiście osoba, która w Iławie jest kojarzona z Biblioteką Iława. Słowem, uniwersalność dla ciebie jest chlebem powszednim i jest to chyba taki czynnik, który bardzo mocno cię napędza, stąd te niesamowite pomysły właśnie w tej placówce. Chciałbym wrócić do tych wydarzeń, które miały miejsce na początku września. To była bardzo dobra konferencja z udziałem bardzo wielu znanych ludzi w regionie, ale też przede wszystkim oczywiście osób, które profesjonalnie jak gdyby kierują takimi placówkami.
5: Zgadza się. Warmińsko-Mazurska Konferencja Naukowa związana z naszym regionem była również taką inauguracją, takim oficjalnym otwarciem działu regionalnego. W związku z tym zamarzyłam sobie, aby pierwsza część tej konferencji była taka stricte naukowa, dlatego też zaprosiliśmy do współpracy m.in. doktora Seweryna Szczepańskiego, doktora Jarosława Sobieraja z Muzeum w Olsztynie oraz Łukasza Szczepańskiego. Panowie opowiadali o eksponatach, o średniowiecznym prawie, o wielu, wielu regionalnych zarówno miejsc, jak i przedmiotów, które tak naprawdę pokazują, jak żyli nasi mieszkańcy przed wieloma laty. Do czego oczywiście nawiązuje dział regionalny, bo tutaj chcemy zadbać o ochronę i takie rozpowszechnianie, propagowanie edukacji regionalnej. Druga część tej konferencji była skierowana stricte do praktyków, czyli występowały osoby, które opowiadały o współpracy jednostek kultury, jak na przykład biblioteki, teatry, kina, muzea, ale również osoby, które zajmują się na co dzień digitalizacją, pozyskiwaniem zbiorów, czy chociażby jak w przypadku Anity Romulewicz, kierowniczki pracowni regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, o tym, jak niewiele takich miejsc jest w naszym kraju, że ta pracownia regionalna w naszym mieście, bo nie ukrywam, że ta nazwa dział regionalny jest być może troszkę myląca. Dział często kojarzy nam się z obsługą klienta, tak? Czyli z dużą ilością wypożyczanych książek. Natomiast my tutaj w moim dziale nie tylko pozyskujemy książki, takie często perełki dotyczące naszego regionu, ale również digitalizujemy zbiory, opracowujemy je, nagrywamy archiwa mówione, więc jest to taka często praca wewnętrzna.
7: Jest to pewnie też taki czynnik, który powoduje rozwój intelektualny mieszkańców, ponieważ mogą naprawdę, że tak powiem, dotrzeć do dokumentów i też materiałów archiwalnych, o których często słyszą, które gdzieś są, do tej pory były może w Olsztynie, w Ostródzie, a tu zaczynają się pojawiać i to jest taki magnes, który pewnie ściąga tych wszystkich ludzi, którzy kochają historię. Chciałem cię zapytać jeszcze o projekt, który jest związany z, powiedzmy, nagrywaniem takich wspomnień, właśnie to jest takie chyba równorzędne z tym, o czym mówimy, czyli utrwalaniem takich historii. historii zwykłej, codziennej, która kryje w sobie mnóstwo różnych odpowiedzi.
5: Zanim otworzyliśmy już tak uroczyście dział, przez ostatni rok pracowaliśmy po prostu. To były takie prace wewnętrzne, w tym właśnie nad archiwami społecznymi Iławy. Do projektu przystąpiło już wielu mieszkańców Iławy. Były to rozmowy naprawdę wzruszające, dlatego też starałam się je rozkładać w czasie, bo tak naprawdę, jeśli pomyślimy, to możemy się zastanowić, jak wiele dobrych rozmów możemy poprowadzić w ciągu jednego dnia. Nie możemy umówić naszych rozmówców na godzinę 10, wiedząc, że już o 11 mamy kolejnego. Więc na każdego rozmówcę przeznaczałam sobie ten jeden dzień, żeby móc się dobrze przygotować. Często były to wzruszające historie, kiedy nasi mieszkańcy opowiadali o tej naprawdę biednej, powojennej Iławie, pełnej cierpienia i bólu. Ale opowiadali też fantastyczne historie. Często śmialiśmy się. Gdzieś tam pojawił się na przykład temat teatru iławskiego. Gdzieś tam niektórzy nam opowiadali, jak ta ich młodość wyglądała. Więc to było bardzo ciekawe doświadczenie, ale to jest doświadczenie, którego nie kończymy. To będzie proces trwały. Także nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy nieinteresujący, to jestem przekonana, że nasza historia jest bardzo interesująca. Chcemy poznać, do jakiej szkoły Państwo chodzili. Może pamiętacie jakichś nauczycieli, którzy zapadli w pamięć, bo to czasami jest tak, że ci nauczyciele nas wspierali, a może nauczyciele byli srodzy. Może pamiętacie Państwo, jak się spędzało czas jeszcze kilka lat temu w Iławie. Może to były potańcówki, może kawiarnia Marago. Więc myślę, że tych wspomnień jest mnóstwo. Nie stawiamy sobie konkretnie wymagań, że to muszą być obecni mieszkańcy Iławy, bo być może jest tak, że ktoś mieszkał w Iławie przez ileś lat, potem się wyprowadził. Jeśli wróci do Iławy i będzie chciał opowiedzieć chociażby o tym fragmencie swojego życia związanym z tym miastem, jak najbardziej wysłuchamy Państwa, bo to też jest ciekawe w kontekście tego, jak teraz widzicie z perspektywy dorosłego Iławę. W każdym momencie mieszkańcy Iławy i okolic mogą się do nas zgłosić tutaj, abyśmy mogli umówić dogodny termin, czy to w zaciszu ich mieszkania, czy tutaj w bibliotece Iława mamy specjalnie do tego wytyczone miejsce właśnie i wtedy możemy sobie spokojnie porozmawiać, poopowiadać, podopytywać, powiemy, że to zostaje dla przyszłości, dla przyszłych pokoleń, a przy okazji często też możemy pozyskać dzięki temu różne zbiory do digitalizacji, jak na przykład albumy rodzinne, kroniki, to też jest bardzo ważne. Całkiem niedawno mieliśmy spotkanie właśnie z jedną z pań, która prowadziła kronikę w iławskiej szkole. I przyszła mówiąc dosłownie, że niebawem odchodzi na emeryturę i być może już jej następcy nie będą tej kroniki prowadzić. Więc dla nas jest to niezwykle cenne źródło, ponieważ pokazuje ten jubileusz okrągły szkoły podstawowej właśnie numer 3 w Iławie.
7: To są też materiały, z których można wyczytać taką zwyczajną historię mieszkańców. No właśnie, a jak z odsłuchem, czy też oglądaniem tych materiałów, każdy może sobie pozwolić na to? Czy udostępniacie to publicznie, czy można to zrobić na miejscu?
5: Oczywiście pełen materiał możemy zobaczyć tylko i wyłącznie na zdjęciu. Oprócz nas kopie posiadają osoby, które brały udział w tych rozmowach. Natomiast pewne wycinki rozmów, które zachęcają i pokazują, co w tym materiale może się znajdować, znajdą się już niebawem na platformie OSA, który prowadzimy wraz z Centrum Archiwizacji Społecznej w Warszawie.
7: To super sprawa, bo na pewno zachęci to do tego, żeby też odwiedzać Waszą placówkę, a przy okazji można dostrzec też duże zmiany i przede wszystkim oczywiście duży wachlarz książek, publikacji, które z pewnością są na bieżąco wykorzystywane.
8: Ciekawe spotkanie.
7: A ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest Anna Balińska, kierownik działu regionalnego w Bibliotece Iława. Twoim zdaniem czytelnictwo w Iławie jest na stałym poziomie, czy też to się zmienia wraz z rozwojem technologii?
5: W zasadzie mam ostatnio wrażenie, że nastąpił jakiś rozkwit i wydaje mi się, że może też patrzę z perspektywy pisarza, że jednak te książki, a w zasadzie ich ceny idą potężnie w górę. I idąc do księgarni, czy chociażby do jakiegoś sklepu, w którym możemy te książki znaleźć, często ta cena okładkowa nas przytłacza. Dlatego bardzo dużo osób właśnie do nas jakby wraca po latach, po tych latach, kiedy bardzo dużo osób korzystało właśnie z tych zdigitalizowanych zbiorów, a teraz chcą te książki papierowe, które są u nas bardzo często jako nowości, co też pokazuje nam, że jednak to czytelnictwo wcale nie umiera i ma się bardzo dobrze w naszym mieście. Poza tym weszliśmy w tym roku w kilka takich dystrybutorów i można u nas pozyskać darmowe kody, jak na przykład Legimi, Empik Go, Audioteka i z tego też nasi czytelnicy jak najbardziej korzystają.
7: A jak zdobyć właśnie takie kody? Co trzeba zrobić?
5: Pierwszy warunek i najważniejszy, być czytelnikiem biblioteki. Jeśli nie mamy karty, to musimy ją szybciutko założyć. Druga sprawa to kontaktujemy się tylko i wyłącznie z dwoma punktami u nas w bibliotece. Jest to wypożyczalnia dla dorosłych na parterze lub filia przy ulicy Skłodowskiej. Tam wydawane są kody. Kody można pozyskać załóżmy telefonicznie, możemy pozyskać je mailowo, jeśli nie chcemy wychodzić z domu, albo przyjść osobiście. Kody Legimi wydawane są tylko i wyłącznie ostatniego dnia miesiąca i one się rozchodzą bardzo szybko, więc jest tu taka zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Natomiast pozostałe kody są do uzyskania każdego dnia miesiąca. Oczywiście są one na 30 dni, więc po 30 dniach musimy znowu skontaktować się z biblioteką.
7: Pamiętajcie o tym, że dzień przed tym dniem, czyli ostatnim dniem miesiąca, jeśli korzystacie z internetu, to warto wysłać już maila. Przychodząc oczywiście w godzinach pracy ostatniego dnia, powtórzmy to, bo to bardzo ważne, żeby nie przegapić, bo rzeczywiście bardzo duży zbiór i ciekawe rzeczy, z których można skorzystać. Bardzo dużą zmianą i od razu bardzo czytelną, widoczną są wasze spotkania z znakomitymi pisarzami, ale też osobowościami, które w jakiś sposób zasługują na to, żeby ich upubliczniać. Chciałbym, żebyś może trochę podsumowała, bo tych wydarzeń naprawdę była cała masa, chyba to jest jakiś rekord w ogóle w historii biblioteki. Rzeczywiście odczuwalny, bo praktycznie co tydzień mieliśmy osobowość, która robiła dużą różnicę.
5: Zgadza się. Ja prawdę mówiąc, przygotowując statystyki, bodajże w lipcu czy w sierpniu miałam już zaznaczone 96 spotkań w naszej bibliotece, więc bardzo często jest tak, że to nawet nie jest jedno spotkanie tygodniowo, tylko jedno spotkanie dziennie. I tak się zdarzyło też na spotkaniu w dniu, kiedy było spotkanie właśnie z Tomaszem Słomczyńskim, laureatem Wawrzyna 2025, że o godzinie 15:30 mieliśmy klub małego twórcy w bibliotece dla dzieci, a po południu dla dorosłych mieliśmy spotkanie właśnie z naszym pisarzem. Nie ukrywam, że dla nas jest to bardzo absorbujące. Musimy się mocno przyłożyć, żeby te spotkania naprawdę były na wysokim poziomie, ale wiemy, po co to robimy. Robimy to dla naszych czytelników i chcemy, żeby każdy z Iławian miał bogaty wachlarz, mógł naprawdę skorzystać z tej oferty. To nie jest tak, że będziemy na przykład teraz tylko i wyłącznie ściągać pisarzy powieści obyczajowych czy kryminałów, tak? Tylko załóżmy, mamy kryminał, potem mamy powieść obyczajową, potem historyka, więc dla każdego coś miłego się znajdzie. Teraz w najbliższym czasie będziemy mieć spotkanie z Pawłem Rutkowskim. Jest to pan taksówkarz z Olsztyna, który podczas jazdy taksówką po Olsztynie wymyśla kryminały. I mamy tutaj też taki iławski akcent. Otóż okazało się, że redakcję nad tą książką prowadziła Anna Kopaczewska, która tutaj często też prowadziła warsztaty m.in. dla dzieci z tworzenia i z kreatywnego pisania.
7: Bardzo ciekawą sprawą jest to, że nie tylko jakby zamawiacie książki, ale też staracie się bywać na targach książki i różnych takich wydarzeniach. Stąd na pewno czytelnicy, tak się domyślam, mogą liczyć na bardzo ciekawe tytuły. No i też chciałem zapytać właśnie, czy jeżeli na przykład jest jakaś grupa ludzi, która ma swoją ulubioną pisarkę, pisarza, może liczyć na takie tytuły?
5: Jak najbardziej. Tutaj nasz dyrektor daje nam zielone światło, jeśli chodzi o wszelkie wyjazdy właśnie na targi, na spotkania, na szkolenia. I dzięki temu poznajemy zarówno innych pisarzy i takie trendy, które się teraz w tym czytelnictwie pojawiają, jak i mamy pewne doświadczenia i wymiana relacji z innymi bibliotekarzami. To też jest bardzo ciekawe. Oczywiście nasi czytelnicy mają wpływ na to, co znajduje się zarówno na półkach, jak i jakie osoby zapraszamy do naszej biblioteki, bo nie ukrywam, że często wpływają jakieś maile czy wiadomości w social mediach, gdzie są zapytania, czy jesteśmy w stanie ściągnąć daną książkę albo danego autora. I oczywiście dokładamy wszelkich starań, aby tak było.
7: To jest bardzo korzystne dla czytelników, dlatego że no, są ludzie, którzy mają wyjątkowo wyszukanych pisarzy. Natomiast chciałem jeszcze zapytać, bo dużo czytelników napisało do nas maile w związku z Sewerynem Szczepańskim z pytaniem, czy można by było go jeszcze co najmniej raz zaprosić. Jest bardzo popularną osobą, pisze świetne książki i jest w środowisku naukowym też osobą, która wnosi bardzo dużo w przestrzeni tej regionalnej chociażby.
5: Zgadza się. Generalnie mieszkańcy Iławy są wprost zakochani w Sewerynie Szczepańskim i nie ukrywam, że wszystkie spotkania, które do tej pory zorganizował w bibliotece, przykuwały uwagę naprawdę wielu, wielu osób. Brakowało nam dosłownie krzeseł. I nic dziwnego, bo oprócz niesamowitej wiedzy, którą posiada Seweryn, badań, które prowadzi bardzo długo, ma też taką lekkość w opowiadaniu i przekazywaniu tej wiedzy, więc naprawdę trafia do wszystkich. Ja nie chciałabym zdradzać, ale jestem nieustannie w kontakcie właśnie z Sewerynem Szczepańskim i prawdopodobnie w listopadzie zakończy pewien swój projekt, o czym być może opowie na antenie Melo Radio, ponieważ będziecie Państwo mogli już niebawem spotkać się z jego książką, ale nie chcę tutaj zdradzać zbyt wiele i oczywiście, kiedy już ta książka się pojawi, zaprosimy Seweryna do nas, do biblioteki.
7: Rzeczywiście, są takie sygnały, że Seweryn ciężko pracuje, kończąc swoje kolejne dzieło. Polecamy Wam oczywiście publikacje, których jest autorem, bo są naprawdę ciekawe i opowiadają historię naszego miasta w sposób w ogóle obłędny, taki, o którym, no, nie mieliśmy pojęcia w ogóle o pewnych wydarzeniach. Myślę, że będzie okazja do tego, żeby wrócić do Waszej placówki, dlatego, że jest tu naprawdę dużo ciekawych, fajnych miejsc, a na dziś to wszystko. Moim i Waszym gościem była Anna Balińska, kierownik pracowni regionalnej w Bibliotece Iława. Dziękuję bardzo.
5: Serdecznie dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
7: Dominik Jaskulski.
10: Temat specjalny. Tylko u nas. Nie możesz tego przegapić.
7: Tym bardziej, że powiemy o prawdziwym skarbie odnalezionym nad jeziorem Jeziorak oraz o zaginionych lotniczych zdjęciach Iławy, które powstały przed zniszczeniem miasta w 1945 roku. Naszym gościem jest Michał Młotek, autor portalu internetowe Muzeum Iławy. Z lokalnym pasjonatem historii rozmawia Agnieszka Wiśniewska.
11: Kiedy pan organizuje z kolegą te spacery po Iławie, to domyślam się, że one też mają zawsze jakiś temat, tak? Jak to mniej więcej wygląda?
12: Od 2015 roku organizujemy historię jednej ulicy. My tak naprawdę, my to prześledziliśmy z Dariuszem. Ja nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale chyba tak w rzeczywistości jest, że to jakby my troszeczkę wymyśleliśmy tę koncepcję tych spacerów miejskich. To było 11 lat temu. Dzisiaj to się rozlało po całej Polsce. Tak naprawdę tych inicjatyw związanych ze spacerami takimi miejskimi dla mieszkańców jest bardzo dużo. Łódź, Warszawa, Gdynia, wiele mniejszych miejscowości. My to robimy regularnie, praktycznie miesiąc w miesiąc, od tych 11 lat, pod hasłem Historia jednej ulicy, czyli każde spotkanie to jest inna ulica. I to już jest trzecia edycja Historii jednej ulicy, ale z racji tego, że przybywa nam tych materiałów, relacji, zdjęć, to nigdy nie zdarzyło się tak, żeby każda wyprawa, każdy spacer, każda wycieczka była taka sama. Ona zawsze była inna. Mało tego, wyobraźmy sobie, że są dzisiaj osoby, które mają, nie wiem, 10 lat powiedzmy, które jakby nie mają już prawa pamiętać Iławy bez tych spacerów. To już jest coś, co tutaj bardzo mocno wrosło w tę specyfikę miejsca. No my też z Dariuszem jesteśmy dumni z tego powodu, że ta inicjatywa z racji tego, że ona trwa tak długo, że jest społeczna, bo my to robimy społecznie dla mieszkańców, dla miasta, też była wielokrotnie nagradzana. My dostaliśmy i nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków za takie najlepsze inicjatywy edukacyjne z obszaru dziedzictwa. Odznaczenia mamy od ministra kultury, zasłużone dla kultury polskiej, ale to, co sprawiło nam największą satysfakcję i też największe wzruszenie, to nagroda Bohateron imienia Powstańców Warszawskich, którą dostaliśmy w 1924 roku właśnie za to, że ta inicjatywa tak długo trwa, że tak długo, niezależnie od wszystkiego, niezależnie od tego, co robimy, co się dzieje, my nie odstępujemy od organizacji Historii jednej ulicy i nie zamierzamy tego zrobić. My z Dariuszem podjęliśmy decyzję, że będziemy organizować spacery do momentu, dopóki w Iławie nie powstanie muzeum, po to, żeby wypełniać tę przestrzeń.
11: To do muzeum to jeszcze za chwileczkę, ale tak sobie pomyślałam, czy podczas tych spacerów, poza tym, że panowie się dzielicie tą wiedzą na temat ulic i jej mieszkańców, to czy właśnie też sami mieszkańcy, uczestnicy tych spacerów, przypominają sobie jakieś rzeczy, którymi się dzielą z wami?
12: Tak, to jest w ogóle idea i taki znak rozpoznawczy naszych spacerów. my tak naprawdę mamy przygotowany pewien scenariusz zawsze, ale on się wymyka temu, co postanowimy, bo każdy ma coś zawsze do dodania. A my też skrupulatnie wtedy to notujemy, wchodzimy w relacje z taką osobą, spisujemy to sobie i wykorzystujemy później przy różnych innych okazjach, przy kolejnym spacerze, czy staramy się to w jakiś sposób opublikować też, czy to w muzeum, czy nawet w mediach społecznościowych, gdzie ta społeczność naszego muzeum i naszych spacerów żyje. Dwa takie przykłady podam. Raz w roku zawsze, niezależnie od planu historii jednej ulicy, wybieramy się na Wielką Żuławę. To jest wyspa, ma 82 hektary, jest w granicach administracyjnych miasta, natomiast jest odcięta od lądu i mieszkańcy wykorzystują to, że się tam przeprawiamy, jako powód do tego, żeby wyspę odwiedzić. Ja pamiętam, jak podczas pierwszego spaceru wiedzieliśmy, że to była wiedza powszechna, że był kręcony film Gniazdo na wyspie w reżyserii Jana Rybkowskiego, to było lata 70., pierwsza połowa lat 70. No i mieliśmy tam pewną taką historię, gniazdo, grodzisko, ślady po zamku, stara przeprawa na wyspę i tak dalej, to dzisiaj tych historii, dzięki temu, że mieszkańcy się nimi dzielili, mamy mnóstwo o wyspie. Na przykład nie tylko Gniazdo było kręcone na wyspie, ale też Kronika Gala Anonima. Też Rosjanie przyjeżdżali tutaj w latach 70., 80., żeby kręcić film biograficzny o Katarzynie Wielkiej, więc jakby tych... skąd to wiemy? Wiemy na przykład od statystów, którzy byli wynajmowani, mieszkańców Iławy, którzy byli angażowani w to, żeby pracować przy tych produkcjach. To się nie zachowało w żadnych relacjach. My to jakby wydobyliśmy na światło dzienne dopiero przy okazji naszych spacerów. Druga historia z ostatniego czasu. Było odtworzone grodzisko na wyspie, gdzie kręcono właśnie sceny do Gniazda. Był budowany most, ale brakowało nam relacji osób, które były zaangażowane w to, żeby ten most powstał, ta rekonstrukcja grodziska powstała. I ostatnio, dzięki relacjom z tego spaceru, ostatniego spotkania na wyspie, w ogóle była straszna burza, lała, mimo to było 150 osób, to zgłosił się były żołnierz, który jako saper z jakiejś jednostki pewnie drogowo-mostowej był zaangażowany w to, żeby budować ten most i to grodzisko. I tam są fantastyczne wspomnienia, jak to, że oni pływali na przykład w puław, żeby zrobić zakupy, żeby gdzieś wziąć udział w jakiejś zabawie wiejskiej. I to są takie rzeczy, których my nie pozyskalibyśmy w żaden inny sposób. Więc jakby te internetowe Muzeum Iławy przez te wszystkie lata zyskało też takie miano, taką pozycję takiego archiwum społecznego po prostu, które stało się takim naturalnym miejscem deponowania swoich wspomnień, materiałów archiwalnych, relacji i tak dalej. I ja przyznam, że z perspektywy czasu jakby raz, że mam tę świadomość, że przez te 20 lat udało się zrobić coś nietypowego, wielkiego, bo to jest projekt społeczny, cały czas to jest projekt społeczny. Natomiast z drugiej strony zaczynam się trochę obawiać, co z tym zrobić. To znaczy, to jest przepotężny zasób wiedzy. I jakby doszedłem już do tego momentu, że czuję, że ktoś się powinien tym zaopiekować. Bo gdyby to przepadło z różnych powodów, no to po prostu byłaby to przestrzeń, której w żaden sposób się nie udałoby odtworzyć.
11: No właśnie, to teraz pytanie o to, czy jest szansa na to, żeby z internetowego muzeum powstało takie fizyczne w Iławie.
12: Jest wiele inicjatyw w Iławie, mnóstwo, bardzo duża społeczność osób pasjonujących się historią naszego miasta. Jest salka muzealna robiona przez pasjonatów. Są różnego rodzaju inicjatywy, które wypełniają tę przestrzeń. No ale to cały czas sobie mówimy o jednym. Gdyby nas zabrakło, to wszystko by przepadło. I my mamy tę potrzebę i jakby bardzo to czujemy, że powinno w Iławie muzeum powstać. Ja deklaruję to i zawsze o tym mówiłem, że z chwilą, kiedy muzeum powstanie, to wszystko to, co zgromadziłem przez te wszystkie lata, czy to w formie takiej materialnej, czy cyfrowej, natychmiast przekazuję do muzeum, bo to jest instytucja z budżetem, z pracownikami, z pewnymi zasadami, regulacjami, które pokazują, jak należy gromadzić, jak się opiekować tymi wszystkimi materiałami. I miejsce tego wszystkiego, co się udało zgromadzić, co inni zgromadzili, jest właśnie, jest w muzeach. Jest w muzeach, które w takich miastach jak Iława, miastach 30-parotysięcznych, miastach powiatowych, powinny pełnić taką funkcję edukacji historycznej, edukacji kulturowej, edukacji związanej z tożsamością, ale też miejsca, gdzie właśnie można deponować te wszystkie rzeczy bez obawy, że to po prostu przepadnie.
8: Historia, którą warto poznać.
7: W tym programie rozmawiamy z Michałem Młotkiem, iławskim badaczem historii i autorem portalu internetowego Muzeum Iławy.
11: Muzeum Warmii i Mazur jest jednym z takich miejsc, gdzie wiem, że można oddawać jakieś swoje pamiątki, natomiast no państwo ewidentnie potrzebujecie jakby swojej jednostki. Czy właśnie gdzieś tutaj w Iławie macie na oku nawet jakiś taki budynek, który mógłby pełnić funkcję takiego muzeum? Albo czy są plany, żeby się postarać o jakieś dodatkowe środki, coś takiego zbudować?
12: To jest bardzo długa droga. Ja pamiętam jeszcze przymiarki do tego, żeby muzeum powstało. To był bodajże między 8 a 10 rokiem przy Czerwonym Kościele, czyli przy najstarszym iławskim zabytku, przy Kościele Gotyckim. Później była koncepcja po kilku latach, aby muzeum powstało w jednej z willi w okolicach dawnej restauracji Kormoran, czyli to jest takie osiedle plażowe, osiedle, stare osiedle willowe. Dzisiaj mówi się o młynie, no ale młyn jest ruiną, więc jakby nawet gdyby dzisiaj powstała taka decyzja, tak, okej, robimy, no to jest wiele, wiele lat, zanim to muzeum po prostu powstanie. Mam wrażenie, że po prostu nie ma atmosfery, nie ma dynamiki pewnej tutaj, a może też jest tak, że tak bardzo wypełniliśmy jako pasjonaci, jako społecznicy tę przestrzeń, że no myśli się, no skoro jest to grono regionalistów, to grono pasjonatów, historyków, no to po co mamy robić coś więcej?
11: No mam nadzieję, że to podejście w końcu się zmieni. Jeszcze na koniec chciałabym pana podpytać, czy w tych pana zasobach ma pan coś takiego, jakąś taką pamiątkę o szczególnej wartości, bardziej nawet sentymentalnej niż jakiejś takiej finansowej?
12: Tyle lat funkcjonowania w też tej przestrzeni, to jest mnóstwo znajomości i to też jest mnóstwo takich zbiegów okoliczności, dzięki którym wychodzimy na pewne sprawy i tematy. Ja ponieważ napisałem w swoim życiu kilka książek, wiele lat temu, to był, myślę, pewnie już 10 lat minęło od tamtego czasu, zadzwonił do mnie Darek Paczkowski, właśnie ten Darek, z którym prowadzimy spacery, i mówi: słuchaj, szuka z tobą kontaktu pewien pan Marek, bo jego syn natrafił na zakopane kanki i nie wiedzą, co z tym zrobić. No i ja wsiadłem w samochód, to była sobota czy niedziela wieczór, pamiętam, że już było ciemno. Pojechałem 30 km na północ do miejscowości Gubławki i się okazało, że Patryk, wtedy miał 14 lat, natrafił na kanki, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co to jest, ale udało się zidentyfikować, z depozytem hrabiego Hansa Joachima von Finkensteina. My to otworzyliśmy, ja to identyfikowałem, przeprowadziliśmy całą procedurę zgłoszenia, co nie było łatwe, bo jakby wtedy jeszcze polskie prawo jakby nie dawało jednoznacznych odpowiedzi, jak to powinno wszystko wyglądać. I część rzeczy z tego depozytu znajduje się dzisiaj w Muzeum Warmii i Mazur, a w zasadzie w Muzeum Prus Górnych w Morągu. Jest tam stała ekspozycja z tym depozytem. Natomiast część rzeczy trafiła do rodziny. Ja do tej rodziny docierałem. I też jakby w podziękowaniu za taką opiekę, za tę inicjatywę, za to, że weszliśmy z nimi w kontakt, no bo ja dzięki innym pasjonatom tutaj, między innymi dzięki Kazikowi Skrockiemu z Zalewa, udało się dotrzeć do rodziny. On z nimi miał jakieś kontakty, oni tutaj przyjechali. No i ja od nich dostałem jakby część tego, taką symboliczną bardzo, bo to jest tam jakiś dokument.

0: taka niesamowita historia, kiedy udało mi się dotrzeć do zdjęć lotniczych Iławy z września 1944 roku i okolicy Iławy, i okolicy, jakby o których nikt nie wiedział. One się odnalazły w archiwum amerykańskim w Waszyngtonie. Amerykanie przejęli je w 1945 roku, cały zasób jakby i kartograficzny, i zdjęciowy, wraz z posuwającym się frontem. One były ukryte w jednej z kopalń razem z dziełami sztuki i nigdy nie były zdigitalizowane. No udało mi się w jakiś sposób dojść do tego, gdzie one są, jak je pozyskać. No i jestem dzisiaj w posiadaniu takiego dość dużego zasobu tych zdjęć. To są takie ostatnie widoki na Iławę przed zniszczeniem. Mało tego, dzięki tym zdjęciom pozyskałem informację, że w tym samym archiwum są też fotografie wykonane przez Niemców już po przejściu frontu, co jest w ogóle niesamowite, że już Rosjanie wchodzą tutaj 22 stycznia, a 20 lutego nad Iławą latają jeszcze niemieckie samoloty i fotografują miasto. I ja też te zdjęcia mam. I jakby to jest dla mnie punkt wyjścia do tego opisania takiej historii. Robię to w takim stylu reportażowym. No i myślę, że to będzie coś ciekawego dla osób, które nie tylko interesują się historią Iławy, co po prostu interesują się historią Warmii, Mazur, czy w ogóle tego wszystkiego, co działo się na tych terenach po roku 45. Bo dzisiaj trochę jest tak, że mamy renesans jakby tego okresu powojennego. Kiedyś wszyscy interesowali się okresem II wojny światowej, a dzisiaj troszeczkę posuwamy się tak bliżej nas, czyli tego wszystkiego, co działo się tutaj po przejściu frontu, co działo się tutaj, kiedy pojawili się pierwsi osadnicy, co mnie cieszy. W Olsztynie dużo inicjatyw, dużo wystaw, dużo akcentów, ostatnio w Elblągu. No myślę, że nie pozostaniemy tutaj w tyle.
1: Jedna rzecz na koniec, czy Iława była bardzo zniszczona?
0: Iława była zniszczona w 95% w zależności od szacunków, czyli tak jak dzisiaj siedzimy tutaj i patrzymy na to, co zostało, to ja widzę tu w tej chwili trzy budynki z tego wszystkiego, co mamy dookoła, które przetrwały. Choć trzeba było je w części odbudowywać, to jest szkoła, dzisiejszy mechanik, to jest kościół gotycki i to jest dzisiejsza tawerna Kaper, która pełniła funkcję wozowni. Pozostałe budynki były, no jeszcze mamy tutaj dach, widzimy czerwonej szkoły, która przetrwała tylko dlatego, że pełniła rolę takiego lazaretu, szpitala, ale z tej zabudowy no praktycznie 90-95% w zależności od szacunków legła w gruzach, nie w wyniku działań wojennych, tylko w wyniku tego wszystkiego, co działo się tutaj, gdy weszły do Iławy wojska tyłowe Armii Czerwonej. Grabiono, palono, niszczono na potęgę.
1: Więc jeśli chcemy się dowiedzieć, jak Iława wyglądała przed tym momentem, to musimy zajrzeć do muzeum.
0: I przed tym momentem, i po tym momencie, bo mało osób wie też, jak wyglądała Iława po przejściu frontu. Natomiast, no właśnie też dzięki temu, że na jakimś etapie funkcjonowania muzeum dostaliśmy od syna fotografa takiego powojennego, pierwszego powojennego fotografa, cały taki serwis zdjęciowy, cały zasób zdjęciowy, gdzie mamy te główne ulice, budynki, bo to była po prostu, to było morze ruin, to były zgliszcza, to były ściany, które jak widać po prostu chwilę później zwaliły się. No, ta Iława z 45 roku to była zupełnie inna Iława niż ta, którą mamy dzisiaj.
2: Mówił Michał Młotek z Internetowego Muzeum Iławy.
3: To jest tydzień.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotę!

0: okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
6: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
7: Dominik Jaskulski. Dziś trochę pożeglujemy.
8: Eksperci radzą. Temat specjalny. Tylko u nas.
7: Grzegorz Rychlik to osoba, która szkoli młodzież, dorosłych i chyba nie ma osoby, która by u niego nie zrobiła patentu. Mówimy oczywiście o żeglarstwie, mówimy o tym, że trzeba to robić, jeśli chcemy wybierać się na fajne przygody. No i przede wszystkim chodzi nie tylko może o bezpieczeństwo, ale też taką konkretną wiedzę, którą być może kiedyś przekażemy młodszemu pokoleniu. No właśnie, szkolenie, szkolenie, jeszcze raz szkolenie. Takie hasło padło kiedyś w studiu Meloradia. Mówiliśmy o tym, żeby to robić, dlatego że no na jezioraku i na wielu jeziorach coraz częściej są naprawdę dobrze przygotowani żeglarze. No i tym zajmuje się właśnie Grzegorz, to jego działka. Chciałbym, żebyś powiedział, jak to zrobić, jak się no nie bać, bo to też mówiliśmy kiedyś już o tym, ale przede wszystkim od czego zacząć, żeby uzyskać taki patent, no i oczywiście zapisać się do twojej szkoły.
9: Grzesiek Rychlik i Ława, całe życie związany z tym jeziorem i całe życie zaangażowany w rozwój, w pokazywanie żeglarstwa, pokazywanie sportów motorowodnych i przekazywanie tej wiedzy poprzez szkolenia, ale też nie szkolenia, ponieważ możemy sobie popłynąć po jezioraku, zobaczyć ten jeziorak, posmakować go pod żaglami po to, żebyśmy zobaczyli, jak mamy piękną okolicę za naszą Wielką Żuławą.
7: No właśnie, i teraz tak, latem wiadomo, pływamy, no jeszcze wczesną jesienią też to zrobimy, no ale zimą ciężko będzie to zrobić, ale wiem, że to nie jest stracony czas, że zima nie jest wcale przeszkodą, bo przecież możemy też w jakiś inny sposób spożytkować ten czas. Tu w grę wchodzą jakieś zajęcia, czy też jakieś to są indywidualne twoje wskazówki dla tych, którzy zamierzają potem w kolejnym sezonie jakby uzyskać taki patent?
9: No spotykamy się, kurczę, zawsze jesienią, zawsze w grudniu jest taki czas, kiedy jedziemy na festiwal filmów żeglarskich. To jest czas, kiedy żeglarze mają taki moment odetchnienia. Spotkać się, porozmawiać w gronie różnych doświadczonych ludzi z całego świata, ale mało tego, zobaczyć, jak na całym świecie też te żeglarstwo i te sporty motorowodne wyglądają. Na naszym jeziorze jest trochę taki cichy czas. To jest czas remontu, czas przygotowań do nowego sezonu, czas planowania nowych rejsów, ale też i zdobywania nowych umiejętności. Możemy się na początku zdecydować na przykład na kurs żeglarski, bo nie mamy tej wiedzy. Po tym kursie żeglarskim na doskonalenie tych technik, ponieważ sam kurs, jak wiemy, też na prawo jazdy robimy coś i nagle się okazuje, że zdajemy egzamin i dopiero zaczyna życie. Dopiero zaczynamy się uczyć jeździć. To samo jest na żaglach, to samo jest na sportach motorowodnych. Jeżeli zdobędziemy patent, to wtedy kolejne szkolenie, kolejne pływanie, rajd ze znajomymi, a może nawet w momencie, kiedy nie czujemy się tak jeszcze dobrze obeznani z wodą, wziąć doskonalenie, żeby poćwiczyć z instruktorem, po to, żeby w momencie, kiedy zabierzemy rodzinę, żeby ta rodzina czuła się bezpiecznie. Bo z mojego doświadczenia i z moich obserwacji często ludzie popełniają taki błąd, że zabierają rodzinę na jacht, pomimo że nie pływali już od roku, i okazuje się, że to jest trudna sytuacja dla całej rodziny, ponieważ w sytuacji silnego wiatru, podchodzenia do kei, gdzie najwięcej jest zdarzeń takich trudnych, jest strach, jest panika, są czasem brzydkie słowa, żona się denerwuje na męża i okazuje się, że to bardziej zamiast przyswoić to żeglarstwo, pokazać, że jest coś fajnego, pojawia się nerwówka, a tego nie chcemy. I już mam klientów, wielu, którzy chcą przed sezonem albo zanim wypłyną z rodziną w rejs, przyjść na godzinkę, na trzy, nawet cały dzień, potrenować, że w momencie, kiedy wyczarterują jacht, to w tym momencie mogą sobie spokojnie wypłynąć i rodzina czuje się bezpiecznie.
7: Zwłaszcza to widać przy manewrówce, tak jak wspominałeś, w podchodzeniu do jakiegokolwiek w ogóle portu, kei i też nawet jakiegoś zwykłego pomostu. To jest naprawdę często uwłaczające, jeżeli widzimy właściwie całą rodzinę zaangażowaną, a sternik jeszcze krzyczy tam gdzieś.
9: To jest najgorsze, kiedy ci ludzie, ten ojciec, który chce coś fajnego zrobić i wszyscy dookoła jeszcze ktoś nagrywa, robi po prostu show z tego, nerwy, później ktoś wrzuca na stronę No, to nie o to chodzi. Ma być fajnie, to ma być świetny odpoczynek. Chcemy wziąć na wodę rodzinę i odpocząć. I to jest głównym naszym celem. Więc te techniki, te szkolenie, te doszkalanie najwięcej daje.
7: Polecamy gorąco, bo warto mieć spokój na wodzie, tym bardziej, że to żywioł. Pamiętajmy o tym i naprawdę wystarczy chwila i możemy mieć bardzo duże kłopoty. Przykładów jest naprawdę bardzo dużo, nie będziemy tu wspominać Wielkich Mazur, Wielkich Jezior Mazurskich, słynnych sytuacji. Natomiast chciałem Cię zapytać, jak to wygląda w ogóle od samego początku? Załóżmy, że jestem laikiem i w ogóle nic nie wiem w temacie, ale bardzo mnie to pociąga, w ogóle fascynuje mnie żeglarstwo albo woda po prostu, dokładnie, jezioro. I teraz co ja mam zrobić?
9: Wiesz co, na pierwszy moment zgłosić się do mnie, ponieważ ja mam całą ścieżkę procesu takiego dydaktycznego wejścia w wodę.
7: To zgłaszam się do Ciebie i co dalej?
9: No i już mówię, pierwsza rzecz, nie róbmy od razu kursu, nie róbmy wszelkich rzeczy, posmakujmy tego. Popłyńmy sobie na przykład na rejs godzinny, trzygodzinny, może nawet na cały dzień z obiadkiem, może z jakimś ogniskiem, a może nawet z noclegiem. Posmakujmy, czy to lubimy, czy czujemy się dobrze. Czy teraz warunki, które mamy w tej chwili na jachtach są, jak ja pamiętam 20 lat temu, no kompletnie inne. Mamy lodówki, mamy toalety, mamy ogrzewanie, więc wydłużamy sobie ten sezon. Można nawet zacząć w kwietniu, bo wypłyniemy, odpalimy ogrzewanie, w łódce mamy 19, 21, ile sobie ustawimy. No, w gorące dni z lodówki wyjmiemy coś, co będzie nam, można będzie się chłodnego wypić, czy zjeść rzeczy na grilla przygotowane na przykład. A znowu trzecia rzecz, to z mojego perspektywy, toaleta. Dla wielu ludzi jest to ogromną przeszkodą, kiedyś było. Dziś toalety, które mamy w jachtach, dają taki komfort, że możemy się spokojnie prysznic, wykąpać się, ale nawet zapłynąć do jakiejś mariny, zapłacić, nie wiem, jak w porcie Iława na przykład, tam gdzie stacjonuję, zapłacić za postój, pójść sobie do toalety, wykąpać się, żeby poczuć ten klimat żeglarski, żeby nie od razu wchodzić jakby na głęboką wodę. Jak już załapiemy to i uznamy, że jest to fajne, wezmę żonę, wezmę dzieci i popłyńmy z profesjonalnym sterynkiem w rejs. I jak oni to zobaczą, że jest to fajne i to jest piękne, kiedy ta rodzina mówi wspólnie, zróbmy razem patent, zróbmy razem z dziećmi rejs. I oni wtedy zaczynają wchodzić w ten świat, tak jak ty mówisz, Dominik, nie wiesz, nie masz pojęcia i chcesz w to wejść. Aha, popłynąłem, kurczę, fajnie, ładna pogoda, ale sternik zapewnił mi bezpieczeństwo, bo pamiętajmy, że to jest żywioł. I jeżeli nie przejdziemy profesjonalnego szkolenia, to może nam się coś stać. A tego nie chcemy, bo mamy wiele przykładów, tak jak mówiłeś o Wielkich Jeziorach Mazurskich. Nasz jeziorak też jest niepozbawiony takich smutnych przygód. Doprowadzajmy do jak najlepszej wiedzy. To jest tak jak z kierowcą na drodze. Im więcej jeździ kierowca, ma więcej doświadczenia, kiedy ten kierowca prowadzi swoją rodzinę, to jego głównym celem jest, żeby wszyscy wsiedli do samochodu bezpiecznie i z niego wysiedli. To samo jest na jachcie czy na motorówce. Wszyscy wsiadają bezpiecznie na wodę, wypływają, świetnie się bawią, nie wiem, mają ognisko, łowią rybkę, idą na grzyby i wracają szczęśliwi do domu.
7: No właśnie, o bezpieczeństwie już mówiliśmy i będziemy pewnie jeszcze mówić, a dzisiaj w ogóle mówimy o żeglarstwie i o tym, jak się do tego należy najlepiej przygotować. Moim i waszym gościem jest Grzegorz Rychlik, który prowadzi taką szkołę i na pewno was, no, zaprowadzi też do takiej doskonałości, a przynajmniej pomoże wam i będzie na pewno robił wszystko, żebyście nauczyli się pływać i, no i oczywiście działać bezpiecznie.
8: Nie możesz tego przegapić. Eksperci radzą.
7: Moim i waszym gościem jest Grzegorz Rychlik, znany instruktor żeglarstwa w Iławie. No właśnie, tak chciałem zapytać trochę technicznie, jak to trzeba zrobić. Nie wiem, zapisać do ciebie maila, czy zadzwonić i potem jak to wygląda też. Czy ja przychodzę, dostaję jakieś materiały, czy od razu jest jazda na wodę. Pomijając oczywiście ten czas, o którym mówiłeś, że można się do tego przygotować i oczywiście i też w pewnym sensie posmakować gdzieś i już pomału się ustawić do zdobywania tej umiejętności.
9: Ja powiem tak, są różne formy komunikacji. Mail, telefon, nie wiem, pisanie na stronie i tak dalej. Z mojej perspektywy i z mojego doświadczenia i z mojej przyjemności dzielenia się tym, ja uwielbiam kontakt osobisty. Może to być przez telefon, rozmowa, bo to ludzie dzwonią z całej Polski, nawet i spoza. Dlaczego? Ponieważ jeżeli z kimś rozmawiam, nawiązuję już fajną więź, szukamy wspólnych planów, bo umówmy się, każdy klient, jesteśmy różni. Jeden potrzebuje, tak jak miałem ostatnio, klientów, którzy mieszkali w hotelu, ale miałem ich na jachcie, oni przyszli na szkolenie. Oni chcieli mieć komfortowe warunki. Inny klient mówi, wiesz co, ja bym chciał tydzień mieszkać na jachcie, szkolić się i zdobyć patent. Więc w samej rozmowie można już tak poukładać cały proces szkolenia, żeby temu klientowi było wygodniej. To jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim, że kontakt osobisty, gdzie obecne czasy przerzucamy te media społecznościowe, jest taki płytki bardzo, bo przerzucamy, ale rozmowa z kimś 5 minut, no jest po prostu rewelacyjna. I nie ukrywam, że osoby, które do mnie wracają, które przychodzą, to są już z polecenia, który mówi: Grzesiek, idź do Grześka, bo tam będzie fajnie. Będziesz zaopiekowany, będziesz miał to i to. Grzesiek jest wymagający. Albo po prostu zabieramy rodzinę i lecimy do Grześka. Dlaczego? Ponieważ ja bardzo bazuję na ludziach. To nie jestem tylko ja. Ja uwielbiam poznawać ludzi, rozwijać się wśród ludzi i dawać możliwości innym. I z moich tych szkoleń, które prowadziłem już przez wiele lat, jest kadra. Są ludzie, którzy instruktorami są, którzy są młodymi ludźmi wchodzący w życie, chcą pracować. I oni, widząc mnie, budujemy niesamowitą społeczność. I ta społeczność spowodowała, że powstało stowarzyszenie tych osób, które chciały coś budować. Stowarzyszenie nazywa Pod Żaglami. Choć te Pod Żaglami to jest wielki, szeroki horyzont możliwości i to młodzież, która właśnie do tego stowarzyszenia się zapisała, zaczyna sama inicjować wnioski, sama pracować nad tym. Także są to ludzie, którym się chce. A jeżeli damy wędkę, to oni zaczną pracować, ale jeżeli damy już gotowy produkt, to się rozleniwiają. I ja daję to możliwość, żeby mogli się rozwijać. Więc dzwoni do mnie młoda osoba i mówi: Grzesiek, mogę u ciebie pracować? Ja mówię: no pewnie, że tak, bo ciebie znam, bo ciebie wychowałem, bo ty byłeś moim żeglarzem, którego ja ciebie uczyłem na patent i wiem, co ty dziś umiesz. I chcesz łódkę? Proszę, bierz, pływaj. Szkół, znajdź sobie osoby, które możesz zabrać ze sobą, bo pamiętajmy, nie chodzi tylko o taką biznesowe podejście do całego procesu, tylko chodzi o pewną społeczność ludzi, którzy się chcą spotkać, wzajemnie wspierać i jak bym powiedział, że stowarzyszenie Pod Żaglami, które z Wiławie skupia ludzi z całej Polski, to jest niewiarygodne, bo to są ludzie z Poznania, to są ludzie gdzieś z Gdańska, to są ludzie z południa Polski i oni chcą być w tym stowarzyszeniu, ponieważ to ich skupia. Czyli te żeglarstwo, sporty motorowodne, nie wiem, teraz świetna zabawa dla młodych ludzi też, na przykład na motorówce, ciąganie na materacu, na zabawce, żeby się również bawić, nabierać tej i wprawy doświadczenia, ale zarazem, żeby te emocje, adrenalina, zabawa, żeby się dzieciaki po prostu cieszyły i wspólnie wtedy sobie siedzimy, omawiamy, planujemy, czy mamy na przykład chęć w następnym etapie popłynąć na przykład do Grecji, czy mamy w następnym etapie chęć popłynąć na Chorwację. I znowu ta sama młodzież, którzy są instruktorami, uczą się na Nowym Akwenie. Ludzie, którzy tu już są doświadczeni, tam jeszcze nie są.
7: To jest chyba bardzo ważne, dlatego że ja sam osobiście pamiętam w momencie, kiedy znaleźliśmy się w Chorwacji. Niby wszystko było takie samo, ale no, są pewne rzeczy, które są dużą różnicą. Zwłaszcza oczywiście same warunki pogodowe, może też takie terenowe, bardziej bym powiedział. Chodzi bardziej o tą skałkę i tak dalej. Tych miejsc jest naprawdę wiele. I to nie chodzi tylko o Chorwację, ale Grecję i wszystkie inne historie, gdzie ludzi jest naprawdę dużo i trzeba mocno uważać i być dobrym w tym, co się robi.
9: Wiesz, o czym marzyłem? Ja jako pierwszy raz byłem w Chorwacji, marzyłem o czymś takim, żeby znaleźć się na jachcie na morzu. Jeszcze wtedy nie byłem, nie miałem takich doświadczeń i umiejętności. Ale jak patrzyłem sobie, pewnie ty to samo widziałeś, pięknie stojące jachty na Kei, albo jachty na kotwicach, oświetlone, to tym ludziom zazdrościłem tego. Dziś jest...
7: No właśnie, zazdroszczyliśmy im wiedzy.
9: Wiedzy tego, że ich na to stać i nagle się okazuje, że nas stać na to, bo to nie są tak ogromne koszta. Druga sprawa, kiedy ja na przykład te osoby, które szkoliłem, albo te osoby, które ze mną miały kontakt, mówią: Grzesiek, zabierz nas na rejs. Ja mówiłem: słuchajcie, ja lubię ciepłe morza, bo każdy z nas jest w tej chwili tak zaganiony, tak zapracowany, że uwierzcie mi, jak w zeszłym roku prowadziłem rejs i miałem takie fajne małżeństwo, on taki mąż bardzo energiczny, ona bardziej taka stateczna, on bardzo chciał wszystko zwiedzać, chciał mieć cały plan rejsu, ona chciała odpocząć. I wypływamy z portu, płyniemy w jakimś kierunku określonym, pierwszy raz pływałem po tym akwenie i ten mąż przychodzi do mnie i tak: Grzesiek, a gdzie my płyniemy? Ja mówię: no tam, prosto. A on mówi: a co jest tam? Ja mówię: nie wiem, ale na pewno jest zarąbiście, jest pięknie, nie? I po prostu nie był... Ale naprawdę nie wiesz, gdzie ty płyniesz? Ja mówię: nie wiem, bo tam, gdzie płyniemy, jeszcze nie spotkałem miejsca, które by było niefajne, nieładne, brzydkie. Po prostu jest tak pięknie. On dopływał gdziekolwiek, zwiedzał wszystko, a żona mówi: ale ja sobie odpoczywam. Była na żaglach, zwiedzili coś pięknego i ogromna masa wspomnień.
7: Do tematu żeglarstwa będziemy jeszcze wracać, a moim i waszym gościem był Grzegorz Rychlik, znany instruktor żeglarstwa w Iławie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
7: Dominik Jaskulski. Będą miliony na nowe inwestycje w powiecie iławskim. Powiemy również o drugiej edycji znanego festiwalu oraz o powieści kryminalnej, której autorką jest Weronika Matnia z Iławy. A zaczynamy od kluczowych projektów. Moim i waszym gościem jest Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Chciałbym zapytać oczywiście o inwestycje, bo to zdaje się w tym roku jest duży, że tak powiem, zasób pracy.
0: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Tak, ten rok, tak jak również i poprzedni, w budżecie powiatu iławskiego ważnym, dominującym punktem jest odnowa i budowa dróg powiatowych, ale wiem, że dużym zainteresowaniem cieszy się również i często spotykam się z tym pytaniem skrzyżowanie drogi 536 drogi wojewódzkiej z drogą numer 15 w miejscowości Sampława. Tam planowana jest inwestycja, realizowana będzie ona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy udziale samorządów. Montaż finansowy będzie wyglądał tak, że Generalna Dyrekcja przeznaczy 35% kosztów, 35% będzie pochodziło z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego, pozostałe brakujące 30% zobowiązały się samorządy, samorząd gminy wiejskiej Lubawa i samorząd powiatowy partycypować w tych kosztach tej wysokości. Szacowany koszt inwestycji to 8 milionów złotych.
7: Inwestycja oczekiwana od wielu lat. Oprócz tej konkretnej realizacji są też w planach inne inwestycje drogowe, bardzo ważne i przecież od jakiegoś czasu mocno zapowiadane.
0: W tym roku planujemy jeszcze, Rada Powiatu wyraziła zgodę na przeznaczenie środków przebudowy drogi powiatowej z Iławy w kierunku Radomna. Jest to, myślę, oczekiwana przez mieszkańców informacja i realizacja. Koszt około 5 milionów złotych w tym roku zostanie jeszcze zrealizowana. Poza tym, jeżeli jesteśmy z tej strony powiatu iławskiego, wspólnie z powiatem nowomiejskim, gminą Bratian i gminą wiejską Lubawa realizujemy fragment drogi powiatowej w kierunku drogi numer 15 od miejscowości Pustki.
7: No właśnie, skoro jesteśmy już tak, a przynajmniej byliśmy chwilę w zalewie, w okolicach powiedzmy, to chciałem zapytać, bo z tego co słyszymy, to już są mocne plany, żeby zbudować w zalewie obwodnicę tego miasta. To jest bardzo ciekawa inwestycja i pewnie bardzo droga.
0: Całe szczęście nie spadnie ona na kark lokalnych samorządów. Jest to inwestycja samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, który już przeznaczył środki, zabezpieczył środki na realizację obwodnicy zalewa. Myślę, że wyczekiwana przez mieszkańców, również osoby, które tranzytem przejeżdżają przez okolice zalewa. Również w gminie służb Zarząd Dróg Wojewódzkich przewiduje remont. Obie te inwestycje opiewają na zawrotne kwoty, bo są to kwoty około 150 i więcej milionów złotych. Jak państwo wiecie doskonale, bo to już się przewijało w informacjach medialnych, również planowany jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudowa kolizji kolejowej z drogą wojewódzką ulicą Wyszyńskiego w mieście. To również już niebawem wejdzie w etap realizacji, bo zabezpieczone jest finansowanie. A jeżeli byliśmy już przy zalewie, to Zarząd Dróg Powiatowych, Samorząd Powiatu Iławskiego w tym roku również na terenie tej gminy dokonał modernizacji drogi powiatowej od zalewa w kierunku Dobrzyk. Około 3-kilometrowy odcinek drogi został wyremontowany. Notabene odbywa się odbiór techniczny tego odcinka. W tej chwili pracujemy jeszcze również nad modernizacją odcinka dróg powiatowych w kilku miejscach, jak państwo doskonale wiecie, bo wiąże się to niestety również z utrudnieniami. Droga od Wikielca w kierunku Wonnej cały czas jest przebudowywana wraz ze ścieżką rowerową. Ta przebudowa potrwa zapewne do końca roku. Mam nadzieję, że w tym roku zdążymy zamknąć tą inwestycję. Tak jak wspomniałem wcześniej, Katarzynki oczekiwane, wyczekiwane również w tym roku doczekają się realizacji. W tej chwili również trwają prace na drodze powiatowej w miejscowości Goryń. Tam mieliśmy problem z wodą deszczową i nawierzchnią, która została zdegradowana, zostanie to poprawione. Rozpoczęły się już prace wykonawcze na odcinku do Pikusa od Frednowy. Także dużo dzieje się. W trakcie roku nigdy nie zdarzyło się tak, żeby Rada Powiatu zdecydowała się wyasygnować dodatkowe środki poza tymi zaplanowanymi w budżecie w wysokości chyba około 15 milionów złotych dodatkowych środków przeznaczyliśmy w trakcie roku. Korzystając z tego, że pomimo szalejących cen ropy i no drogiej po prostu ropy na giełdach światowych, cena asfaltów i wykonawstwa jest nadal korzystna i chcemy ten moment jak najskuteczniej wykorzystać.
7: To przede wszystkim oczywiście przedsiębiorczo, ale też jakby chciałem zapytać o to, to, co już udało się zrobić, bo jednak to pomieszczenie po zespole placówek szkolno-wychowawczych też już nabiera innego wyrazu, ale też macie takie drobne nawet inwestycje związane oczywiście ze szkolnictwem, z takimi rzeczami dodatkowymi. To pewnie też absorbuje mnóstwo czasu i też są na to, wiem, pozyskiwane środki.
0: Staramy się korzystać zawsze ze środków zewnętrznych, gdzie jest tylko to możliwe. Niestety są również takie inwestycje, w przypadku których pozyskanie środków zewnętrznych jest niemożliwe. Wtedy sięgamy głębiej do budżetu powiatu iławskiego. Staramy się realizować jak najwięcej inwestycji. Skoncentrowałem się wcześniej na inwestycjach drogowych, niemniej jednak inwestycje w oświatę są od wielu lat priorytetem powiatu iławskiego. Z tego powodu jestem dumny, że jednostki oświatowe w powiecie iławskim wyglądają bardzo dobrze. Wydaje mi się, że są jeszcze potrzeby, aby dofinansować poszczególne szkoły w jakichś tam zakresach, niemniej jednak co do całokształtu wygląda to bardzo dobrze. Troszeczkę gorzej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o domy pomocy społecznej, niemniej jednak tutaj również rozpoczęliśmy pracę. W tej chwili trwają prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej w Lubawie i mam nadzieję, że efekt końcowy, który osiągniemy, będzie zadowalający dla mieszkańców tych placówek.
7: Na koniec chciałem pana zapytać jeszcze o taką sztandarową już imprezę, bo to drugi raz. Mieszkańcy różnych właściwie miejscowości mogli zebrać się w takim centralnym miejscu. Była to impreza powiatu, letnia, fantastyczna, skupiająca uwagę wielu też turystów. No właśnie, jakby pan się mógł odnieść do tego i może raz jeszcze przypomnijmy, jakie to jest hasło przewodnie tego festiwalu.
0: Po raz drugi odbyła się panorama powiatu iławskiego, tacy jesteśmy. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ci, którzy byli, podobało im się, jak to wypadło, jak zostało zorganizowane. My cały czas się uczymy tego typu imprez. Rok temu odbyła się pierwsza edycja, która miała swoje miejsce w Siemianach. W tym roku gościliśmy w Suszu. Dziękuję wszystkim tym, którzy byli z nami, że pojawili się. Mam nadzieję, że poznali specyfikę innych gmin naszego powiatu. Dziękuję przede wszystkim zespołom i samorządom, które odpowiedziały na nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że była to fajna impreza, że wniosła troszeczkę rozrywki i radości do Państwa życia. Na tę chwilę jestem przekonany, że będziemy kontynuowali to w kolejnych gminach. Chcielibyśmy docelowo, żeby w każdej gminie taka impreza się odbyła i żeby przybliżyć kulturę i zwyczaje, które panują w innych gminach, tym, w których się to odbywa.
7: Myślę, że do tej rozmowy jeszcze będziemy wracać, tym bardziej pewnie w kontekście inwestycji, a na dziś to wszystko. Moim i Waszym gościem był Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego.
8: Zmieniamy temat.
7: Powiemy teraz o nowej powieści kryminalnej, której autorką jest Weronika Matnia z Iławy. Pisarka zdobyła podwójne wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu, Nagrodę Główną i Nagrodę Czytelników Wielkiego Kalibru. Jest już na rynku twoja nowa książka, choć wszyscy przyzwyczailiśmy się do rdzenia. Nie można się oderwać od tej powieści. A co byś mogła powiedzieć o twojej najnowszej publikacji?
4: Tytuł tej nowej powieści to Chłód, co trzeba troszeczkę wrócić nastrojem do zimy, ponieważ akcja rozgrywa się właśnie w zimie i tym razem zabieram moich czytelników do Pasymia i do Rudzisk Pasymskich, czyli takich miejscowości położonych blisko Olsztyna, które odkryłam właściwie, kiedy pisałam powieść Rdzeń. A stało się to w ten sposób, że napisałam do pewnego pana, który zajmuje się taką eksploracją starych przestrzeni, czy jest wokół Olsztyna jakieś miejsce takie mroczne, gdzie można podrzucić zwłoki. Pan na szczęście potraktował mnie poważnie i wskazał na ośrodek Rudka w Rudziskach Pasymskich. Ja na początku obejrzałam sobie filmy o tym ośrodku na YouTubie, zresztą jeżeli Państwo mają ochotę, to zachęcam. Jest bardzo dużo takich filmów, nakręconych przez osoby, które właśnie zajmują się jakby zwiedzaniem takich opuszczonych terenów. I kiedy zobaczyłam, jak wielkie, mroczne i takie właśnie kryminalne jest to miejsce, to uznałam, że koniecznie muszę tam pojechać i sprawdzić, jak to wygląda. Kiedy pierwszy raz pojechałam do Rudki, to przy wejściu na wielkim placu leżała czaszka zwierzęcia i sobie pomyślałam, kurczę, to, że ja sobie wymyśliłam, że tutaj dojdzie do zbrodni, to jest cud, że jeszcze do tego nie doszło w realu, bo miejsce jest naprawdę takie bardzo straszne. Jest mnóstwo pokoi opuszczonych, widać, że przychodzą tam ludzie i to w różnych celach, nie tylko turystycznych. Zresztą dotarłam do organizacji, która tym ośrodkiem teraz zarządza i organizowane tam są szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, antyterrorystów i psów policyjnych. No więc mogą sobie Państwo wyobrazić, jak wielki jest to ośrodek i jakie właśnie stwarza możliwości, nawet szkoleniowe. Więc ja uznałam, że on musi stać się sercem tej opowieści. Natomiast zobaczyłam po raz pierwszy ten ośrodek właśnie opuszczony, a później dotarłam do ludzi, którzy w tym ośrodku pracowali. No i to trochę zmieniło moje postrzeganie tego miejsca, bo nagle okazało się, że te opuszczone, straszne mury to jest miejsce, z którym też wiele osób ma bardzo dużo pięknych wspomnień. Że tam rodziły się pierwsze miłości, ludzie zawierali związki małżeńskie, mieszkali, bo wtedy były takie kwatery pracownicze, oni dopóki nie urodziły się dzieci, mogli tam mieszkać na miejscu. I poznałam ten ośrodek oczami właśnie osób, które po prostu go kochały. I dlatego część akcji Chłodu umieściłam właśnie w latach 90., kiedy ten ośrodek miał jeszcze szansę, żeby istnieć. No ale co się tam wydarzyło i czy się udało, no to już Państwo będą musieli dowiedzieć się z lektury. Poruszam w tej powieści bardzo wiele takich tematów, które są związane z tytułem, bo ja zawsze zaczynam książkę od wymyślenia tytułu, piszę go dużymi literami na pierwszej stronie i ten tytuł jest dla mnie takim drogowskazem. Tutaj chłód to dla mnie synonim obojętności i każdy z bohaterów mojej powieści jest dotknięty tym chłodem, ale w innym stopniu. I więc myślę sobie, że dla czytelnika to też może być takie ciekawe, żeby podążać tropem tego tytułu i zobaczyć, jak on się objawia i w jaki sposób wybrzmiewa.
7: A więc zachęcamy. Chciałbym z tobą porozmawiać jeszcze o twoich wcześniejszych publikacjach i właściwie tych też związanych z nagrodą, o której pewnie za chwilę też powiemy. W ogóle jak to się zaczęło, że postanowiłaś pisać, bo to jest trudny warsztat, przede wszystkim wiele poświęceń pewnie też przy okazji. Jest to niecodzienna praca, no i myślę, że warto teraz powiedzieć o tym.
4: W tym roku zostałam poproszona, żeby zostać trenerem na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu i tak też w ogóle od uczestnictwa w takich warsztatach zaczęła się moja przygoda pisarska i przygoda z kryminałem tak naprawdę, ponieważ Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu organizuje taki konkurs na opowiadanie kryminalne. Nagrodą jest pobyt we Wrocławiu i udział w warsztatach, które prowadzą znani pisarze. Ja wzięłam dwukrotnie udział w takich warsztatach, raz prowadził je Robert Małecki, za drugim razem Zygmunt Miłoszewski i po udziale w takich warsztatach napisałam swój debiut. Uważam, że to jest świetny start, że jest to taka okazja, żeby porozmawiać z pisarzami, dowiedzieć się, jakie popełniamy błędy, bo tam są oceniane te opowiadania, ale też poznać w ogóle trochę takie pisanie właśnie od kuchni i poznać ludzi, którzy podobnie do nas chcą debiutować na rynku kryminalnym. Może tutaj też przejdziemy właśnie do nagrodzonej powieści, o której wspomnieliśmy, bo tą powieścią jest właśnie Szept, którego akcja rozgrywa się tu w Iławie. Część akcji jest osadzona na Wielkiej Żuławie i jest to taka powieść, no właśnie, której znowu ten tytuł mocno wybrzmiewa, bo jest to opowieść o tym, że czasem szept jest najgłośniejszym wołaniem o pomoc. Tutaj najważniejsza jest ta zagadka, prawda? A kiedy ja powiem za dużo, to odbiorę Państwu przyjemność czytania. Mogę tylko powiedzieć, że ta powieść zdobyła nagrodę czytelników oraz jury, więc została podwójnie doceniona i mam nadzieję, że to Państwa zachęci, ponieważ to jest powieść, która mówi o osobach wykluczonych społecznie, osobach niepełnosprawnych intelektualnie, które zostały skrzywdzone przez świat, ale też występuje tam para bardzo nietypowych bohaterów, bo jest policjantka i jest kapelan więzienny. Więc jest to taka dosyć ciekawa para, która też ma wspólną przeszłość, więc zachęcam.
7: Tak przed spotkaniem jeszcze słyszeliśmy, że chyba przymierzasz się do kolejnej pracy. Ja mam wrażenie, że po prostu musisz ciągle pisać.
4: To jest prawda, ale tak naprawdę sam proces pisania jest krótszy niż myślenie opowieści. Chyba nie byłabym w stanie nigdy skrócić tego procesu do mniej niż 6 miesięcy.
7: Chciałbym jeszcze raz wrócić trochę do tej nagrody, bo musiała być wyjątkowa chwila w twoim życiu. To jest chyba takie spełnienie marzeń dla pisarza, który jest w ten sposób doceniony. No właśnie, jak ty to odbierasz? To dało taką siłę napędu?
4: Na pewno jakoś bardzo moje życie się nie zmieniło. Nadal jestem tą samą osobą i tak samo ciężko muszę pracować. Natomiast myślę sobie, że dało mi taką pewność i wiarę we własne, powiedzmy, artystyczne wybory, że jestem na dobrej ścieżce, bo przyznam szczerze, że moje kryminały troszkę różnią się może od większości kryminałów na rynku, to znaczy bardzo mocno stawiam w nich na emocje, to jest taka powieść, w której jest duża doza obyczajowości, ale też wątków społecznych i ja się obawiałam, jak to zostanie przyjęte przez czytelników, czy mamy taką przestrzeń w Polsce dla takich książek. No i okazało się, że tak, że mamy, że ludzie chcą czytać takie powieści i że zostają one zauważone, więc jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i właśnie taka pewność, że jestem na właściwej ścieżce i żeby z niej po prostu nie schodzić.
7: Mówiła Weronika Matnia, iławska pisarka.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
7: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy Wam o ciekawych ścieżkach pieszo-rowerowych w gminie Zalewo. Będzie też o wykorzystaniu komórek w lesie, edukacji i przyrodniczych projektach. Moim i Waszym gościem jest Agnieszka Drapiewska z Zespołu Parków Krajobrazowych po Jeziorze Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. Dzisiaj chcielibyśmy pomówić o ścieżkach pieszo-rowerowych. Jest ich bardzo dużo, ale są też takie, które mają swoje ogromne znaczenie, dlatego że są kojarzone z ciekawymi postaciami w ogóle, które no, mają wpływ jakby na charakter takiej wyprawy też przy okazji.
10: Wszystko się zgadza. Mamy dwie ścieżki pieszo-rowerowe, które zostały nazwane imionami, nazwiskami osób, które żyły na tych terenach, które tworzyły lub są związane z tymi terenami. Pierwsza to jest Elizabeth Lemke, kobieta wspaniała, jak poczytamy o niej troszeczkę więcej. Różnorakie zainteresowania, a drugą osobą, która jest związana z tym rejonem, naszym rejonem, jest Max Toppen. Jemu jest też poświęcony Jesion, pomnik przyrody. Niestety już dokończył swojego żywota w pozycji pionowej, już jest od kilku lat powalony. Max Toppen również jest związany z naszymi terenami i chciałabym przybliżyć ich sylwetki, bo pomimo to, że mieszkamy tutaj, działamy z historią naszego regionu, jest nie zawsze nam po drodze. W szkołach to jest omijane, tylko i wyłącznie historykom, pasjonatom historii regionu te nazwiska są znane.
7: Szczerze mówiąc, to ja też, kiedy przeglądałem waszą stronę internetową, też bardzo mocno się zdziwiłem. W ogóle też dla mnie jakby te osoby są bardzo, bardzo dalekie. Chociaż przyroda i to, co wynika właściwie z ich pracy, patrząc na to, w jakim środowisku pracowali, na jakim terenie i co dzisiaj możemy powiedzieć o tym, to rzeczywiście jest już bliżej.
10: Tak, zacznę od kobiety. Elizabeth Lemke urodziła się w Rąbitach, czyli to wiadomo, te nasze tereny kiedyś należały do Prus. Urodziła się w Rąbitach jako najstarsze dziecko w rodzinie, a było ich aż 10. Nauki pobierała w domu, chociaż uważała, że ta sama nauka jest okej, sucha, ale jednak czegoś jej tam brakowało. Była zainteresowana tym wszystkim, co działo się wokoło. Przede wszystkim była badaczką historyczką, badaczką folkloru, wielorakie pasje, które łączyła niesamowicie. Jak czytamy, to widzimy, czego się nie dotknęła, traktowała to z pasją. To wzięło się stąd, że miała wśród swoich najbliższych osoby, które zaszczepiły w niej taką pasję do badania folkloru, opowieści, historii. Była to jej niania, nazywała się pani Szrak oraz myśliwy Schulz. To oni właśnie rozpoczęli tutaj takie opowieści i ona to kontynuowała. W późniejszym czasie napisała 3 tomy historyczne, zebrała bajki, historie, powieści, różnego rodzaju rymowanki z folkloru. To, co usłyszała, nie było manipulacji, czyste, po prostu spisane historie. Miała niesamowity dar zjednywania ludzi i kierowania rozmowy na takie tory, że ludzie jej słuchali, ona słuchała ludzi, potrafiła rozmową tak pokierować, żeby jej to przekazali. Wiemy, że prości ludzie żyjący w tamtych czasach nie byli może łatwi w rozmowie, może obawiali się, jednak ona potrafiła tych ludzi przekonać do siebie, jak i również ludzie czuli, że są słuchani. Oprócz historyczki, badaczki folkloru, botanika. Kochała botanikę. W 1882 roku wystąpiła do Związku Botaników Zoologów, to tak można powiedzieć, i również tam dosyć prężnie działała. Jednak ten folklor, jednak ludowość się wszędzie przewijała w jej życiorysie. Jako dziecko wychowywała się właśnie w Rąbitach, następnie w wieku nastoletnim przebywała jakiś czas w Gdańsku, gdzie tam pobierała również nauki gry na fortepianie i tam również sztuka ją zainteresowała. A dlaczego ta sztuka jest ważna? Ponieważ ona, odkrywając historię naszych terenów, katalogowała, robiła rysunki, znajdowała różnego rodzaju przedmioty, badała również kurhany, które są tutaj zlokalizowane na naszych terenach i opatrywała je własnoręcznymi rysunkami. To, co znalazła, malowała, rysowała. Na jednym ze swoich wykładów przedstawiła około 90 paru swoich własnoręcznych rysunków, tak więc kobieta wszechstronna.
7: Bardzo dobre też źródło dla badaczy, bo obrazujące historie, które działy się w tamtym czasie. I teraz właśnie, jak odnieść to do tego szlaku, bo z pewnością to jest podróż wręcz po tych właśnie miejscach, które ta kobieta odwiedzała.
10: Tak, zgadza się. Został wyznaczony szlak pieszo-rowerowy śladami Elizabeth Lemke. To jest trasa o długości 19 km przebiega przez Śliwę, Pieprz, Głubławki, Boreczno i znów wracamy do Śliwy. Czyli kółeczko dla pieszych, to jest kawałeczek dla rowerzystów. Bardzo przyjemna trasa. Piesza, wiadomo, dla bardziej zdeterminowanych, rowerowa dla bardziej aktywnych i fizycznie przygotowanych do takiej trasy. Kółeczko, przepiękne okoliczności przyrody. Zachęcamy również do zajrzenia i skorzystania z aplikacji, jakie mamy atrakcje, jakie ścieżki. Tak więc wszelkie informacje na temat tych ścieżek, punktów w apce specjalnie przygotowaną dla turystów.
7: Macie taką aplikację? Bo jest też taka baza danych o lasach, ale zdaje się, że mówimy zupełnie o czymś innym, tak?
10: Nie, bazy danych o lasach tutaj prowadzą Lasy Państwowe. Aplikacje są stworzone dla turystów. I jak tutaj, ja zaraz sobie odpalę.
7: No właśnie, bo byśmy od razu podpowiedzieli, że słuchają nas turyści.
10: Kod QR do ściągnięcia tych aplikacji mobilnych znajdą Państwo u nas na stronie, a ja już odpalam i już mówię, co tam można znaleźć.
7: No właśnie, bo dzisiaj możemy znaleźć się w sytuacji, w której nagle jedziemy i zapomnieliśmy zupełnie o czymś i możemy wrócić szybko, wytyczyć sobie trasę i jesteśmy na bieżąco.
10: Aplikacja nazywa się Pojezierze Iławskie. Jest to czapla, biała czapla na tle niebieskiego nieba. Czapla znajduje się w naszym logo. I tak, jak już wejdziemy na naszą aplikację, mają Państwo kilka ikonek. I tak więc mogą Państwo przejść od razu do mapy z naniesionymi punktami, co warto odwiedzić, co warto zobaczyć. Następnie ikonką są właśnie szlaki turystyczne. Są podzielone na szlaki piesze, kajakowe, rowerowe, edukacyjne, żeglarskie. Baza turystyczna. W bazie turystycznej z kolei znajdą Państwo różnego rodzaju takie przydatniki, takie jak właśnie obiekty noclegowe, czy kąpieliska, pola namiotowe.
7: Czyli słowem rzeczy, które są naprawdę bardzo przydatne, zwłaszcza w wyprawie takiej pieszej, która jest dość długa i można wtedy dowiedzieć się, gdzie prawidłowo rozbić obozowisko. To też ważne, bo po co się narażać na kłopoty? Przecież chcemy korzystać z przyrody.
10: Dla tych, którzy planują wyjazd na szybko w nasze rejony, jest to idealna propozycja. Możecie tutaj znaleźć wszystko, co jest potrzebne do podróżowania, zwiedzania, czy po prostu poznawania naszej okolicznej przyrody. Zapraszamy również na naszą stronę internetową. Opis do tego szlaku zrobił dr Wiesław Skrobot, który ma niesamowite pióro do przekazywania informacji, historii, tak więc zachęcamy. No i właśnie, ten szlak zaczyna się w Rąbitach, w Posiadłości. Budynek został odrestaurowany. Nie ma niestety do niego dostępu, ale odzyskał swoją świetność sprzed lat.
7: To przynajmniej coś, co możemy pooglądać, chociaż z daleka, chociaż wielka szkoda, prawda, że nie dałoby się zrobić tam muzeum, bo turyści może by poznali w ten sposób taką historię, ale pewnie to wymaga też środków.
10: Tak, zgadza się. To wymaga środków, zaangażowania i przede wszystkim miejsca. Nasza siedziba zespołu parków mieści się w Wierzwałdzie. Mamy już zagospodarowane pod salę edukacyjną, jednak taka salka historyczna wymaga oddzielnego pomieszczenia, ale wszystko jest możliwe, kto wie.
7: Pewnie jakiś projekt, jeśli się pokaże na horyzoncie, będzie wykorzystany przez Was. A ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest Agnieszka Drapiewska z Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. Wcześniej mówiliśmy o elektronice w lesie, natomiast wracając do wspomnianej na początku programu ścieżki pieszo-rowerowej, to warto powiedzieć, że jej lokalizacja jest korzystna dla wielu miłośników dwóch kółek. Jeśli chodzi oczywiście o samo usytuowanie tej ścieżki, to zarówno mieszkańcy Ostródy, jak i też Iławy mają pełne pole do popisu, żeby się dostać w to miejsce. Bliżej pewnie jest do Iławy, ale mieszkańcy Ostródy też mogą skorzystać z takiego szlaku rowerowego i pieszego. I teraz jeśli chodzi oczywiście o mapy, bo mapy też są i jak już wspominaliśmy, możecie śmiało prześledzić całą trasę takiej wyprawy, zaznaczyć sobie oczywiście pewne odcinki, bo możemy tak też podróżować. Natomiast dużo macie tych ścieżek, takich, które eksponujecie na swojej stronie, bo z pewnością można zajrzeć też do innych opisów.
10: Jeżeli wejdą Państwo na naszą stronę zpk.warmia.mazury.pl, następnie w zakładce atrakcje mają Państwo wypisane, jakie mamy szlaki rowerowe, gdzie można szukać właśnie informacji na temat szlaków. Jest to właśnie śladami Maxa Topena do Iławskiego Biskupina. Trasa Solniki, krótsza, przyjemna, akurat na jednodniowy wypad. Śladami Elizabeth Lemke, a w krainie Sassenpiele jest to ścieżka, która jest zlokalizowana na Wzgórzach Dylewskich.
7: Myślę, że pierwszy raz niektórzy z was słyszeli te nazwy. Tym bardziej atrakcyjnie się zapowiada. Gorąco zapraszamy do tych wypraw. No właśnie, chciałem zapytać, bo mówiliśmy troszkę o komórkach, o tej aplikacji. Dużo jest tej technologii dzisiaj, nawet w takim ujęciu marketingowym. Ale powiedzmy, jak chcecie zaciekawić ludzi, im pomóc, jak prawidłowo z tej przyrody korzystać, to też polecacie oczywiście narzędzia elektroniczne, które współcześnie dają radę.
10: W takiej codziennej pracy ja sama korzystam bardzo dużo z telefonu. Tak, tutaj wspomnieliśmy o aplikacjach, zarówno na Pojezierze Iławskiej, Wzgórze Dylewskie, ale z drugiej strony, jak ja pracuję w terenie, idąc, ja też wszystkiego nie wiem. I przyznaję się do tego z ręką na sercu. Uczę się całe życie. Zresztą świat przyrody jest tak przeogromny, że chyba nie ma osoby, która by wszystko na każdy temat wiedziała. Ale używajmy tej technologii w ten sposób, żeby sobie pomóc. Są aplikacje różnego rodzaju, które nam to ułatwiają. Ale idziemy, widzimy kwiatek, widzimy ptaszka, słyszymy ptaszka, chcemy wiedzieć, co to jest. A tak, to tutaj mamy już aplikacje, które nam to ułatwiają. Są aplikacje do rozpoznawania roślin, robimy zdjęcie. Pamiętajmy, że to jest aplikacja, ona nie daje nam nigdy stuprocentowej pewności, gwarancji, że to jest ten właśnie gatunek, ale może nas przybliżyć. Tam mamy zdjęcia, możemy porównać, zobaczyć, zainteresować się. Ja na ptakach się nie znam. Lepiej się znam na drzewach. Jednak śpiew ptaków jest niesamowity, dlatego jeżeli mam możliwość posłuchania, chętnie słucham, ale co tam właśnie śpiewa? Biorę komórkę, włączam aplikację, która mi skanuje na bieżąco, zesłuchuje dźwięki od śpiewy ptaków i pokazuje, co tam właśnie śpiewa w którym momencie. To też pokazuje młodzieży podczas zajęć edukacyjnych.
7: Muszę powiedzieć, że kiedyś była taka sytuacja, że był taki podręcznik Ślady i tropy zwierząt. Mieszkając na osiedlu lubawskim, zamówiłem 49 takich właśnie książek, bo myśmy chodzili do lasu i obserwowali zwierzęta i wracając, każdy się wymieniał, co widział. Dawniej było tak, że bardzo mocno się angażowali młodzi ludzie, różnego rodzaju zbieractwo, kasztany, powiedzmy te orzechy leśne, no wszystko słowem to, co potrzebne do tego, żeby potem wykarmić spragnioną zwierzynę.
10: Niestety w dzisiejszych czasach obserwujemy oderwanie od natury. To, że my jako dzieci spędzaliśmy cały dzień na podwórku, ganiając, szukając czegoś, zbierając. No niestety obecnie dzieci, młodzież są zamknięte. Trzeba wyjść im naprzeciw, trzeba im pomóc, organizować, pokazywać. Dlatego też staramy się, żeby te właśnie komórki, które zawsze mamy, też do tego celu nam posłużyły.
7: Zachęcamy od razu do konkursów, które park oferuje. Oprócz tego też są takie jakby spotkania związane z poznaniem wiedzy na temat tego, co nas otacza przyrodniczo.
10: Organizowane są konkursy, które corocznie są pod innym hasłem prowadzone. Dzieci już właśnie od etapu szkolnego przygotowują się do tego konkursu, przechodząc przez kolejne szczeble i tak poznają wiedzę, poznają właśnie przyrodę z danego właśnie tematu. Co jest jeszcze fajne, że one też nie muszą same wyszukiwać tych informacji, tylko w tym konkursie są zamieszczane na stronie internetowej repetytoria, z których mogą czerpać wiedzę. I to właśnie z tych materiałów później są tworzone pytania, baza pytań do konkursu.
7: Niesamowita sprawa, naprawdę. I to jest chyba też taka zachęta dla rodziców, żeby się przyjrzeć uważnie tej stronie, bo rzeczywiście można w ten sposób dzieciom pomóc. Chociażby potem na lekcjach tej biologii jest trochę większa wiedza, no ale tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy się czuli bezpiecznie w lesie i wiedzieli, co tam robić, bo to też okazuje się być bardzo trudne. Patrząc na to, jak właśnie dużo można się dowiedzieć z waszej strony, ale też będąc w lesie, to myślę, że młodzi ludzie mają też taką okazję, ci zwłaszcza, którzy na przykład może myślą o tym, żeby zasilić wasze szeregi. Dobrą podpowiedź do tego, co i jak przygotować. Jeśli na przykład takie osoby chciałyby pójść taką ścieżką, czyli zostać przyrodnikiem.
10: Opowiem teraz taką historię. Koleżanka Alina, która pracowała w Zespole Parków Krajobrazowych od samego początku, już wychowała, wyedukowała 2 lub 3 pokolenia i na konkursie pojawiła się dziewczyna, stażystka jednego z nadleśnic, która podeszła, dzień dobry. Ja przed wieloma laty brałam udział w tych właśnie konkursach i to mnie skłoniło do tego, żeby jednak iść w edukację. Kończyła dziewczyna leśnictwo. Drugi taki sam przykład, dziewczyna, która brała udział w konkursach i pamiętam dokładnie w jakim temacie, o ptakach drapieżnych, zainteresowała się ptakami, właśnie drapolami i obecnie jest studentką leśnictwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
7: No właśnie, to napędza, daje taką przestrzeń właśnie do rozwoju i to jest niesamowita sprawa. To, co robicie, jest niezwykłe już. Jeśli chodzi o panią Alinę, to przecież jest historia, myślę, że książka w kilku tomach. I to jest fantastyczne, że wy doszliście do takiego w ogóle poziomu, że macie w swojej placówce taką ogromną siłę oddziału. oddziaływania. Wrócimy oczywiście do ścieżek i do pewnych punktów odniesienia związanych oczywiście z tą wspaniałą przyrodą, która nas otacza. A dziś to wszystko. Moim i waszym gościem była Agnieszka Drapiewska z Zespołu Parków Krajobrazowych po Jeziorze Iłowskiego i Wzgórz Dylewski. Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję ślicznie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
7: Dominik Jaskulski.
8: Historia, którą warto poznać.
7: Teraz za sprawą znanych regionalistów przeniesiemy się na ulicę Kościuszki w Iławie. Zajrzymy tam do zabytkowej kamienicy, w której przed wojną mieszkali niemieccy oficerowie. To również dobra okazja, aby przypomnieć nieistniejące już restauracje i kawiarnie. Zaczynamy jednak od budynku numer 9, dawnej siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa. O początkach tej niechlubnej instytucji mówi Michał Młotek z Internetowego Muzeum w Iławie.
11: Po przejściu frontu w 1945 roku, na przełomie stycznia i lutego, władze w Iławie przejęła radziecka komendantura wojskowa. Ona była odpowiedzialna za zabezpieczenie tyłów, za udrażnianie dróg, za przepływ ludzi, za zaopatrzenie. Przejmowała też władzę nad ludnością cywilną. Generalnie odpowiadała za funkcjonowanie całego miasta. I umowa pomiędzy radzieckimi wojskowymi, pomiędzy komendanturą wojskową a polską władzą administracyjną, która przejęła władzę w całym okręgu mazurskim, była taka, że gdy zostaną wyznaczeni starostowie, kiedy zostaną wyznaczeni burmistrzowie, komendantury zawieszą swoją działalność. I tak też się stało w Iławie w momencie, kiedy pojawił się tutaj Edmund Ligocki, który został pierwszym polskim starostą. On wyznaczył na burmistrza Iławy Maksymiliana Grabowskiego. Komendantura wojskowa przestała w Iławie funkcjonować. Ale jeszcze wcześniej, zanim komendantura przestała funkcjonować i zanim władzę w Iławie przejął Maksymilian Grabowski razem z zarządem miejskim, pojawili się w Iławie wysłani z Łodzi, z Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi, członkowie specjalnej grupy operacyjnej, którzy mieli zadbać o utrwalanie władzy ludowej. Byli to funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi w liczbie kilku osób, która tutaj spośród ludności dobrała sobie kolejnych funkcjonariuszy i tak rozpoczęto funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Iławie. Początkowo Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa znalazł swoją siedzibę w budynku po drugiej stronie ulicy, przy ulicy Kościuszki 4, tam gdzie niedługo potem zaczął rezydować burmistrz Iławy Maksymilian Grabowski. Następnie funkcjonariusze przenieśli się do miejsca, do budynku, który stał tutaj, dokładnie w tej lokalizacji. To był oczywiście inny budynek, budynek gmach byłego lazaretu pobliskich Koszar, gdzie leczyli się żołnierze jeszcze w okresie przedwojennym. Ale ciekawe jest to, co działo się pomiędzy tym pierwszym a drugim wydarzeniem, czyli pomiędzy zajęciem tamtego budynku, a przeniesieniem się do tego budynku. Iława nie była bezpiecznym miastem. I nie tylko ze względu na szabrowników, nie tylko ze względu na żołnierzy Armii Czerwonej, którzy tutaj się pojawiali, którzy wracali z frontu, krążyli, rabowali. Są te relacje zachowane. Ja też poświęciłem im cały jeden odcinek podcastu Kronika Zaginionego Miasta. Natomiast funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa wyjechali z Iławy dlatego, ponieważ byli stale nękani przez podziemie niepodległościowe, które w dwóch zgrupowaniach i od północy, i od południa cały czas wybierało się do Iławy po to, żeby uzupełniać swoje zaopatrzenie. Mieliśmy grupę Łupaszki, która funkcjonowała na północ od Iławy, w okolicach Siemian, Jeżwałdu. No i mieliśmy grupę Cichego, która funkcjonowała od południa w okolicach Lubawy, Nowego Miasta Lubawskiego i Brodnicy. I te dwie grupy, jak gdyby nigdy nic, wyprawiały się do Iławy, uzupełniały zaopatrzenie. Czasem przejmowały broń, bo i takie sytuacje miały miejsce. I ci biedni funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, oczywiście mówię to z pewną ironią, nie mieli wyjścia. Musieli Iławę porzucić. I na kilka dobrych tygodni wyjechali po prostu do susza, gdzie było spokojniej. Gdy już do Iławy wrócili, ten budynek był natomiast wolny i Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego już do roku 1955-56 w tym miejscu funkcjonował. Znamy nazwiska pierwszych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, którzy do Iławy trafili. To był Roman Wilk, Władysław Luniewski, Leon Wilczyński i Leon Zeziński. Natomiast pierwszym szefem Urzędu Bezpieczeństwa był Bazyli Maksymiuk, a jego zastępcą właśnie pochodzący z Łodzi Józef Urga. Wynotowałem Przygotowałem sobie też dzisiaj nazwiska wszystkich kolejnych szefów Urzędu Bezpieczeństwa. Ten pierwszy to Bazyli Maksymiuk, drugi Stefan Borecki, Józef Kraksa, Władysław Traczyk, Józef Gola, Aleksander Omilianowicz, o nim za chwilę jeszcze kilka słów, Kazimierz Burzyński, Henryk Krupiński, Stefan Szlachcic i Edward Beśka. Wyposażenie, to jest ciekawe, stanowiło 20 karabinów, funkcjonariuszy na początku było 13 i 18 wartowników. I teraz jedno słowo jeszcze odnośnie akcji polskiego podziemia. W roku 1946, to była mniej więcej połowa roku, do grupy Cichego, która funkcjonowała, tak jak powiedziałem, w okolicach Brodnicy Nowego Miasta Lubawskiego, dotarła informacja, że trafi do Iławy transport broni. Postanowili zasadzić się na ten transport, żeby tę broń przejąć. I proszę sobie wyobrazić, że grupa podziemia antykomunistycznego po prostu weszła do Iławy, zabezpieczyła drogi dojazdowe, wdała się w walki w okolicach dworca, przejęli cały węzeł kolejowy, wykurzyli Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tę broń po prostu przejęli.
7: Mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
12: Z kasy i stacyjnej, i kasy na wypłaty też przejęli całe wszystkie pieniądze. Takie.
11: Polscy kolejarze, którzy oczywiście też byli uzbrojeni, zobaczyli z kim walczą, wycofali się z tej walki. Także walka toczyła się pomiędzy polskimi żołnierzami, pomiędzy żołnierzami wyklętymi, pomiędzy podziemiem niepodległościowym, antykomunistycznym, a pomiędzy Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nawet Rosjanie się nie pofatygowali, żeby w jakiś sposób wesprzeć tę grupę. Ale tamta akcja, tak jak piszą dzisiaj specjaliści, eksperci od tego okresu, przelała czarę goryczy. Urząd Bezpieczeństwa się zmobilizował, przeprowadzono akcję, która przeszła do historii pod kryptonimem Rozbijacze, zaangażowano olbrzymie siły, środki, opłacano szpicli, donosicieli, żeby uzyskać jak najwięcej informacji odnośnie członków podziemia i wkrótce piwnice Urzędów Bezpieczeństwa wypełniły się ludźmi. Mało jest relacji z tamtego okresu. My podczas jednej ze swoich wycieczek, pan Marian Wysocki, który no dzisiaj już nie chodzi na nasze wyprawy, ale wcześniej regularnie w nich uczestniczył, wspomniał nam, że w wieku 14 lat został zatrzymany przez Urząd Bezpieczeństwa, ponieważ niepochlebnie wypowiedział się o Hilarym Mincu w szkole i był przetrzymywany tutaj przez wiele godzin. Szarpano go, ale to co najważniejsze, był świadkiem scen, do których tutaj dochodziło. Wspominał nam, że słyszał jęki, słyszał krzyki.
12: Przesłuchania, pobicia, łamanie palców, wybijanie zębów, wyrywanie paznokci. Jak wspominał pan Wysocki, ubecy i ławscy byli lepsi od gestapowców. I tu mamy tutaj, Michał znalazł taką jedną relację z iławskich, jednej z iławianek, która mówiła: byłam pracownicą iławskiego urzędu. Nie wiem, kto doniósł na mnie. Zostałam zatrzymana, przesłuchiwano mnie. Bym zmiękła, trzymali mnie w piwnicy. Stałam w tej piwnicy po kolana w wodzie. Krzyki, płacz przesłuchiwanych było słychać nawet na ulicy. I z tego co wiem, nawet korespondencja, ta tajna, nie przychodziła na pocztę, tylko przychodziła tu do tego miejsca i pojawiał się jakiś urzędnik, który tajnie ją przenosił tutaj z Urzędu Bezpieczeństwa do poczty, tak? No i tutaj mam, proszę Państwa, ten z tego baraku, to jest taka śmieszna historia, ponieważ tam było też, to jest teraz już budynek murowany, ale tam był taki barak, tak? I tam w tym baraku przetrzymywano mniej groźnych przestępców, a takimi przestępcami na przykład mogli być ci, którzy oddali zbyt mały kontyngent, albo byli katowani, albo źle traktowani za sabotaż. Na przykład jeden kolejarz trafił tutaj do więzienia za to, że przypadkowo, nie z jego winy, został źle przetoczony wagon i cały wagon z octem się wylał. To też go tutaj zamknięto. Dla tych, którzy nie chcieli oddawać mięsa w czasie, też byli tutaj przetrzymywani, ale zatrzymano też jednego młodego, wtedy 19-letniego człowieka, którego tu w tym budynku zamknięto. I co on zrobił, kochani? Żeby tak nie było smutno do końca. Mianowicie, popatrzył, jego trzymają, patrzy, a tam był w rogu piec. I ten piec, proszę Państwa, po cegiełce rozebrał. Zobaczył, że jest wyjście przez komin. Tym kominem wyszedł i uciekł tym niesamowitym stróżom prawom, jaki byli urzędnicy bezpieczeństwa. Bo, proszę Państwa, pół Iławy śmiało się z tego, jak ten człowiek sobie uciekł przez rozebrany piec.
11: O Aleksandrze Emilianowiczu ja o nim mówiłem Państwu, pokazując zdjęcie z otwarcia nowego mostu na Iławce w ciągu ulicy Ostruckiej. I na tym zdjęciu był właśnie obok starosty, obok przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej, szefa Milicji Obywatelskiej, właśnie też szef Urzędu Bezpieczeństwa Aleksander Emilianowicz. W 1948 roku został aresztowany i skazany przez sąd w Olsztynie za okrucieństwa stosowane podczas przesłuchań. A był przez właśnie w tym czasie, mniej więcej kiedy został aresztowany, kiedy został skazany, był szefem Urzędu Bezpieczeństwa w Iławie. Więc chociaż nie mamy na to dowodów, one pewnie znajdują się w archiwach, ale wiedząc, że ktoś taki jak Emilianowicz był szefem Urzędu Bezpieczeństwa w Iławie, możemy się tylko domyślać, do jakich sytuacji tutaj w tym miejscu musiało dochodzić.
7: Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa przy ulicy Kościuszki funkcjonował do 1956 roku. Fotografie budynku tej instytucji znajdziecie na stronie internetowego Muzeum w Iławie. Teraz wracamy do relacji z wyprawy, jaką zorganizowali pomysłodawcy projektu Historia jednej ulicy. Mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
12: Przed nami Państwa jeszcze przepiękna kamienica z 1910 roku. Za nami Państwa jeszcze tak zwana skarbówka. Za nami przepiękna kamienica na ulicy Kościuszki 15. No i proszę Państwa, jeszcze przecież dalej mamy przepiękny dworek Rajbniców, tak? Czyli tą piękną kamienicę, o której też trzeba powiedzieć. Michale?
11: Podejdziemy jeszcze do Polonii?
12: Podejdziemy. Całkiem niedawno kamienica ta została w jakiś sposób odnowiona, przynajmniej fasada, przynajmniej ten przód. I te Kościuszki 15, tak? To była kamienica, w której mieszkali przed wojną, znaczy nawet przed rokiem 1918, niemieccy oficerowie. Państwa, ona wygląda niepozornie, ona jest bardzo długa, ona jest głęboka do środka, tak? Państwa, na dole były mieszkania oficerów.

0: ale podeszliśmy już na zakończenie do tego miejsca, żeby opowiedzieć o pewnym epizodzie powojennym. W 1914 roku w Brzoziu Lubawskim urodził się Feliks Wróblewski. Był żołnierzem kampanii wrześniowej, trafił do niewoli. Z niewoli został zwolniony w październiku 1939 roku i został niedługo potem wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Wrócił z nich w roku 1945 i podjął decyzję o osiedleniu się w Iławie. Wspólnie z żoną, dokładnie w tym miejscu, w parterowej niedużej kamieniczce, która tutaj stała, otworzył niedługo potem restaurację. Była to jedna z pierwszych kilku restauracji polskich, które zostały otwarte w polskiej już Iławie w roku 1945.
1: Dodajmy, że prywatnych.
0: Jej nazwa także była bardzo polska, bo nazywała się Polonia. Polonia istniała do przełomu lat 40. i 50. Mamy informację, że Feliks Wróblewski został zmuszony do tego, żeby restaurację zamknąć. Nakładano na niego kolejne podatki. Robiono wszystko, żeby własność prywatna przestała istnieć. W restauracji pracował on sam, jego żona i jeszcze dwie osoby. Razem w czwórkę te restauracje obsługiwali. I gdy wyjeżdżali stąd na początku lat 50. osiedlili się w okolicach Brodnicy i do dzisiaj mają liczydło, mają komodę, zegar.
1: Kredens.
0: I na koniec jeszcze tylko kilka nazw restauracji, kawiarni, które po wojnie funkcjonowały w Iławie w tym pierwszym okresie do roku 56. Czyli mamy Polonię, Hotel Pomorski, który znajdował się przy ulicy Niepodległości, Bufet Kolejowy, Krakowiankę, nie znamy cały czas lokalizacji, i Pokrywka. Też nie wiemy gdzie.
1: Natomiast jakbym zapytał niektórych panów, gdzie była taka bardzo fajna mordownia pod Setką, no to...
2: Nie.
1: O, no proszę bardzo, pełen aplauz. Państwo, obiecujemy, że też kiedyś ruszymy od Krzysia do Zdzisia. Państwa, bardzo, bardzo pięknie Państwu dziękujemy.
3: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Katowiczu. Weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: 3, 17, 40...
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11...
0: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
10: Dominik Jaskulski. Teraz powiemy o niezwykłej pasji, emocjach i

0: wygranych wyścigach samochodowych. Moim i waszym gościem jest Bartosz Stypuła, Iławski, kierowca rajdowy. Zanim przejdziemy do twoich sukcesów, to chciałem cię zapytać, jak rozpoczęła się ta twoja historia z rajdami, bo pewnie już dużo wcześniej marzyłeś o tym, żeby spotkać tak ważnych kierowców.
1: Więc historia się zaczęła dosyć przypadkowo, bo jako młody chłopak chciałem mieć model zdalnie sterowany. Samochód, którym pojeżdżę w wolnym czasie, coś tam przy nim pomajsterkuję, bo miałem do tego smykałkę. I trafiłem na osobę, która powiedziała: kup sobie profesjonalny model, samochód rajdowy w skali 1 do 10, bo jest taka fajna rajdowa liga Mazowsza, bo wtedy mieszkałem pod Warszawą. I jak zrobisz sobie ten model, to będziesz mógł wystartować w naszej lidze i sprawdzić swoje umiejętności. No i tym modelem była Subaru Impreza, czyli samochód, który do tej pory jest głęboko w moim sercu. Startując w tej lidze, miałem pierwsze sukcesy, czyli rajdowy mistrz Mazowsza w klasie, w klasyfikacjach takich wyższych typu generalna, zwycięstwa w rajdach z bardzo szybkimi kierowcami w tym zakresie, czyli modeli zdalnie sterowanych. To pchało mnie dalej, czyli zbudowałem pierwszą taką amatorską rajdówkę Fiata 126P. To były czasy, gdzie te samochody jeszcze pojawiały się na rajdach, na KJS-ach tak zwanych, czyli na konkursowej jeździe samochodem. I tym maluchem też osiągaliśmy sukcesy, zwycięstwa w klasach, treningi nawet jeszcze bez prawa jazdy na zamkniętych terenach, odcinek Bemowo, rajd Barburka, tereny Automobil Klubu Polskiego, to były moje pierwsze treningi pod okiem doświadczonych ludzi. I po maluchu apetyt rósł w miarę jeżdżenia, jak to się potocznie śmiesznie mówi w rajdach. I kolejne auto już było Fiatem 600, czyli samochód z napędem na przednią oś, no bo jak wiemy, maluch ma na tylną oś, czyli doświadczenie nieco inne, też sukces. I już później nastąpiło rzucenie się na głęboką wodę, czyli pierwsza Subaru Impreza czteronapędowa, pierwsze treningi takim autem, samochód na tamte czasy ponad 200-konny, bo to była Impreza GT, myślę, że znawcy będą wiedzieli, o co chodzi, samochód lekki, fajnie prowadzący się, i to spowodowało, że już tymi rajdami byłem zawładnięty, po prostu chciało się dążyć dalej i więcej.
0: A które z tych wydarzeń według ciebie było najważniejsze, takie, które zostało w twojej pamięci, pozwoliło dalej działać, nabierać tej pewności, jak to się mówi? Kiedy był ten moment?
1: Myślę, że były trzy takie momenty. Pierwszy to właśnie ten przypadek w kupnie małego rajdowego samochodu, gdzie zawładnęło to mną w kwestii budowy tego samochodu, poznania ustawień samochodu rajdowego, pozyskanie wiedzy jako 14-latek, o co w tym wszystkim chodzi. Później krok, czyli zbudowanie pierwszej amatorskiej rajdówki, poczucie, jak się siedzi w fotelu kubełkowym, zapięty w pasy szelkowe, pod presją wyniku na prawdziwej imprezie typu KJS. Druga to właśnie był ten Fiat 126P. I trzecia było to dla mnie niedawno, ale czas leci. Wystartowałem po przerwie związanej z różnymi sytuacjami życiowymi. Wystartowałem w rajdzie Iławskim. Rajd okazał się zwycięski po długiej przerwie, czyli jak to mówią kierowcy, okazało się, że nie zardzewiałem po przerwie. I to mi dało do myślenia, czy może warto iść dalej tą drogą. Później pojawił się kolejny rajd Iławski rok później, w międzyczasie jeszcze rajd w Nowym Mieście. Wszystkie były wygrane, więc to spowodowało już w ogóle poważne zastanowienie, co dalej, czy zmienić auto, czy pójść w tym kierunku, czy poświęcić część życia na to i jakby środków, bo to też jest niezbędne w rajdach samochodowych.
0: To jest duże obciążenie psychiczne?
1: Dla młodego chłopaka na pewno, który zaczyna, ale do tej pory jest to psychiczne przeżycie, nawet jeszcze zaczynające się tydzień lub dwa tygodnie przed rajdem, gdzie trzeba wszystko zaplanować, dopiąć na ostatni guzik, niczego nie zapomnieć, być w dobrej formie psychofizycznej, żeby ten wynik na rajdzie to był taką kropką nad i, bo tak jak się przygotujemy, tak będzie potem to odzwierciedleniem na rajdzie.
0: Chciałem cię zapytać też o takie techniczne właśnie sprawy. Czy ty musisz się skupić też na, powiedzmy, konstrukcji samochodu, dbać o niego w sensie takim, że gdzieś go naprawiasz, że musisz po prostu być też mechanikiem, prawda? Chyba to jest ważne, bo jeżeli ktoś nie jest, to musi mieć z kolei jakiś zespół, który o to dba.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe i istotne pytanie, bo przygotowanie auta to jest klucz do sukcesu. Myślę, że bardzo pomaga wiedza mechaniczna. Ja od początku kształciłem się w tym temacie, byłem w szkole samochodowej, mam tytuł technika pojazdów samochodowych, więc ta wiedza mechaniczna bardzo mi pomaga. Wiem, co jak działa w aucie. Potrafię zmienić sobie sam opony na maszynie. Poznaję zawieszenie. Jeżeli rozmawiam z inżynierem rajdowym, który mówi mi ustaw zawieszenie w ten sposób, a nie w inny, to rozumiem. I to się też przenosi na odcinku specjalnym, gdzie staram się wyobrazić, jak samochód zapracuje w danym zakręcie. Czy ta siła odśrodkowa będzie za duża albo na tyle dobra, żeby w tym zakręcie się zmieścić. To jest bardzo ważne. Do tej pory musiałem sam obsługiwać swój samochód, czyli przygotować, nawet umyć. To jest taka prosta czynność, ale zajmuje czas. W rajdach też chodzi o to, żeby ta kwestia pozyskania partnerów, czyli kwestia wizualna mnie, mojego auta była na wysokim poziomie, więc to proste mycie auta jest istotne. Ładne oklejenie, ładny ubiór na rajdzie, dobrany odpowiednio kombinezon.
0: To szereg czynności, które na pewno dają sens, bo tworzą pewną całość i taka osoba, taki zawodnik jest wtedy w komplecie, jak to się mówi. No właśnie, miałeś okazję, żeby porozmawiać z niesamowitymi kierowcami, legendami, można powiedzieć, no i też takimi, z którymi jakby się utożsamiałeś już od dzieciństwa. Chciałem cię zapytać o te relacje, bo one z pewnością były bardzo ciekawe.
1: Tak, to jest kolejna bardzo ciekawa historia, którą miałem okazję przeżyć, bo jako ten 14-15-latek, który miał model w skali 1 do 10 Subaru Imprezy, pojechałem na swój pierwszy rajd samochodowy jako kibic. Był to rajd Barbórka, z racji tego, że mieszkałem pod Warszawą. To jest najbliższy taki głośny rajd. I na pierwszym rajdzie w moim życiu jako kibic zobaczyłem tam Kajetana Kajetanowicza, który był wschodzącą gwiazdą rajdów samochodowych. Był wtedy w zespole Subaru i moja uwaga była całkowicie wtedy skupiona na nim. Jechał świetnie, auto było cudowne, cały zespół. Kajetan też jest przesympatyczną osobą. Wtedy go poznałem i ta relacja na przestrzeni dalszych wielu spotkań trwa do dziś.
0: Ale był po drodze jeszcze nasz olsztyński Hołowczyc, który na pewno przyszedł do historii tego sportu i też była okazja do tego, żeby parę zdań zamienić.
1: Tak, z panem Krzysztofem miałem kontakt ostatnio na testach na popularnej Różynce. Pan Krzysztof przygotowywał się wtedy do rajdu Cormoran Classic. Bardzo był zaangażowany w to wydarzenie i mieliśmy okazję zamienić kilka słów. Jest też fanem Subaru, my jeździmy Subaru, także było kilka wspólnych tematów.
0: Obok ciebie siedzi zawsze kolega, to jest pilot. Jakbyś może nam wytłumaczył, jaki to ma charakter w ogóle ta współpraca? Jakbyś mógł tak opowiedzieć, jak to wygląda z zaplecza?
1: Jasne. Założyłem nowy zespół z moim pilotem Konradem. Konrad przekonuje się, jaka to jest bardzo poważna funkcja bycia pilotem rajdowym. Mieliśmy okazję rzucić się troszeczkę na głęboką wodę, czyli zadebiutować wspólnie na rajdzie okręgowym AMG Rally Karkonosze, czyli dawny rajd karkonoski, który był w kalendarzu Mistrzostw Polski. Miałem 14 lat, jak oglądałem losy tego rajdu. Teraz mieliśmy okazję w nim wystartować. Relacja pilota z kierowcą jest pozornie prosta, ale bardzo trudna. To jest bezgraniczne zaufanie, bo zarówno pilot musi ufać kierowcy w tym, co robi. Nie może się bać na odcinku, że jest coś poza naszą kontrolą, a kierowca tym bardziej, słysząc komendy, polecenia rajdowe w interkomie z prawego fotela, to jest podstawa, żeby pojechać szybko. Nie da się pojechać szybko i dobrze danego odcinka specjalnego bez odpowiedniego pilota, który nam w punkt i konkretnie powie, jaki jest przed nami zakręt, bo wyobraźmy sobie, jedziemy 160 km na godzinę, mijamy szczyt, za którym nic nie widać, kierowca słyszy, ile jest metrów za tym szczytem i jaki kąt zakrętu. Jeżeli mamy ciasny zakręt, a mamy 160 na godzinę i tej prędkości nie zmniejszymy, no to będziemy, jak to mówią kierowcy, poza drogą. A jeżeli usłyszymy, że jest długa prosta za tym szczytem, to możemy trzymać gaz, jak to mówią, w podłodze i urywać cenne sekundy.
0: Bardzo istotna rzecz i ważna w kontekście oczywiście zdobywania medali i osiągnięć. No właśnie, bo tu w Iławie specjaliści od wizerunku sportowego nie zauważyli cię, ale zauważono cię w Nowym Mieście Lubawskim i chciałem teraz właśnie zapytać o te wszystkie twoje osiągnięcia, takie, które jakby były uhonorowaniem tego, co robisz.
1: Tak jak wspominałem, dwukrotnie wygraliśmy rajd Iławski. W międzyczasie w zeszłym roku był rajd nowomiejski, bardzo dobrze obsadzony. Byli kierowcy z całej Polski, bardzo szybcy i doświadczeni. Ja z swoim Subaru poprzednim niż tym, którym teraz startuję, jeszcze bez klatki bezpieczeństwa, takim nazwijmy to półamatorskim, wygrałem ten rajd nowomiejski. Myślę, że zaskoczyłem wiele osób i ze świata motorsportu i tutaj osób z naszego regionu. I po tym sukcesie sam prezes Automobil Klubu Nowomiejskiego Wysokiego bardzo się zaangażował w wspieranie mnie i mojego pilota, naszej załogi. Czujemy to wsparcie. Tak samo z Lubawskiego Klubu Rajdowego też bije bardzo pozytywna energia, która nas pcha do przodu. Bardzo za to dziękuję, doceniam to i życzę też panom prezesom, żeby te imprezy wyglądały tak fajnie jak dotychczas.
0: No i mamy nadzieję, że zobaczymy wasz zespół w końcu w Iławie. W tym momencie przypomnę tylko, że naszym gościem jest Bartosz Stypuła, iławski kierowca rajdowy. No i jeszcze ważne pytanie, w jaki sposób podchodzisz do wyścigów i rozwoju swoich umiejętności?
1: Myślę, że kluczem do sukcesu są właśnie sukcesy, czyli osiągnięcia, dzięki którym ktoś może nas zauważyć, że jesteśmy rozsądni, szybcy na odcinku specjalnym, potrafimy się dobrze zorganizować. Można trafić wtedy na bardzo ciekawe znajomości, powiązania z osobami, które są wysoko w tym sporcie, którzy dodadzą nam wiatru w żagle, może niekoniecznie w przypadku rajdów, bo nie mamy żagli, ale doleją paliwa do baku. Ja na takie osoby trafiłem. Bardzo im dziękuję i zrobię wszystko, żeby się odwdzięczyć i żeby te współprace progresowały jak najlepiej.
0: Oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy Cię wspierają. Na czele łącznie z prezesem klubu w Nowym Mieście Lubawskim. Muszę Ci powiedzieć, że wciąż mam w głowie Twój udział w tym niesamowitym rajdzie iławskim. To naprawdę niesamowita impreza. No i przede wszystkim oczywiście kosztuje masę zdrowia. Prezentowałeś się tam naprawdę doskonale. Ale oprócz tego była cała masa sympatycznych zdarzeń. Iławianie mogli poznać, jak też wygląda w ogóle serce takiego samochodu, jak to czują kierowcy.
1: To jest ciekawa impreza. Mało miast szczyci się tym, że w centrum tego miasta zorganizowany jest rajd samochodowy. Tym bardziej, że to jest rajd charytatywny. To nie jest banda wariatów, którzy nie mają co robić. Uważam, że i takie są fakty, że kierowcy rajdowi to są bardzo zorganizowani ludzie. My musimy przejść szereg przepisów bardzo rygorystycznych, żeby wystartować w rajdzie samochodowym. Na rajdzie samochodowym musimy być co do minuty w kilkunastu punktach kontroli czasu. Będziemy 3 sekundy za wcześnie, dostaniemy karę. Będziemy minutę za późno, wiąże się to z kolejną karą. Także to jest duże też przedsięwzięcie właśnie organizacyjne.
0: Teraz jeszcze wrócę do Twojej takiej bardzo ważnej znajomości, związanej oczywiście z postacią, która jest bezwzględnie ważna w tym sporcie. Chciałbym, żebyś trochę może więcej o tym powiedział.
1: Pewnie masz na myśli Miko Marczyka, który jest rajdowym mistrzem Europy z 2025 roku, czyli aktualnym. Poznaliśmy się przypadkowo, ale relacja również trwa do dziś. Jest to bardzo szybki kierowca, bardzo dobrze zorganizowany, na którym w pewnym sensie staram się też wzorować. Miko jest starszy ode mnie o rok. Zaczynał karierę w zespole Subaru. Był rajdowym mistrzem Polski w Subaru Poland Rally Team, czyli samochód, którym startujemy, jest taki sam. Mam nadzieję, że moja droga doprowadzi do tego, że będę mógł jeździć samochodem klasy Rally 2, tak jak Miko. Bardzo mu kibicuję. Dziękuję za wszelką pomoc, wszelkie porady i trzymanie kciuków za nas, bo to jest piękna sprawa. Miałem też okazję w zeszłym roku na torze w Kielcach przejechać się na prawym fotelu z Miko i to było świetne doświadczenie, bo zobaczyłem tą precyzję, tą doskonałość kierowcy rajdowego klasy Mistrzostw Europy.
0: Chciałem Cię jeszcze zapytać, ile kosztuje taki samochód, bo to jest jakaś skala niewyobrażalna, czy raczej realna jeszcze w naszych czasach i możliwa do zdobycia?
1: Myślę, że bez odpowiednich partnerów, z którymi można taką przygodę tworzyć i iść dalej, jest to bardzo trudne, bo samochód klasy Rally 2 kosztuje 1 200 000 złotych. W zakupie. Do tego dochodzi masa części, zorganizowania zespołu. Na sezon Mistrzostw Polski w takim samochodzie potrzeba około 2 milionów złotych, a na sezon Mistrzostw Europy 5 milionów w górę. Generalnie górnej granicy nie ma. To są ogromne pieniądze. Sam zakup samochodu 1 200 000 to już o czymś mówi, więc my naszym skromnym Subaru nawet nie staramy się podpiąć pod te samochody, bo to jest nowoczesna technologia konstruowana przez inżynierów, ale też nie ujmuje naszej broni, bo jak widać na rajdzie karkonoskim też mogliśmy rywalizować, nawiązać jakąkolwiek walkę z takimi samochodami.
0: Mówił Bartosz Stypuła, iławski kierowca rajdowy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
0: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o ciekawym szlaku pieszo-rowerowym i o karierze iławskiej żeglarki Agaty Barwińskiej. Zaczynamy jednak od wydawniczego debiutu. O swojej książce Grając z pożądaniem mówi Ariel Rutecki z Iławy.
3: Książka sama w sobie według mnie jest bardzo intrygująca. Porusza dosyć ciekawe, przyziemne tematy, jeśli chodzi o ludzką przyjemność. Jest to książka z gatunku thrilleru erotycznego. Można też ją nazwać dramatem erotycznym, chociaż ja osobiście wolę to pierwsze określenie. I książka skupia się na psychologicznych aspektach namiętności i pożądania oraz relacji międzyludzkich. Jest to mi bliska tematyka, w sensie, że lubię tak naprawdę i obserwuję relacje międzyludzkie. W mojej książce akurat są oczywiście takie wątki subtelne i relacje międzyludzkie subtelne, ale moja książka głównie kładzie nacisk na dosadne i konkretne nazywanie aspektów seksualnych.
4: No dobrze, czyli dzieci już wiadomo nie mogą czytać.
3: Nie.
4: W sumie to się spodziewałem, że tak będzie, ale właśnie. A dlaczego tak? Bo mogłeś, wiadomo, schować gdzieś tam,
3: powiedzieć. Tak, oczywiście, ale nie chciałbym, żeby ta książka była kojarzona z subtelnym romansem albo z delikatną taką letnią historią, którą można kupić w sklepie na dworcu. Ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli rozmawiamy już o erotyce, to według mnie powinniśmy rozmawiać o tym dosadnie i powinniśmy nazywać rzeczy po imieniu. Ja nie chciałem, żeby ta książka była taka przyczajona, że tak powiem kolokwialnie, tylko żeby była po prostu konkretna i jeśli czytelnik sięga po erotyk, to żeby dostał tą całą paletę emocji, które temu towarzyszą.
4: Niesamowite, co mówisz. Wcześniej Ariel pisał teksty, też do muzyki. Chciałem cię zapytać, czy rezygnujesz z tego, czy będziesz starał się wrócić gdzieś na tą scenę, bo jednak trochę minęło już od tamtych chwil. Czy to jest zmiana profilu artystycznego, czy też powiedzmy, no coś czeka może w kolejce po prostu?
3: Ja tak naprawdę od zawsze jestem związany z jakąś formą pisaną, czy to właśnie teksty piosenek, czy też miałem moment, że pisałem do szuflady wiersze, czy teraz książkę, ale jeśli chodzi o muzykę, to ja po prostu w pewnym momencie tak jakbym się wypalił.
4: Dlaczego napisałeś tę książkę?
3: No, nie miałem pomysłu, jeśli chodzi o tematykę, ani też takiej konsekwencji, żeby stworzyć coś, co ma więcej niż kilka stron. Aż nagle dopadła mnie wena, miałem taką jasność umysłu, zacząłem tworzyć charakterystykę postaci, ich przeciwności, ich wewnętrzne walki z samym sobą, różne tam aspekty pożądania, jak do tego podchodzą i do namiętności, że dla niektórych ludzi, bohaterów są destrukcyjne, a niektórych uskrzydlają. No i po prostu usiadłem i zacząłem pisać. I ta historia tak naprawdę tworzyła się sama, na bieżąco. Miałem jakieś tam ramy, ale dosyć szybko poza nie wyszedłem.
4: Pięknie, czyli udało się po prostu nawiązać taki kontakt własnego świata z tym, powiedzmy, już wykończeniem, czyli przelaniem tego na papier. Natomiast jest napisane, że tom pierwszy, proszę pana, czyli się ustawiamy już na kolejne odcinki. Długo zajmuje napisanie takiej książki?
3: W moim przypadku to zamknęło się w 5 miesiącach, ale miałem też taki okres, że więcej czasu mogłem sobie poświęcić na pisanie książki i po prostu oprócz takiej przerwy 2-tygodniowej, gdzie miałem chwilowe wypalenie, praktycznie dzień w dzień siadałem wieczorami i po kilka godzin, od 2 do 4, czasami do 5, pisałem. Gdy na przykład przez 5-10 minut nie wiedziałem, co napisać mam dalej, no to odkładałem to i wracałem do pisania następnego dnia.
4: Trudna to sztuka, bo nie zawsze to się udaje. Te obrazy często bywają takie niedopowiedziane, bo na przykład nie potrafimy czegoś zrobić, to pewnie była taka też trudna sprawa napisać o pożądaniu w ogóle, bo obraz trochę inaczej definiuje to pojęcie. Jak było w twoim przypadku? Czy to po prostu układało się dobrze, czy no, trzeba było nad tym popracować? Bo wielu ludzi mówi właśnie, że te emocje takie seksualne zwłaszcza, to ciężko jest to pisać. No chyba, że jesteśmy na planie jakiegoś filmu, powiedzmy klasę F. No,
3: tak,
4: to wtedy tak.
3: Ja powiem ci szczerze, że ja nie miałem jakichś takich wielkich problemów, żeby to przelać na papier, co miałem w głowie. Uważam, że no, różne są charaktery ludzi i różnie ludzie podchodzą do pewnych tematów, ale w moim przypadku odbywało się to dosyć prosto. Jeśli nie miałem pomysłu na jakąś postać albo na dany moment, to przestawałem pisać, a tak naprawdę inspirację możesz znaleźć na każdym kroku, w każdej osobie, w każdej historii, którą zasłyszysz czy zobaczysz. I tak naprawdę było to też w moim przypadku. Czerpałem inspirację trochę ze swojego życia, częściowo z opowieści, częściowo gdzieś tam właśnie z historii, przede wszystkim z drugiego człowieka.
4: Książka jest na pewno chwytliwym kąskiem, bo jednak to jest specyficzny temat. Natomiast oczywiście chciałem też zapytać ciebie o tę Iławę właśnie. Czy to jest tylko informacja, że to jest w mieście i nie chodzimy? Czy też chodzimy po mieście?
3: Chodzimy po konkretnych ulicach, po konkretnych miejscach, po konkretnych osiedlach. Skupiamy się też na wyspie Wielka Żuława, skupiamy się też na naszym pięknym jeziorze Jeziorak, no i też na takich miejscach w okolicy.
4: No tak, no bo to jest ważne, żeby też odniesienia były ciekawe. Wiadomo, na pewno ludzie będą nie tylko z Iławy zaglądać do tej książki, więc przy okazji można ich zaprosić do tego miasta, które jest samo w sobie romantyczne, jakbyśmy na to nie patrzyli, bo jest tyle takich zaułków, gdzieś zatoczek, że można tam się pięknie odnaleźć. Stąd pierwszy tom dopiero, bo kolega ma naprawdę tutaj miejsc dużo do tego, żeby napisać przynajmniej z 10 takich ładnych opowieści. No właśnie, to jest jakaś jedna opowieść, czy to jest, powiedzmy, zbiór? Jak to zrobiłeś?
3: Pierwszy tom tej książki jest opowieścią o dwóch parach. Tak naprawdę w książce nie ma głównego bohatera, tylko równolegle, dwutorowo toczą się losy dwóch par. I one są tak jakby w opozycji do siebie. Jedna para jest tą parą szczęśliwą, której tak naprawdę wszystko wychodzi w sferze prywatnej, ale w pewnym momencie w życiu decydują się na pewne eksperymenty natury seksualnej, które finalnie niekoniecznie muszą im wyjść na plus, a druga para jest ich przeciwnością i tam tak naprawdę dochodzi już trochę do mocniejszych takich wewnętrznych, jak i zewnętrznych konfliktów, które no kończą się, no też nie chciałbym zdradzać.
4: Jasne, nie będziemy opowiadać fabuły.
3: A tom drugi będzie zakończeniem tej całej historii.
4: A dlaczego właśnie taki trochę dramatyczny jest wydźwięk tej książki?
3: Pod tym względem, że tak naprawdę pożądanie i namiętność może mieć uskrzydlający wpływ na człowieka albo destrukcyjny. To zależy, jak do tego podejdziemy, albo do jakiego poziomu doprowadzimy, żeby to pożądanie nami rządziło.
0: Mówił Ariel Rutecki, autor książki Igrając z pożądaniem. Zmieniamy temat. Agata Barwińska to utalentowana iławska żeglarka. Mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata w klasie Ilka 6 opowiada o początkach swojej kariery.
5: Zaczęło się to tutaj, tu gdzie rozmawiamy właśnie w Iławie. Pochodzę z tego miejsca, także w sumie miałam super dostęp do najdłuższego jeziora w Polsce. W sumie na własnym podwórku rozpoczęła się moja przygoda. Moja siostra wylądowała w klasie żeglarskiej. Ja odbierając ją z rodzicami po każdych zajęciach też chciałam spróbować. No i zabrała mnie raz, no i tak już zostałam i paręnaście lat później dalej tutaj jestem na tej łódce, na tej wodzie, związana z jeziorem, z jeziorakiem, z morzem, z oceanem, z każdą wodą.
4: No właśnie, o tych miejscach będziemy na pewno jeszcze opowiadać, bo są naprawdę ciekawe, ale chciałem też zapytać o te starty, zwycięstwa. Jak to jest w ogóle być taką osobą, która gdziekolwiek jest w tym środowisku, jest postrzegana jak ktoś naprawdę wyjątkowy, bo jesteś taką osobą. Sam udział w olimpiadzie w Paryżu jest też dowodem na to, no ale też jakby ta cała sfera twoich osiągnięć pewnie powoduje to, że no nie jest łatwo chyba.
5: To była długa i wyboista droga, no ale od małych gdzieś tam lat, wiadomo, byłam takim zaciętym dzieckiem. To, że jestem młodszą siostrą, to też na pewno pomogło, bo zawsze chciałam być lepsza niż moja siostra, więc gdzieś tam ta moja zawziętość wygrywała, no i od małych lat gdzieś tam pojawiałam się na tych najwyższych stopniach podium, no ale nie ukrywam, było też czasami tych słabszych momentów, gdzie miałam chwilę zwątpienia. No teraz to wiadomo, słyszy się tylko o tych wygranych medalach, no ale jakby nie brakowało tych ciężkich momentów.
4: Tyle sukcesów i ta ciężka praca, a jak wygląda taki twój normalny dzień? Bo jak się na ciebie patrzy, to w ogóle nie widać, że, nie wiem, bierzesz udział w tak poważnych zawodach. Czujesz się zawsze taka wyluzowana, bardzo uśmiechnięta, pogodna, no i przede wszystkim wysportowana. No właśnie, ale jak wygląda tak naprawdę każdy dzień? Czy jest związany z jakąś określoną dietą? Czy też musisz przestrzegać pewnych zasad, które no, są niezbędne?
5: Zazwyczaj widujemy się w Iławie, więc to jest trochę taki ten czas, gdzie mam ten czas roztrenowania, więc pewnie dlatego widzicie siebie trochę w innych momentach mojej kariery, no ale taki dzień na zgrupowaniu to wygląda zupełnie inaczej. Na pewno jestem w stroju kadrowym, to już pierwsza różnica, jestem inaczej ubrana, no ale tak, przestrzegam wszystkich zasad dietetycznych oczywiście, no bo jak to sportowcy, no musimy albo pilnować wagi, albo ją robić, więc to w zależności od tego, czego się spodziewamy na zawodach, no i zazwyczaj mamy około 2 do 3 treningów dziennie, gdzie no ten trening, wiadomo, żeglarski zajmuje najdłuższą część mojego dnia, no bo jak schodzimy na wodę, no to cały ten proces trwa około od 5 do 6 godzin z zejściem, z odprawą, z przygotowaniem łódki do zejścia, także no ten główny trening żeglarski to jest główna część każdego dnia, no a poza tym oczywiście musimy trenować fizycznie, więc jest to albo właśnie wyjście na rower, które też nie jest krótkie, bo zazwyczaj trwa od 2 do 3 godzin, także no ten dzień jest wypełniony od rana do wieczora. Rano wstaję, jem, wiadomo, śniadanie, co też jest ważnym elementem, oczywiście to jedzenie, przygotowanie tego jedzenia, no bo nie jemy na zewnątrz, tylko raczej trzeba przygotować to jedzenie, żeby wiadomo zdrowo jeść. Także to śniadanie, później jakiś trening, zejście na wodę, no i później jakaś kompensacja i dbanie o to, żeby przygotować się w sumie na kolejny dzień, żeby się zregenerować. Także no ten dzień na zgrupowaniu wygląda zupełnie inaczej niż takie dni w Iławie, jak jestem. W Iławie raczej jest to trening taki podtrzymujący, więc no nie ma tego żeglowania, no bo gdzieś ta głowa musi odpocząć od tego żeglarstwa, ale nie można totalnie się wyłączyć od tego treningu, no bo jeżeli przestaniesz trenować przez 2 tygodnie, no to gdzieś ta wytrzymałość, siła spada.
4: To wszystko powoduje, że jesteś w czołówce światowej. Reżim jest niezbędny w tym. Martwi tylko to, że oczywiście nie ma tego wolnego czasu. Natomiast wracając już do tego zawodowego podejścia, jesteś w topie 7 najlepszych żeglarzy w Europie. To jest naprawdę świetna nagroda za tak ciężką pracę.
5: To jest bardzo fajne, że jednak od paru lat jestem w tym topie i że to jest bardzo ważne. Jest to taki właśnie, już wspominałam, że dobry prognostyk do tego, żeby gdzieś tam powalczyć o te medale, bo cały czas jakby u nas w żeglarstwie, no to jest bardzo dużo czynników zewnętrznych, które wpływają na ten medal, więc jakby będąc cały czas w tej topowej 7, 5, 6, jesteśmy gdzieś tam bardzo blisko do tego medalu, jesteśmy w stanie o niego powalczyć. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo w tych kluczowych momentach będziemy budować tą formę i jakby myślę, że umiejętności są do tego, żeby być w topie, tylko trzeba je doszlifować, żeby właśnie przywieźć ten medal. Także to jest bardzo ważne, żeby cały czas być w tym topie, w tej czołówce. Fajnie, że nam, mi i trenerowi, no i teamowi, jakby dzięki mojemu teamowi też udało się to osiągnąć.
0: Mówiła Agata Barwińska. Na koniec przyrodnicza wycieczka po wymagającym i długim szlaku Maxa Topena. Mówi Agnieszka Drapiewska z zespołu Parków Krajobrazowych po Jeziorze Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.
6: Max Topen, druga taka osobistość, która jest związana z naszym terenem. No właśnie, bo wiemy, że gdzieś tam w Sernówku stał taki sobie jesion, którym został nazwany jego imieniem. Ale skąd, dlaczego? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, by trzeba było prześledzić życiorys pana Maxa Topena. Urodził się on w Królewcu. Był w zasadzie historykiem, filozofem, uzyskał stopień doktora również z filozofii, ale również badał historię terenów właśnie Prus i ich dziejów. Jako nauczyciel pracował może nie w samej Iławie, ale w okolicach, bo w Elblągu, w Kwidzynie, w Olsztynku, ale jako historyk był bardzo dociekliwy i wykazywał się rzetelnością w swojej pracy. Jego najbardziej takim znanym jest opracowanie zbiór informacji prezentujących właśnie historię Warmii i Mazur. To tutaj zebrał taką historię porównawczą geografii Prus i to też dotyczyło naszego rejonu. A dlaczego w Sernówku i ten właśnie jesion Topena? Bo to właśnie on opisał kurhany, które znajdują się tuż niedaleko Sernówka. Dlatego został uhonorowany nazwaniem pomnika przyrody jego imieniem.
4: No właśnie, chciałem zapytać jeszcze, jak wygląda, jak długa jest ta ścieżka pieszo-rowerowa, żebyście mogli się przygotować odpowiednio oczywiście i nastawić też psychologicznie do tego.
6: Jej długość to 26 kilometrów. Znaczna. Zaczyna się w Szymbarku, później skierowani jesteśmy do Gardzienia poprzez Sernówek, Starzykowo i znów kończymy w Szymbarku. Ale zachęcam jednak do zapoznania się z naszymi mapami, czy to właśnie w postaci papierowej, którą również mogą Państwo zarówno dostać u nas w siedzibie, ale są dostępne w informacji turystycznej w Iławie. Zachęcamy również do korzystania z aplikacji, która nam też pokaże przebieg tej ścieżki.
0: Mówiła Agnieszka Drapiewska z zespołu Parków Krajobrazowych po Jeziorze Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
0: Dominik Jaskulski.
2: Historia, którą warto poznać.
0: Teraz zabieram Was na osiedle mazurskie i na popularny skwer Żeromskiego w Iławie. Za sprawą lokalnych badaczy historii opowiemy o tajemniczym artefakcie oraz o niemieckich kąpieliskach. A zaczynamy od historii pomnika Stefana Żeromskiego. Mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
7: Proszę Państwa, a teraz opowieść, której jeszcze nie było. Mianowicie, autorem tego pomnika, tej części samego Stefana Żeromskiego, jest iławianin, pan Kalmus. Tak? To był instruktor plastyki, działał w Powiatowym Domu Kultury, również jego żona, no i dostał zlecenie, żeby taki model pomnika wykonać, tak? Państwa, no i zaczął szukać modela, tak? Kto będzie tym modelem? I tym, Państwa, modelem stał się mieszkaniec Iławy, nieżyjący już pan Stanisław Lis. Pan Stanisław Lis, tak? Państwa, i tak, model, czyli pan Stanisław, pozował do tej rzeźby na ulicy dzisiaj Jana III Sobieskiego. To był kiedyś taki stary sklep z mieszkaniami u góry, harcerski. Nieistniejący już, tak? Tam mieszkali państwo Lis. No i ten pan Kalmus robił taką metrowy model tej rzeźby. Pan Stanisław stał po 4-5 godzin. To był maj, czerwiec, lipiec 1936 roku. W długim, bardzo grubym płaszczu z książką pod pachą. Tak po nim leciało, ale twardy stał. Po czym, gdy pan Kalmus skończył, tego dnia nakładał taką płachtę na to i szedł do siebie do domu. W tym czasie dzieci pana Stanisława, piątkę aż miał, trochę chciały tam przy tej rzeźbie mu pomóc, więc tam pododawały jakiś tam kawałeczek gliny czy czegoś i pan Kalmus, jak następnego dnia przychodził, to musiał z powrotem to zdrapywać i albo uzupełniać, tak? I ostatecznie, kochani, rzeźba, ten model metrowy został ukończony i teraz betonowy odlew został wykonany w budynku dzisiejszej cerkwi grecko-katolickiej. Tak, na ulicy Szeptyckiego. Tam właśnie były kiedyś garaże. To był najwyższy taki budynek, tak, gdzie ta rzeźba się zmieściła, tak? Odlana z betonu, tu została przewieziona. Ile ta rzeźba waży? Od 7600 do 7800. Bez tego cokołu. Sam Stefan Żeromski, tak? Państwa, jest tutaj z nami Stefan Żeromski od 1966 roku. Już w 2011 były pewne takie próby, żeby go troszeczkę oczyścić, trochę go odnowić. Młodzież z Ogólniaka czasami go przyodziewa w różnego rodzaju ubranka. Natomiast Michał może by więcej powiedział później na temat ewentualnego przeniesienia pomnika, albo też jego, no takie troszeczkę rekonstrukcji, no bo tu mamy datę 1966, ziemia mazurska jest nasza, no i tysiąclecie państwa polskiego. Ostatnie zdanie na ten temat. W 1966 roku były dwie formy obchodzenia święta tysiąclecia. Kościół obchodził tysiąclecie chrztu, a państwo obchodziło tysiąclecie państwa polskiego. Obie te rocznice oczywiście były związane z chrztem Mieszka I. Gdzie ten chrzest był, kiedy był, tak dokładnie nie wiemy. W każdym razie mamy rok 1966, no i powstała ta rzeźba, tak? Państwa, tam jest naprawdę, w konturach państwa polskiego jest cyfra 1000.
0: Mówi Michał Młotek, współtwórca cyklu spotkań z mieszkańcami w ramach Historii jednej ulicy.
8: Trudno w to uwierzyć, patrząc na to, jak wygląda topografia naszego miasta, ale jeszcze do połowy XIX wieku cały ten obszar, na którym w tej chwili się znajdujemy, był wyspą. Mieliśmy wielką Żuławę, więc musiała być też mała Żuława. I my w tej chwili znajdujemy się na obszarze, który przez dawnych mieszkańców Iławy nazywany był właśnie Małą Żuławą. To, jaki obszar Mała Żuława miała zajmować, widać doskonale na mapie Jezioraka z XVII wieku. Na tej mapie dokładnie widać, że miasto łączył z Małą Żuławą most i dalej Małą Żuławę z lądem też łączył most. A te granice Małej Żuławy od północnego zachodu wyznaczał ciek wodny, który wypływał mniej więcej z okolic dzisiejszej przystani pod Omegą, rozlewał się na terenie bocznego boiska przy stadionie i wpływał do Małego Jezioraka w miejscu, gdzie dzisiaj jest Stary Tartak. Mniej więcej, oczywiście tak to wyglądało. Nawet dzisiaj, gdybyśmy spojrzeli sobie na mapy i na obrazy wygenerowane przy pomocy skaningu laserowego, numeryczne modele terenu, zauważylibyśmy dokładnie, jak te cieki wodne i jak te rozlewiska wyglądały. W zbiorach internetowego Muzeum Iławy znajduje się zdjęcie udostępnione przez kolekcjonera pamiątek iławskich Artura Zawadzkiego, który jest wielkim miłośnikiem Iławy, ale na co dzień mieszka w Gdańsku. Jest to zdjęcie wykonane świeżo po budowie stadionu, gdzie dokładnie widać, że po lewej stronie, czyli od strony zachodniej, widać rozlewisko, widać teren zabagniony. Zresztą nie trzeba daleko sięgać pamięcią, w momencie kiedy odbywały się jeszcze giełdy samochodowe, to cały czas tego żużlu, tej ziemi tam nawożono, żeby te podmokły teren w jakiś sposób utwardzić. I te podmokłe tereny, one były systematycznie zasypywane. Ostatecznie ten ciek wodny, przez który też przerzucony był most, został zasypany przy okazji budowy drogi bitej do Susza. To były lata 60. XIX wieku, 1863 rok dokładnie, kiedy ta droga powstała. Wtedy przerwano te ramię wodne. Dzisiaj, jak się przyjrzycie w okolicach Omegi, to widać jeszcze takie momenty, takie fragmenty, gdzie ten podmokły teren jest i gdzie ten ciek z jezioraka wypływał. Tak czy inaczej, mimo tego, że ta wyspa już nie była wyspą, że to ramię wodne zostało przerwane, że te podmokłe tereny były cały czas zasypywane, w świadomości mieszkańców Iławy cały czas ten teren funkcjonował praktycznie do 1945 roku jako mała Żuława. Nie mały Sopot, jak ktoś kiedyś napisał w którejś z książek o historii Iławy. I jest dowód. Dwa dowody tak naprawdę. Jeden z nich znajduje się, uwaga, w Czerwonym Kościele. W Czerwonym Kościele na wieży znajduje się tablica. Tablica poświęcona pamięci Iławian, żołnierzy z Iławy, którzy zginęli w czasie wojny prusko-austriackiej i francusko-pruskiej. To jest, są lata 60. i lata 70. XIX wieku. I wśród mieszkańców, którzy są tam wymienieni, znajduje się, zaraz podam jego imię, Wilhelm Rymer, mieszkaniec nie Iławy, ale mieszkaniec małej Żuławy. Ja mam zdjęcie tej tablicy, my z Dariuszem tę tablicę widzieliśmy. No niesamowitą pamiątkę związaną z historią Iławy XIX-wiecznej, która gdzieś tam na wieży Czerwonego Kościoła jest, no mimo wszystko, nie wyeksponowana, a ukryta.
7: Państwa, ja jako nie tyle miłośnik, co no taki piewca troszeczkę niemieckiej Iławy, czyli Deutsche Eylau, mam też zdjęcie obiektu, który tutaj był przed Stefanem Żeromskim. Nie, Darku, tego nie pamiętasz. Za młody byłeś, tak? Tego miejsca tutaj państwo, nikt z państwa nie pamięta. Państwa, uwaga! W 1924 roku z okazji 10. rocznicy wybuchu I wojny światowej postawili mieszkańcy Iławy ten pomnik, tak? Tu był usytuowany. On został przy wkraczających Rosjanach zniszczony. Jest jakaś tam nie do końca zbadana legenda, czy że on został wrzucony tam do jezioraka. Nie jest to jakiś szczyt artyzmu, po prostu niemiecka Pickelhaube, hełm niemiecki, tak? Ale ciekawe są, Stahlhelm, tak? Natomiast ciekawe jest, wiecie państwo co? Że każdy kamień, który jest tutaj doniesiony i ustawiony, on symbolizuje jednego mieszkańca Iławy, który zginął w czasie działań I wojny światowej, tak? Bardzo proszę, a jeszcze ciekawostka, bo w czasie jak demontowano ten pomnik, tak, burzono go, tak, to znaleziono kapsułę czasu. I zaleźciami tej kapsuły czasu byli młodzi chłopcy, wtedy 12-13-letni chłopcy z Iławy. Oni tę kapsułę czasu ukradli, zaopiekowali się nią, tak? No ale jakiś chłopak uprzejmie doniósł, aczkolwiek z pełnym obrzydzeniem, iż... I jeszcze tego samego dnia wieczorem do domów tych chłopców wparowała ubecja i te kapsułę czasu chłopakom zwinęli.
4: Teraz wraz z wycieczką przemieszczamy się w okolice dawnego hotelu Kormoran i miejskiej plaży przy ulicy Chodkiewicza. Dariusz Paczkowski opowiada jednak o kąpielisku położonym po drugiej stronie jeziora.
7: Oficjalnie dementujemy i informujemy, że Mały Sopot, Rajny Sopot, to była plaża dzika. Tak, to była plaża dzika. Dlaczego tak się stało, kochani? Ano dlatego, że ta plaża była plażą miejską i była plażą płatną. Tak? Nie wiemy, ile tam fenigów, czy ile marek się płaciło. Tak? To tak, ale ja mówię o czasach przedwojennych, kochani. Tak? Dlaczego ten krajny Sopot, tak? I dlatego iławska młodzież, czy młodzi ludzie z Iławy, gdy no nie mieli pieniążków, żeby tutaj wejść i zapłacić za plażę, zrobili sobie plażę po drugiej stronie jezioraka, tam, gdzie my ją nazywamy Dzika Plaża, tak? Ale żeby im smutno nie było, to nazwali ją dość prześmiewczo Kleine Sopot, tak? Czyli mały Sopot, tak? Tam, gdzie mamy dziką plażę. Mamy na to dowód. Proszę Państwa, tutaj mój zacny kolega Mirosław powiedział, że płaciło się złotówkę. Tak, rzeczywiście, płaciło się złotówkę, później nie wiem, jakie jeszcze inne kwoty, ale, proszę Państwa, ta plaża była plażą, która powstała w okresie międzywojennym. Dlaczego? Ponieważ władze niemieckie chciały ściągnąć tutaj jak najwięcej turystów i, proszę Państwa, wytyczono brzeg, postawiono restaurację Kormoran. Państwa, to była restauracja sezonowa, nie była czynna przez cały rok. Natomiast, moi drodzy, samym Kormoranem, może nie wszyscy mieszkańcy Iławy, Darek jest za młody, Mirek też, chyba nikogo tutaj nie ma w takim wieku, ale Kormoran słynął z tego, że tu były, dziewczyny, trudne będzie to dla was słowo, niezrozumiałe, organizowane dancingi, tak? Byliście? Była pani w dancingu w Kormoranie? Państwa, i rzeczywiście tutaj lata 70., 80., słynny zespół, który, kochani, oni grali praktycznie codziennie w sezonie, prócz środy. I z tego, co wiem, oni po ostatnim koncercie mieli taki dobry zarobek z tych koncertu tutaj, że oni pojechali sobie odpocząć. Jechali do Sopotu. Stąd ten mały Sopot pewno, tak? Ale, kochani, to była taka niesamowita historia, że mówi Darek, mieliśmy tyle kasy, że żeby dać zarobić ławskim taksówkarzom, jechaliśmy aż 5 taksówkami. Więc słuchaj, zaraz, tam było 4. No bo zawsze ten piąty, żeby mu dać zarobić, to jechał w nim mój kapelusz. Pan potwierdza! I jeszcze sprzęt jechał! Tak jest, no. No ale przede wszystkim, proszę Państwa, największe było heca z przebieralniami, tak? Po jednej stronie były przebieralnie męskie, po drugiej stronie były przebieralnie damskie. Jest tutaj ze mną mój kolega, który się do mnie uśmiecha, nie powiem, że to jest Grzesiu. I że Grzesiu wiedział, w którym miejscu przebieralni damskiej jest ruchomy sęk. Ten sęk można wyjąć i dokonać inicjacji takiego oglądania przebierających się pięknych pań, a że w Iławie mieszkają tylko piękne ławianki, więc która by nie weszła, to była przez chłopaków oglądana, tak? Także była plaża była, no, dla kobiet i dla mężczyzn, tak? Grzesiu, podpowiedz mi, po której stronie były męskie, po której były damskie?
9: To jest, było mieszane.
7: Było mieszane, aha. Grzesiu! No teraz to mi, teraz to można było różnie trafić, prawda? Przejdźcie, dwa słowa na temat tej willi, którą my tutaj tak słabo ją widzimy, tak? Mirku, też Mazurska ile? 7, tak? Państwa, to jest taka też niesamowita willa. Ten dom był pobudowany na zasadzie anfilady, tak? Czyli nie miał żadnych wejść do pokojów, tylko można było dookoła, wejść jednymi drzwiami, dookoła tę willę objechać sobie na wózku i tym samym wejściem wyjść, tak? Taka anfilada dookoła i z tej anfilady, z tego korytarza takiego dookoła wchodziło się do każdego pokoju.
8: Jeszcze jedna historia odnośnie małego Sopotu. Bo pewnie Państwo nieraz słyszeliście o tym, że piasek na plażę zwożono skąd? Z Sopotu. To nieprawda. Ze wspomnień Luca Radkego, syna miejskiego architekta, bardzo ciekawa książka napisana w języku niemieckim, wynika wprost, że piasek na plażę rzeczywiście tu zwożono z nadmorza, ale nie z Sopotu, a z Mierzei Wiślanej. I transportowano go tutaj barkami przez kanał Elbląski. To jest cała ta historia. Mało tego, ja kiedyś słyszałem, że nawet monety z Wolnego Miasta Gdańska tutaj były znajdowane, tak. Także zobaczcie, jak taka historia i taka legenda miejska ewoluuje, ale dementujemy. Nie był to mały Sopot, a piasek był tutaj zwożony z Sopotu tylko barkami oberlandzkimi, najprawdziwszymi na świecie, kanałem Elbląskim z Mierzei Wiślanej.
0: Mówił Michał Młotek z Internetowego Muzeum w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
0: Dominik Jaskulski. Przed nami literacka podróż z lokalną powieścią obyczajową. Moim i waszym gościem jest Anna Balińska, iławska pisarka. Zaglądając do twojej twórczości, chciałem zapytać o twoją pierwszą książkę. Jakie masz dzisiaj spostrzeżenia na jej temat? Bo trochę czasu upłynęło, tych powieści przybywa, no ale ten pierwszy raz jest ważny. Ta książka rodziła się w specyficznych okolicznościach i chciałbym, żebyś o nich trochę może opowiedziała.
5: pod pelargoniowym balkonem, bo taki był tytuł pierwszej powieści. Było to takie moje raczkowanie na rynku wydawniczym, ale również badanie swoich możliwości, bo mam wrażenie, że ta Ania, która była w 2016 roku, już nie istnieje. Gdzieś tam pomiędzy zdarzyło się dużo takich fajnych doświadczeń w moim życiu. Chociażby zmiana pracy, chociażby to, że zostałam mamą, zmieniali się ludzie w moim otoczeniu, więc to wszystko buduje w pewien sposób. Dlatego kiedy zaglądam do pelargoniowego balkonu, wiem, że w tym momencie pewnie napisałabym go inaczej. Natomiast mam do niego ogromny sentyment. Nie ukrywam, że taka współpraca, która wtedy zawiązała się między innymi właśnie z Piotrem Ambroziakiem, ówczesnym kierownikiem promocji, Dominiką Kasprowicz, która podczas premiery zagrała koncert, Agatą Topolewską, która udzieliła obrazów do pierwszej mojej książki. To wszystko sprawiło, że teraz patrzę na ten czas z uśmiechem.
4: To był szczególny czas, dużo przemian też politycznych, można powiedzieć, i takich zmian zasadniczych w naszym mieście. Natomiast to jakby była taka też trochę trampolina do tego, żeby posmakować, jak to wygląda, czyli spojrzeć od strony, powiedzmy, wydawnictwa, czytelników, to były pierwsze spotkania. Jak ty wspominasz ten czas, jak go sobie gdzieś tam zaszufladkowałaś?
5: Generalnie pamiętam ten stres, pamiętam też zaskoczenie, ponieważ kiedy jechałam na spotkania autorskie, oczywiście nie byłam świadoma tego, jak to wygląda i jak powinnam się do tego przygotować, natomiast spotkałam się z fajnym odbiorem, nie tylko w samej Iławie, ale i we wszystkich bibliotekach, w których odbyłam swoje spotkania autorskie, dlatego naprawdę to jest taki dobry czas i bardzo fajnie go wspominam. I ten czas też mam wrażenie ukształtował mnie, dodał mi takiej pewności, bo gdybym spotkała się być może z innym odbiorem, to może już nie napisałabym kolejnych książek, a jednak przez następne lata wydawałam między innymi Szczęście od jutra, Miejsce na ziemi, Sekrety Welu, pojawiały się różne oferty, nie tylko związane tak stricte z literaturą, ale również chociażby z miast, które są może nie po sąsiedzku, ale jakby gdzieś tam współpracujemy z tymi miastami, jest to Lidzbark nad Welem, czyli Sekrety Welu. To wszystko sprawiło, że patrzę na ten czas jako na takie możliwości budowania siebie, samorozwój. I teraz, kiedy zaglądam do tego pelargoniowego balkonu i widzę tą Anię z 2016 roku, a kiedy potem zaglądam do innych książek, widzę, jak ja się zmieniałam. Jak zmieniał się mój styl pisania, doświadczenia, jak to wszystko było budowane. Natomiast wspomniałeś o tych zmianach, które zachodziły w mieście. Kiedy wydawałam pelargoniowy balkon, wtedy burmistrzem był Adam Żyliński, i od miasta otrzymałam niesamowite wsparcie właśnie przy pelargoniowym balkonie i przy każdej kolejnej powieści. To się nie zmieniło, kiedy burmistrzem został Dawid Kopaczewski, ponieważ ja przy każdej swojej książce zawsze proszę o patronat miasta. Chcę, żeby wszędzie, gdzie pojawię się na spotkaniu autorskim, wybrzmiało, że jestem z Iławy.
4: To jest taki czas właśnie twojego, jak wspominałaś, rozwoju. Pojawiły się kolejne książki. I teraz chciałbym, żebyś może powiedziała, jak to wyglądało po kolei, bo było spotkanie z Lidzbarkiem, o którym już trochę wcześniej mówiliśmy nawet. Oprócz fabuły starałeś się też jakby pokazać właśnie to, co wspominasz. Miejsca i konkretne ulice też mieszkańców. No właśnie, jak wyglądała sprawa z kolejnymi powieściami, bo łatwiej było je napisać, czy też była to jeszcze większa trudność, bo no jakby obudziła się też pewnie presja, no bo ona jest nieunikniona po takim mocnym, bo trzeba to przyznać, debiucie.
5: Starałam się tutaj przede wszystkim umiejscowić powieści takie jak Serce bez granic, czy chociażby Sekrety Welu w konkretnych miejscowościach. Bardzo zależało mi na tym, żeby pokazać nie tylko jakoś tak powierzchownie te miejsca, bo często w powieściach obyczajowych zdarza się, że ten bohater gdzieś tam mieszka, czy wyjeżdża do danej miejscowości i na tym kończy się dana promocja tego miejsca. Natomiast ja staram się wchodzić w głębiej i o ile wydawałoby się, że mam łatwiej pod kątem Iławy, bo jestem rodowitą iławianką, o tyle z Lidzbarkiem miałam dosyć trudną historię, ponieważ musiałam się tego Lidzbarka nauczyć. Jeździłam do tego miejsca, poznawałam. Tutaj ogromne podziękowania dla Natalii Sik, która była w ówczesnej promocji Lidzbarka i to ona gdzieś tam zawsze służyła mi radą z licznymi ekspertami, regionalistami. Dlatego to też jest takie budujące dla mnie, że mogłam tą historię Lidzbarka stworzyć w oparciu o
6: konkretne fakty, konkretną literaturę, konkretnych ludzi. Natomiast Iławę, no wydawałoby się właśnie, że jest łatwiej opisać, ale to, co miałam taki problem przy pelargoniowym balkonie, kiedy go umieszczałam właśnie w Iławie, to wtedy rozmawiałam z Darkiem Paczkowskim, naszym przewodnikiem, dzwoniąc do niego i błagając: Darek, powiedz mi, czy idę w dobrym kierunku, bo my Iławianie często mijamy, to też podkreślałam wielokrotnie, że mijamy dane miejsca, coś wkomponowuje się w tą przestrzeń i jest dla nas takie po prostu naturalne, ale opisując tą Iławę, muszę pokazać ją z takiej wyjątkowej strony, coś, co zaskoczy tego czytelnika i przykuje jego uwagę, co sprawi, że przyjedzie też do tej Iławy fizycznie. I myślę, że praca później przez wiele lat w informacji turystycznej sprawiła, że nauczyłam się pokazywać tą Iławę, ale sprzedając ją turystom. Czyli pokazując, że ten jeziora, który mijamy codziennie w pośpiechu, nie wiem, idąc do pracy, on jest wyjątkowy, bo on jest najdłuższy w kraju. Ten czerwony kościół, do którego, załóżmy, chodzimy w każdą niedzielę na nabożeństwo, on jest wyjątkowy, bo on jest zbudowany z czerwonej cegły z XIV wieku. Wiążą się z nim różne historie, a w podziemiach znajdą się różnego typu krypty i jakieś trumny, które są puste. Więc myślę, że takie rzeczy, które były na co dzień zwyczajne, musiałam przekuć w coś magicznego.
4: To bardzo ważne. Jeszcze będzie taki czas, że wrócimy właśnie do takiej podróży bardziej geograficznej, żeby pokazać miejsca, które w książkach twoich się pojawiły. A ja przypomnę tylko, że rozmawiamy dziś z Anną Balińską, iławską pisarką. No i wracamy do powieści, do dorobku literackiego. No i myślę, takie pytanie, które jest kłopotliwe trochę, ale niemniej jednak zapytam o to. Która z powieści, którą napisałaś, jest dla ciebie najważniejsza?
6: A to jest bardzo trudne pytanie i powiem szczerze, że często mam takie pytania na spotkaniach autorskich i to jest tak, jakby wybrać swoje ulubione dziecko spośród wszystkich, które się ma. No ja mam prywatnie tylko jedno dziecko, więc wybór jest prosty. Natomiast wśród książek każda ma coś w sobie, co sprawia, że patrzę na nią z uśmiechem. No Pelargoniowy balkon to był mój debiut, więc pamiętam te emocje, tą radość, kiedy faktycznie dostałam oferty z wydawnictw, żeby po prostu wydać tą książkę i realnie mieć ją w ręku. Szczęście od jutra wiąże się z historią, kiedy dowiedziałam się, że zostanę mamą, więc ten czas taki był też dla mnie wyjątkowy. Sekrety Welu to oczywiście propozycja z Lidzbarka, co bardzo mnie zaskoczyło, że słyszę w telefonie, skoro Iława ma swój pelargoniowy balkon, to Lidzbark też chce mieć swoją powieść. Miejsce na ziemi to jest taka historia związana też z odnajdywaniem siebie. Myślę, że ten czas właśnie, kiedy zostałam mamą, to był ten właśnie czas, który mogłam przekazać w tej książce. Potem Serce bez granic, w którym pokazuję znowu tą Iławę i właśnie wtedy zatoczyłam krąg i zaczęłam od Iławy i skończyłam na Iławie, więc dla mnie to też było takie wyjątkowe przeżycie. Natomiast Księgarnia Błękitna Ważka to już były chyba, myślę, najbardziej takie współczesne moje czasy, gdzie mogłam przedstawić pracę z książkami, tą miłość do książek, ale również na okładce pojawiła się moja przyjaciółka, więc kiedy patrzę na okładkę z Pauliną Lignowską, po prostu moje serce się raduje, bo jest to mi bardzo bliska osoba, więc myślę, że spośród chyba tych wszystkich książek nie jestem w stanie wybrać tej jednej, jedynej.
4: A którą książkę najtrudniej się pisało?
6: Z tych takich trudnych tematów, nie ukrywam, że przypomniało mi się w tym momencie moje spotkanie w Zwierznie, kiedy spośród wszystkich zebranych był w pierwszym rzędzie starszy pan, który z zaciekawieniem słuchał wszystkiego, o czym opowiadałam, no i na koniec zadał mi takie pytanie, czy nie sądzę, że powieści obyczajowe są zbyt lekkie, proste i nic nie wnoszą do życia. I tu mi się powinno odpalić jakaś złość, tak, że po co przyszedł na to spotkanie autorskie, skoro woli, nie wiem, może jakieś bardziej filozoficzne książki. Natomiast te 40 pań, które było na sali, po prostu myślałam, że zje tego pana, ponieważ okazuje się, że jest taka potrzeba w czytelnikach tych powieści obyczajowych. One poruszają właśnie, tak jak mówisz, trudne też wątki. Bardzo trudno mi się pisało między innymi Miejsce na ziemi, kiedy moja bohaterka stara się o adopcję dziewczynki. I tu jest problem. Problem, myślę, który dotyczy nie tylko gdzieś tam tych rodzin, które chciałyby zaadoptować, ale ogólnie całego naszego systemu w kraju, że tak mocno kuleje cały proces adopcji, że
5: Nie chcę tutaj wchodzić jakoś mocno w te szczegóły, ale wśród bliskich mi osób jest małżeństwo, które zaadoptowało dwóch braci i nie ukrywam, że cały ten proces adopcji, który ich dotyczył, był dla nich bardzo bolesny, a nawet momentami upokarzający, kiedy zderzają się z taką rzeczywistością. I teraz musimy sobie zadać pytanie, czy rodzina, która faktycznie ma warunki i chce dać dach nad głową, swoje serce, swój czas, swoją miłość, swoje życie poświęcić tym dzieciom, musi się spotykać aż z takimi trudnościami. To jest jeden z takich tematów, ale wiem, że na przykład pelargoniowy balkon, gdzie moja bohaterka traci dziecko, po tym pelargoniowym balkonie miałam bardzo dużo wiadomości na Facebooku między innymi, gdzie pani pisały: dziękuję za tą książkę, bo sama straciłam dziecko. To mi też pokazało, jak wiele kobiet cierpi w samotności, ponieważ wciąż nie mamy takiego wsparcia. Mamy wsparcie, jeśli ktoś nam umrze, tak? Nie wiem, matka, ojciec, małżonek. Natomiast kiedy tracimy dziecko, będąc jeszcze w ciąży, no to jeszcze nie wiadomo, jak traktować tą śmierć, tak? Czy to już było dziecko, czy może zarodek, tu mamy podzielone zdania i te kobiety zostają z tym bólem same. Więc myślę, że właśnie ten fragment dotyczący pelargoniowego balkonu na pewno gdzieś tam został we mnie bardzo mocno. No i oczywiście, kiedy zmagamy się między innymi ze zrzucaniem maski, z samobójstwem, czy właśnie z żałobą, jak sobie z tym wszystkim radzić? Czy to jest takie lekkie i przyjemne i na jedno popołudnie? Czy faktycznie ta powieść obyczajowa pomaga mi przepracować niektóre z moich traum?
4: Tematy, które podejmujesz, są bardzo ważne, ale oprócz tego oczywiście jest ta cała sfera tych niesamowitych ujęć, często bardzo romantycznych, plenerowych. No właśnie to też jest w twojej książce taką ogromną siłą.
5: No staram się, bo nie ukrywam, że chyba moje imię też

0: świetna. I tak właśnie chcę też pisać w moich książkach, żeby ta miłość wygrywała, żeby ta miłość się pojawiała między ludźmi. Ale to też nie chodzi o miłość taką damsko-męską, bo wydaje mi się, że miłość między rodzicem a dzieckiem, między przyjaciółmi, między rodzeństwem, ona jest bardzo ważna. Nawet jeśli nie mamy w pełni tej miłości, to jakaś przyjaźń, wzajemny szacunek, takie wartości, które u nas w tych czasach zanikają, mam wrażenie. A ja cały czas podkreślam, że chcę żyć tak właśnie, jak piszę w tych książkach, czyli z szacunkiem do innych. I chociażby mam wrażenie, że to też wypływa potem w postaci różnych moich działań, które robię, że nie robię ich dla siebie, tylko dla innych, żeby pomóc im. I tak jak wierzę w całą moc biblioterapii, czyli obniżania tego kortyzolu za pomocą książek, tak wierzę, że przepracowywanie różnych swoich problemów za pomocą książek, historii, powieści, to jest też taka magiczna moc. Dlatego jeśli widzimy tą taką zakochaną parę nad jeziorakiem, załóżmy, czy tak jak w przypadku moich powieści, gdzieś tam całujących się w fosie niedaleko ratusza, no to jest życie po prostu, no kochamy się wszyscy, tak, chcemy jakiejś miłości spełnionej, chcemy być doceniani, wspierani, więc dlaczego by o tym nie pisać?
1: Swoją drogą ratusz, fosa i ten teren jest idealnie romantyczny. Dziś to wszystko. Moim i waszym gościem była Ania Balińska-Iławska, pisarka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
9: Po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też!

0: wszystkie produkty Tarczyński, za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgo.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
4: O reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Siemanko, już 10:00, tu jest weekendowe melo, tu Music Sound i Fast Boy. Tym numerem zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Opoka, siema, fajnie, że jesteście. Jaka pogoda u was? Ślijcie zdjęcia. WhatsApp do waszej dyspozycji, znajdziecie go na meloradio.pl, wbijając sobie to na smartfonach. To tam jest opcja wysyłania zdjęć, głosówek, co chcecie.

Happiness is so sad. Tak gramy wam w weekendowym Melo w Melo Radio Swedish House Mafia. Na nich zawsze można polegać, ale mamy też innych dobrych DJ-ów, którzy polecają się od 20, bo dzisiaj dobre Melo właśnie wtedy startuje. Teraz rozgrzewka przed tym najwłaściwszym elementem soboty. No chyba, że ktoś w pracy, to pochwalcie się gdzie i co robicie. WhatsApp do waszej dyspozycji. Thinking About You, Calvin Harris. Już teraz, róbcie głośniej.

0: Wakacyjny nastrój jeszcze nas trzyma. Don't go breaking my heart w Melo Radio. To weekendowe Melo Joel Corey przed momentem i Hannah Boleyn. Można poznać ten wspaniały wokal, ale takich cudownych głosów to mam dla was więcej. Jeśli lubicie Christinę Aguilerę, za chwilę z wyjątkowym producentem i mocnym klubowym numerem w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
13: Nie, jakie to składniki?
12: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
13: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
12: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Dużo dobrego.
17: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
18: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Iławie przy ulicy Platynowej 3, Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.

0: urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
3: Stokrotka.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie. Meloradio i Ława na 90,2 FM.
14: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Blank & Jones zaczynali dawno, dawno temu, za górami, za lasami, można by powiedzieć, no może przegiąłem, za Odrą, bo to niemiecki duet Blank & Jones. W latach 90. grali taki energetyczny trance, ale później to porzucili, żeby zająć się taką muzyką, jakiej słuchaliśmy przed momentem. Takimi właśnie klubowymi, ale jednak enigmatycznymi, relaksującymi brzmieniami. Catch to właśnie ich singiel, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio, a przed wami Lumix.

0: Safriduo, uwielbiam ich w social mediach. Nasze social media też są spoko i zaglądajcie tam tak często jak możecie, bo sporo się dzieje. Sporo zadzieje się również jutro, bo o tej godzinie będziemy zbliżać się do końca naszego nowego programu. Tak, after party od jutra.
1: A już o 11 zagramy
0: How Does It Feel, Dub Dogs.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz, a wszystkie kapsułki do prania drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: 50 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland.
4: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Gastorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loterii.
13: Po reklamie. Meloradio i Ława na 92 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Proszę bardzo, napoje energetyczne od lat 18, a my? Dla każdego. Nikomu nie patrzymy w dokumenty. Róbcie głośniej Dub Dogs, Fezo i Zark z numerem How Does It Feel? Opoka, siema.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Everlasting, Armin van Buuren i Sasza. Kto podoba się bardziej w tym numerze? Bity Armina czy wokal Saszy? Kto sprawił, że ten numer jest po prostu magiczny? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość, WhatsApp do waszej dyspozycji, jak macie ochotę dać znać, co w ogóle u was, co pięknego za oknami. Proszę robić zdjęcia i wysyłać. A WhatsAppa znajdziecie, jak wbijecie sobie na smartfonach meloradio.pl. Na dole jest okienko do komunikatora. Ja chciałem zakomunikować, że teraz antenę przejmuje gips. Numer zatytułowany jest Stan.

0: Confession i James Hype. Jeden z najgorętszych numerów w naszej playliście, który dosłownie tydzień temu pojawił się w Melo Radio. James Hype, gość na prawdziwym hypie i nieraz pewnie jeszcze go u nas usłyszycie, a wkrótce Drenchill Indiana z numerem Freed from Desire.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Czyta lektor AI.

Nowa cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99.

0: Wszystkie kapsułki do prania. Drugi tańszy produkt, tylko 5 zł. Takie soboto pranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Iławie przy ulicy Platynowej 3, Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
17: Po reklamie.
18: Radio Iława.

0: Pokaż mi, co buję cię jak
1: Santa Cruz, ekipa modelki Kuryw w Melo Radio. Tu weekendowe Melo, świetnie, że jesteście razem z nami. Dzisiaj jak wjechałem na stację, żeby zatankować, żeby tu dojechać, to trochę czułem się jak król. No nie no, 6,80 chyba tyle kosztowało paliwo, dobrze mówię? Jakoś tak. No to już jest naprawdę spora różnica. Miło było tankować do pełna, tyle powiem. Ale cały czas zastanawiam się, jak to było, kiedy tankowaliśmy po 4 zł i marudziliśmy. A takie czasy też były. Back to yours, przed wami.

0: Clean Bandit, super ksywa, i Sean Paul, a także Anne-Marie. A to wszystko razem daje nam numer Rockabye, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio. To weekendowe Melo, świetnie, że jesteście, bo za chwilę odpalamy kolejną godzinę gorącej jesiennej muzy.
1: A już o 12 zagramy
0: Fly High, Tobi Romeo. Jesiennej tylko z kalendarza, ale w głośnikach wakacje i lato. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
13: A teraz w Lotto.

Chmury Alp de Wes wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 20.

0: 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Możesz płacić telefonem, gadać z

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
2: Autopromocja. Meloradio i Ława.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Siemanko, inni gadają, a my już gramy Tobi Romeo Fly High, idealny numer na zakupy. Jak ktoś na zakupach, dajcie znać, czy to prawda, że masło drożeje. Opoka, siemano.

Niby sobota, jednak lekcja. Lekcja miłości i pokory od Kygo w utworze Take Me Back. Bo czasami jak kogoś bardzo kochamy, to tak palnąć możemy głupotę, że potem ciężko te słowa cofnąć. A czasami po prostu jak w tym numerze się nie da. I jedyne co pozostaje, to klękać i błagać o przebaczenie. A my bardzo was prosimy, żebyście wbili na meloradio.pl. Tam szybka kasa, jeśli macie ochotę sięgnąć po szybką forsę od nas, to dajcie znać, na co potrzebujecie kilku stówek, a może już w poniedziałek zadzwonimy właśnie do ciebie. Shane Cott, Get Out of My Head w weekendowym Melo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Griffin Band World Wave Melo Radio. Dwie ważne informacje. Pierwsza to taka, że 95 poniżej 7 zł, diesel poniżej 8 zł, ceny poszły w dół o prawie 1,50 zł. Druga, jeszcze ważniejsza informacja, za chwilę podejmij wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po meloskiety z limitowanej edycji, to dzwońcie 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Iławie przy ulicy Platynowej 3, Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka. Codziennie.
5: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Acapulco, Jason Derulo, Weekend of the Mellow. A razem ze mną jest Damian, siemano.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Damian, dzisiaj mamy Europejski Dzień Ptaków. Ptakiem, na który zwracamy szczególną uwagę w tym roku, jest sieweczka obrożna. Ptak zagrożony, znajdujący się na czerwonej liście ptaków Polski. Nie każę ci naśladować sieweczki obrożnej, bo sam nie wiem, jak ona brzmi, ale chciałbym, stary, żebyś naśladował w ramach twojego wyzwania inne ptaki. Co ty na to?
1: Jestem gotowy chyba.
0: Dobra, Damian, to zaczynamy. Pierwsza niech będzie taka prosta, klasyczna, tradycyjna polska wrona, kruk, sroka, wszystko jedno. A nie bardziej.
1: Coś takiego może.
0: Dobra, odhaczone zaliczam. Kukułka. Obudziłeś wszystkich dookoła. Uwaga, gołąb jest trzeci. No właśnie, takie gruchanie.
1: Takie gruchanie.
0: I dajmy na koniec jeszcze bociana.
1: Ale bociany już nie ma, trzeba wspominać.
0: Bociany odleciały, jesień się zaczęła, ale u nas gorąco i letnie i mam nadzieję, że te skiety na jesień ci się przydadzą. Pakuję, wysyłam. Baw się, stary, dobrze.
1: Dzięki, wzajemnie pozdrawiam.
0: A was zapraszamy na kolejne wyzwanie, bo wkrótce pojawi się na antenie. Nikt nie wie kiedy, bądźcie gotowi. Podejmij wyzwanie. Teraz gorące, jeszcze letnie. Eli Oaks, a nawet Eli Oaks, Lavinia i Reasons w Melo Radio.

0: Out of My Head i For Life Melo. A już o godzinie 13 u nas kolejna gorąca porcja muzyki na weekend. Rozgrzewacie się przed imprezami, wiem. Pozdrawiamy Marka, Marcelinę i Matyldę i wszystkich, którzy dzisiaj wieczorem coś zaplanowali. Tylko ja jestem ciekawski. Dajcie znać, co planujecie.
1: A już o 13 zagramy.
0: Pierwsze będzie Talk to You, Another i 5-4 Ultra. Aha, no pisać i wysyłać głosówki to oczywiście możecie na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostik w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1.

0: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo, inni gadają, a my gramy najgrubsze, najgorętsze, najgłośniejsze numery, które rozgrzewają was przed dobrym Melo. Przypomnę, to startuje o 20. Another Fivefold Ultra na początek. A numer zatytułowany jest Talk to You, opoka się ma. Dajcie znać co u was. WhatsApp do waszej dyspozycji.

All of my love, Eben i Zibizu w Meloradiu, amerykańsko-brytyjska kolaboracja. Wspaniały głos i cudowne bity. No, mam nadzieję, że to jeden z tych gorących numerów, które lubicie, kiedy pojawiają się w Meloradiu. Pewnie lubicie też 20 w soboty, bo to początek dobrego Melo. Wbijcie na playermeloradio.pl, bo tam mamy dla was oczywiście całą ramówkę i line-up dzisiejszego wydania. Wśród gwiazd pojawią się oczywiście, jak co tydzień, Robin Schulz, ale zaszła pewna zmiana, bo również dzisiaj pojawi się Blaster Jacks. Od północy przed nim Armin van Buuren, Estate of Trance, a jeszcze wcześniej Skytech. This is Skytech. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl, a to już no money.

0: se sala vive.
1: Chris Cross, Amsterdam, Luisa Sonza z numerem My Oh My. Ależ gorący hicior. Pewnie podśpiewywaliście, proszę się nie wstydzić. Nawet w autobusie można. Niech patrzą spod byka, niech patrzą jak na dziwaków. Przynajmniej jesteście szczęśliwymi ludźmi. I o to chodzi w życiu. Imani, Don't Be So Shy, za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
6: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt, tylko 5 zł. Takie soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie. O reklamie. Meloradio.

Trip Skubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Dzisiaj dobre Melo, a jutro, ależ będzie się działo. O 10 ruszamy z nowym programem After w Melo Radio, bo po każdym dobrym Melo przychodzi czas na to, żeby jeszcze poimprezować i to Melo podkręcić nieco bardziej. Więc zapraszam serdecznie, zaczynamy punktualnie o 10 i przez godzinę zagramy wam bardzo dobre klubowe brzmienia. Numery, które znacie i kochacie, ale w takich wersjach, które na pewno was zaskoczą i co najważniejsze, będziecie mieli wpływ na to, co będziemy grać w programie. Szczegóły to już może jutro. Zapraszam serdecznie, słyszymy się na pewno o godzinie 10. To wcale nie wcześnie, wcale nie późno. Ciekawe, czy ktoś z was o tej godzinie właśnie będzie wracał dopiero do domu z dobrego Melo. A dobre Melo może odbyć się przy tym numerze z pewnością. Tu Colors i Prima Donna w Melo.

0: No może to nie jest tak gorące jak jest to Hard to be around, ale cały czas jeszcze przyjemnie ciepłe. Need that love, Sam Felt w Melo Radio. W zeszłym tygodniu ten numer miał swoją premierę. Takich premierowych numerów to mamy dla was więcej, ale nie boimy się też klasyków, po które będziemy sięgać.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 pierwsze będzie Self Aware. Jak ktoś po obiedzie trochę przysypia, bo po obiedzie czasami tak jest, że spanko łapie, no to zróbcie głośniej, na pewno wyrwie z butów.

0: po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Elo, elo, tu weekendowe melo. Rozgrzewamy się przed wieczorem o 20:00. The Best of Tomorrowland. Ale póki co Lumix i gorące Self-Aware.

ich muzyka nie potrafi się znudzić. Cały czas brzmi mi w głowie Lioness, choć Happiness is So Sad naprawdę mocno z tym numerem konkuruje. Który z numerów Swedish House Mafia jest waszym ukochanym? Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak wbijecie meloradio.pl na smartfonach, to na dole jest opcja, żeby się skomunikować z nami właśnie w ten sposób. Głosówkę na przykład można wysłać, a jak ją wyślecie, to my ją potem puścimy. Fajnie. No to teraz Felixian i Polina z numerem Book of Love, a potem Moonlight Fordo z numerem Alabama Ten. Jeśli macie ochotę sprawdzić, co aktualnie gramy, wbijajcie na naszą stronę, bo tam też tytuły podpowiadamy.

0: On Tonight, Silva Bampa. Po dzisiejszej nocy może być ciężko stać jutro. Wiem, rozumiem, ale mam nadzieję, że wstaniecie po pierwsze na after. A jeśli macie problemy ze wstawaniem również w ciągu tygodnia, to już za chwilę będę miał dla was coś, co naprawdę stawia na równe nogi i rozbudza najlepiej ze wszystkiego. Bądźcie ze mną.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: MR Diagnostik w Iławie, teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce, ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
6: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Iławie przy ulicy Platynowej 3, Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

Get This Party Started i Westland w Melo Radio 2, weekendowe Melo, tu Opoka, siemanko. Fajnie, że jesteście razem z nami. Przypomnę tylko, że za chwilkę rozpoczniemy Before, to taka najprawdziwsza w świecie rozgrzewka przed dobrym Melo, który startuje o 20. Jak dzisiaj zaczniemy o 20, to uwaga, skończymy jutro o 11, bo jutro w niedzielę po raz pierwszy nowy program w Melo Radio, czyli After. Zapraszamy od 10 do 11, to taka porcja klubowej muzyki, waszych ulubionych numerów w takich fajnych, zremiksowanych wersjach, których mogliście jeszcze nawet nie słyszeć, wpadają w ucho, to mogę zapewnić, i to wy będziecie mieli wpływ na to, co zagramy w afterze. O szczegółach będę opowiadał jutro od 10. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Zapraszam, a to już Alan Walker.

0: naște aveți. Alexia z numerem ducha z den schönsten Arsch der Welt. Można sobie połamać język. Mam nadzieję, że dzisiaj nikt na parkiecie nie połamie sobie nóg. Życzymy wszystkim dobrych imprez. Oczywiście za chwilę Before po 15, a potem lecimy z dobrym Melo od 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta. Opoka, siemanko, bawcie się dobrze. Słyszymy się jutro o 10 w Afterze.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Mam nadzieję, że wszyscy już wstali po piątej.

Oliwka i Poza Tobą Nic Tak. Podkręcamy tempo w Melo na kilkanaście minut po 15. A co byście powiedzieli na to, żebyśmy też podkręcili stan waszych portfeli? No to już w poniedziałek będzie taka szansa, już w poniedziałek będziecie mogli zgarnąć 200 w Melo Radiu. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takie siano by wam się przydało. Na jakąś fajną kolację w restauracji, może na przykład na coś jesiennego. Piszcie już teraz meloradio.pl, tam czekamy.

0: To Wasted w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16, a za chwilę powiem wam trochę o tym, co mogą osiągnąć studenci, jeśli się im dobrze zapłaci. Gold też nam zagra, koniecznie zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mm-hmm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

To Natalia Nykiel i Error. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, a tymczasem okazuje się, że płacenie hajsu studentom za sen popłaca. Ostatnio zrobili taki eksperyment w Pittsburghu. Za każdą noc, gdy studenci przespali co najmniej 7 godzin, dostawali 5 dolców. No i co się okazało? Że nagle 1/4 z nich zaczęła spać więcej. No co się dziwić? Na wykładach to części za spanie nie trzeba nawet płacić.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16:00, to Michael Schulte, You Happy Waterfall, a po 16:00 też oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, no bo to jest before przed dobrym Melo, więc rozgrzewamy się przed niezłą imprezą.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Reasons. Ilaya Oaks i Lawinia punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
0: Po reklamie.

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 92 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reasons na dobre wejście w 16. Za chwilę też m.in. Lady Gaga, ale będzie też Alok. To wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16 playce. Konrad

Ależ to dobrze brzmi. Neptunika i What If, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 16 w Melo. Leciał samolotem z 8-miesięcznym synkiem, a pasażerom dał nietypowy prezent. Ostatnio taka sytuacja się wydarzyła w jednym z samolotów. Ojciec stwierdził, że żeby pasażerowie nie narzekali na płacz dziecka, przyniesie ze sobą 100 par zatyczek do uszu. No, finalnie nie wszyscy wzięli, ale chyba się zgodzicie, że takie zatyczki przy niektórych ludziach to przydałyby się nie tylko w samolocie.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To Kygo i Take Me Back, tak podkręcamy tempo przy sobocie w Meloradiu, to jest Before przed dobrym Melo, a za chwilę o nowej części Shreka, która pewnie nie wszystkim się spodoba. Zagra nam też September, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%. 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Mega promocje w Abrameble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abrameble w Iławie przy ulicy Platynowej 3. Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abrameble. Najniższe ceny. Lubię to.
12: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgo.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

To Carla Fernandez i Co jeśli, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. No a w nowym Shreku najprawdopodobniej zabraknie jednej z najważniejszych postaci. Czytam w internetach, że wszystko wskazuje na to, że w nowej serii nie będzie kota w butach. Antonio Banderas, który podkładał mu głos, nadal nie dostał telefonu z produkcji. No, zawsze jeszcze jest nadzieja, że na przykład po tym, jak zrobi te słynne zaszklone oczy, to coś się zmieni.

0: Icy Lavinia i Stars w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No mam nadzieję, że wy już wszyscy w takich nastrojach biforowych, a jeśli nie, no to spokojnie, o 17 też nieźle o to zadbamy.
1: A już o 17 zagramy
0: Dracula. I tak punktualnie zaczniemy 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Ceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Jak zaczynać 17, to tylko w takim stylu. Dracula otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Welcome to Saint-Tropez i zagra nam również Fastboy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Robin Schulz i Take It Slow, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Na maturę nigdy nie jest za późno. To chcę udowodnić już po raz czwarty ten słynny pan Józek, który ma 87 lat, no i w przyszłym roku znowu ma zamiar spróbować zdać maturę. No, do tej pory 3 razy mu się nie udało. Może teraz będzie inaczej, choć niektórzy tam sobie śmieszkują, że może on oblewa celowo, bo tak naprawdę to

0: James Hype i Confession, tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Na za chwilę o mocno nietypowym zwierzaku w próbach, no ale oczywiście muzycznie też znakomicie zagramy. Trochę sobie przedłużymy lato, a u Shiana to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba. Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: O reklamie. Meloradio Iława na 90.2 FM.

Czyli Ipsy Robert Wywióra, to krakowski Splin. No takiego zwierzaka to w służbach jeszcze nie było w Meksyku. Funkcjonariusze mają nowego pomocnika, psa ratownika, no i to nie byle jakiego, bo uwaga, chihuahuę. No tak patrzę na fotki, ma miniaturowe gogle, dopasowaną kamizelkę taktyczną, hełm, a nawet małą kamerkę, no i teraz ma ratować ludzi. No przy takim słodziaku to chyba na

0: To Wally Lopez i Jamie Scott, You Can't Stop the Beat. No, my zdecydowanie nie planujemy zwalniać ani na moment, bo to jest before przed dobrym melo. No i po 18 też oczywiście zagramy znakomicie.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max. Takie potężne uderzenie punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z melo.
1: Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

0: teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie. Jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Cześć, tu Baza!
12: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
13: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
14: I spotkanie z nami na żywo.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja.

0: Radio Iława. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Cóż za znakomity duet otwiera nam 18. Alan Walker, Ava Max i Fate to na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. If Only You, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Eli Oaks i Breaking Dishes to before przed dobrym melono. Do poniedziałku jeszcze na szczęście daleko, ale jak już rano będzie trzeba wstawać, no to możecie to zrobić na przykład ze specjalną łapką. W internetach ostatnio taką znalazłem, która gdy dzwoni budzik, daje wam różne zadania, na przykład zrobienie zdjęcia poduszki albo szczoteczki. No i dopiero jak to zrobicie, no to alarm się wyłącza. Ja nie próbowałem, ale jak was stać na nowy telefon, gdy ten z budzikiem roztrzaskacie rano o ścianę, można spróbować. A stranger in my mind.

0: To Sexy Magic w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19:00, a za chwilę o wnuczku, który zrobił swojej babci niezłego pranka. Zagra nam też Rihanna, to już za moment. Nigdzie się nie ruszajcie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: to promocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Meloradiu.
3: Nie masz żadnych szkół.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Iławie przy ulicy Platynowej 3, Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

To Sanach i Melodia, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Wstawił swoją babcię do filmu Obsesja i nic jej o tym nie powiedział. Taka sytuacja za granicą. Jeden z wnuków przerobił, słuchajcie, film tak, że jego babcia była jedną z postaci. No i to ona popchnęła główną bohaterkę. No babcia obejrzała, w szoku była niemałym. Coś czuję, że tym prankiem wnuk jednocześnie wyleciał z testamentu.

0: Treasured Soul, tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym melo, jeszcze przed 19:00. No mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski, wszystkie stroje gotowe. No a po 19:00 też jeszcze wprawimy się w najlepszy imprezowy nastrój.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Run Run River. David Guetta i Alok punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Człowiek się dobrze nie obejrzała, to już 19 na zegarkach, ale my oczywiście nie zwalniamy, cały czas podkręcamy tempo, bo to Before przed dobrym melo. Run on River otwiera nam 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To Tobi Romeo i Fly High, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19. Jakaś fajna randka, może na przykład coś nowego, fajnego do furki, albo na przykład nowe słuchawki. No myślę, że takie rzeczy można kupić za 200. A jeżeli macie ochotę takie 200 zgarnąć, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już w poniedziałek szansa na zgarnięcie takiej kasy. Napiszcie nam, po co jej potrzebujecie, a my z przyjemnością w poniedziałek pomożemy. meloradio.pl, a wbijajcie już teraz.

0: To tu Kolausz i Primadonna. Dzisiaj Europejski Dzień Ptaków. A wy jakim ptakiem imprezowym dzisiaj jesteście? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik macie na meloradio.pl. A u nas już za moment Avicii.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

To Shine On, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 20. Dzisiaj Dzień Ptaków. Pytałem was, jakim imprezowym ptakiem dzisiaj jesteście? Karolina napisała na WhatsAppie Melo, że ona dzisiaj jest papugą, bo nie rozłącza się ze swoim chłopakiem Marcinem. No i prawidłowo. Kamil z kolei dzisiaj jest orłem i zamierza podbić wszystkie parkiety. No to tego się trzymajmy, a przy tym numerze to się z pewnością uda, to świeżynka w naszej playce.

To Calvin Harris, Clementine Douglas i Blessings. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w biforze, przed dobrym Melo. A u nas już za chwilę The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki. No i oczywiście bądźcie niegrzeczni, ja wracam jutro po 15. Hej!

0: Kiciu!
1: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: The Best of Tomorrowland w Meloradio.
9: Singing.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława na 9.

0: ze wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Iława. Słuchaj na 90.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was, Skytech, zapraszam na 92. odcineczek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehab i Artbat, Tiesto, Masano i wiele więcej. A na początek nowa propozycja od Rehab i Artbat, numer nazywa się Drama i jest naprawdę świetny. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

Słuchajcie, this is Skytek, znany i lubiany w Polsce James Hype z nowym numerem Confession. Tuż przedtem FM Kerbut i Sexy Pick, a już za chwilę brytyjski talent Masano z numerem Numb. Dajcie głośniej.

cały czas słuchacie This is SkyTech. Świetna propozycja od Charlesa D. i Solans, Outer Space. Tuż przedtem D.O.D. Armand Van Helden z numerem Twice as Nice, a już za chwilę Kreider z numerem Set Me Free. Dajcie głośno.

słuchacie, this is Skytech. Bardzo fajny numer. Solardo i Maur, Free. Tuż przedtem Genezy i Jamin razem z Flowdanem, Red Button. A już za chwilę legendarny David Guetta oraz Just z numerem Mario. Dajcie głośniej. This is Skytech.

0: Radio Iława. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy

los que chopo en